0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny w Radiu SK2 Wrocław. Bywają takie momenty w życiu, że spotyka nas niesprawiedliwość i musimy skończyć.

0: korzystać z pomocy prawnej. Zdarza się, że musimy załatwić jakąś sprawę sądownie i wtedy przyda nam się adwokat, który może nam pomóc w słusznej sprawie. Jak wygląda dzień w pracy takiego adwokata? O tym z wrocławską panią adwokat rozmawiała nasza reporterka Hanna Hajłasz.
1: Jak wygląda pani dzień w pracy, taki może typowy?
2: Dzień dobry, z tej strony adwokat Paulina Karmelita. Jestem adwokatem prowadzącym kancelarię adwokacką we Wrocławiu. Bardzo, bardzo różnie te dni wyglądają. To zależy od zaplanowanych na konkretny dzień czynności. Powiedziałabym, że zaczyna się od zaparzenia kawy. Natomiast no, te dni są różne, tak jak wspomniałam. Jeden dzień polega na typowej biurkowej pracy, czyli siedzeniu przed tym komputerem, sporządzaniu pism i takiej właśnie spokojnej, typowo biurowej pracy. Inne bywają zupełnie dynamiczne, to znaczy jakieś spotkania z klientami, wyjście na rozprawy do sądu, wizyty w areszcie śledczym z klientami osadzonymi, także to właśnie zależy od konkretnie zaplanowanych czynności, a czasami po prostu dana konkretna sprawa to weryfikuje, tego wymaga. Ja też staram się właśnie każdy dzień swojej pracy tak układać, żeby właśnie w momencie, kiedy mam zaplanowane spotkania z klientami, czy jakieś wyjście do sądu, czy do tego wspomnianego aresztu, to wówczas właśnie tak sobie ten dzień planuję, żeby już wtedy wszystkie sprawy pozakancelaryjne po prostu pozałatwiać, a kiedy chcę się skupić i po prostu popracować nad danym pismem, to też tą pracę układam w ten sposób, żeby danego konkretnego dnia tylko i wyłącznie skupić się na tym.
1: Często się tak potocznie mówi, że adwokaci, prawnicy siedzą w papierach, w książkach, w kodeksach. Czy faktycznie to tak jest, żeby trzeba poświęcić czasem dużo czasu, żeby znaleźć coś i stworzyć to pismo?
2: Tak, to prawda. To nie są mity, bo nasza praca to głównie właśnie na tym polega, na wiecznym szukaniu, eksplorowaniu internetu, orzecznictwa i poszukiwaniu tak naprawdę rozwiązania, bo niekiedy mamy sprawy, które może w mniejszym lub większym zakresie tego wymagają, ale zawsze też tutaj zwracam uwagę, że no, nasze prawo bardzo często się zmienia, ustawy są zmieniane, my musimy być cały czas na bieżąco z wszystkimi nowelizacjami, z wszystkimi zmianami, więc przede wszystkim już w tym zakresie musimy każdorazowo weryfikować po prostu aktualny stan prawny, a dodatkowo tutaj właśnie wspomniane przeze mnie wertowanie, przeszukiwanie orzecznictw sądowych, to jest tak jakby taka nasza baza, podstawa naszej pracy, więc tak, bardzo często to robimy, bardzo często z tego korzystamy, chociażby żeby wiedzieć, jaki kierunek obrać w danej konkretnej sprawie, jak na to zapatruje się konkretny sąd, konkretna apelacja sądowa, do której będziemy z taką sprawą się zwracać. Tak więc tak, jest to nasza baza.
1: Z jakimi problemami ludzie najczęściej przychodzą?
2: Z jakimi problemami? Tutaj jakby spektrum tych spraw i problemów ludzkich jest naprawdę bardzo, bardzo szerokie. Przede wszystkim no, gdzieś tam wiadomo, ile jest ludzi, tyle jest problemów i tyle jest spraw. Powiem dość ogólnie, bo ludzie przychodzą do nas, do mnie konkretnie, ze sprawami z zakresu prawa cywilnego, czyli dotyczącymi zwykłych spraw o zapłaty, jakieś nieuregulowane płatności, czy to między przedsiębiorcami, czy to między osobami fizycznymi, ale również ze sprawami rodzinnymi, tak, polegającymi na ustaleniu kontaktów, opieki z małoletnimi dziećmi, ze sprawami rozwodowymi, czy też chcą uregulować alimenty, ale również też przychodzą ze sprawami poważniejszymi. Mam na myśli sprawy karne, kiedy oczekują pomocy tutaj obrońcy i takie sprawy również się zdarzają. Natomiast spraw jest bardzo dużo, ale gdzieś tam ta nasza, nie chcę tego nazywać może specjalizacją, bo w naszym kraju jest to takie dość względne pojęcie. Natomiast zakres, obszar, w którym się poruszamy na co dzień, obszar spraw, które prowadzimy, w których się czujemy, które lubimy, które przede wszystkim mamy doświadczenie i wiedzę, też nam pozwala jakby tutaj na pomoc konkretnej osoby, na ograniczenie kręgu też tych osób. To znaczy, są adwokaci, którzy zajmują się typowo sprawami na przykład gospodarczymi i tylko obsługują przedsiębiorców, tylko skupiają się na właśnie sporach między przedsiębiorcami. nami na analizowaniu umów gospodarczych, na tworzeniu takich umów, ale są też specjaliści, którzy z kolei takich spraw kompletnie nie prowadzą, tylko właśnie na przykład skupiają się na sprawach rodzinnych, cywilnych, a jeszcze inni na karnych, więc jakby problemów ludzkich i spraw jest naprawdę bardzo wiele. Kwestia, aby trafić po prostu do konkretnego adwokata, który daną kategorią spraw się zajmuje i pomoże.
1: A czy każda sprawa kończy się w sądzie? Czy da się to rozwiązać jakoś pokojowo, powiedzmy, na spotkaniu?
2: Nie każda sprawa kończy się w sądzie, nie każda musi się skończyć w sądzie i oczywiście, znowu muszę powiedzieć, to zależy od rodzaju kategorii spraw, bo są sprawy, które jakby wymagają postępowania sądowego i w inny sposób nie da się ich obejść i mam tutaj na przykład na myśli sprawy rodzinne, typu sprawa o rozwód, sprawa o alimenty, ustalenie wysokości tych alimentów, no tutaj to są kwestie, które trzeba po prostu uregulować sądowo. Natomiast są sprawy, które często kończą się na etapie jeszcze przedsądowym, zawarciem jakiegoś porozumienia, zawarciem ugody. Tutaj przytoczę na przykład sprawy o zapłatę, sprawy z tytułu rękojmi czy gwarancji, kiedy mamy dwie strony, między którymi jest spór na przykład o wady nabytego pojazdu i tutaj jedna strona oczywiście ma jakieś tam roszczenie pieniężne z tytułu tych wad, a druga strona najczęściej odmawia realizacji takiego roszczenia, zadośćuczynienia jemu, więc jest tutaj oczywiście, że następstwem takiej odmowy jest skierowanie sprawy do sądu, ale właśnie to jest ta kategoria spraw, które da się załatwić bez udziału sądu, to znaczy wypracować porozumienie, spotkać się gdzieś w połowie drogi i zawrzeć stosowne porozumienie. Jak najbardziej takie sprawy też się zdarzają, też są możliwe i ja nie będę tutaj się wypowiadała za ogół, ale staram się dążyć do tego, aby jednak tutaj strony ugody wypracowały tam, gdzie widzę, że można, że da się niekoniecznie od razu kierować sprawy do sądu, zwłaszcza, że dla ludzi to jest ogromne przeżycie, jest to stres, zawsze duży stres, czasem niepotrzebny, bo czasem można po prostu wcześniej się porozumieć, tylko no, potrzeba woli dwóch stron.
1: No właśnie, a też jest ktoś taki jak mediator. Jaką on rolę pełni w takiej sprawie, w takiej sytuacji, no bo inną niż adwokat?
2: Tak. Mediator sądowy ma taką rolę, najczęściej sądy korzystają z tej funkcji właśnie z pomocy mediatora przy mocno zwaśnionych stronach, przy stronach, które nie są w stanie dojść do żadnego porozumienia i najczęściej z takiego mediatora korzysta się na przykład w sprawach rodzinnych. Tutaj rolą takiego mediatora jest po prostu spotkanie ze stronami. Najczęściej takie spotkanie kieruje po prostu sąd. Wyznacza konkretny termin, wyznacza osobę mediatora i strony mają spotkanie poza siedzibą sądu. I osoba mediatora jest po prostu pośrodku po to, aby zapanować nad jedną, drugą stroną, aby doradzić, zaproponować jakieś rozwiązanie, gdzieś tam spotkać się pośrodku. No taka osoba jest po odpowiednich szkoleniach, po odpowiednim kursie, więc jakieś gdzieś tam też te funkcje i cechy takie też psychologiczne posiada, więc łatwiej jest po prostu takim stronom przy osobie trzeciej, też niezainteresowanej wynikiem sprawy, niezależnej i bez tej całej otoczki ławy sądowej, sądu, budynku, tak, łańcuchów i formalnych strojów, po prostu czasem udaje się w ten sposób właśnie porozumieć. Wówczas wynik takiego spotkania z mediatorem jest przedstawiany sądowi i być może wpływa to i jest to brane pod uwagę przy takim kończącym orzeczeniu, przy kończącym sprawę orzeczeniu, tak, gdzieś to porozumienie, które udało się wypracować. No ale też często się zdarza, że strona odmawia udziału, jedna ze stron odmawia udziału w posiedzeniu takim mediacyjnym, do czego ma prawo i jeżeli odmówi, no to jakby nie ma narzędzi, aby taką stronę zmusić do tego spotkania, więc no po prostu kończy się to niepowodzeniem, no nie dochodzi w ogóle do żadnych mediacji.
1: Często wydaje mi się, ludzie mylą takie pojęcia jak właśnie zawód adwokata i zawód prawnika. Czy możemy jakoś to rozwinąć? Czym różnią się dwa zawody?
2: Tak, to jest bardzo częste zjawisko. Generalnie wszyscy jesteśmy nazywani prawnikami, natomiast faktycznie tutaj są pewne różnice. Przede wszystkim różnica jest taka, że prawnik nie ma tytułu zawodowego. nie może reprezentować danej osoby, strony w postępowaniu sądowym. To znaczy prawnikiem jest osoba, która ukończyła studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra prawa, ma wyższe wykształcenie, wykształcenie wyższe prawnicze, natomiast nie odbyła aplikacji zawodowej, tak jak w przypadku adwokata jest to aplikacja adwokacka, która trwa 3 lata, odbywa się pod patronatem doświadczonego adwokata i kończy się egzaminem zawodowym, który po oczywiście jego pozytywnym wyniku daje nam uprawnienia do występowania w charakterze pełnomocnika strony, czy obrońcy, czy pełnomocnika. Natomiast prawnik takich uprawnień nie ma. To jest osoba, która ukończyła studia prawnicze, posiada tytuł magistra prawa, ale nie skończyła aplikacji zawodowej.
1: Czyli ta ścieżka kariery adwokata jest dosyć długa. Co możemy o niej powiedzieć? Ile to trwa tak naprawdę?
2: Bardzo długa ścieżka, czasem bardzo trudna, wymagająca. Myślę, że no nie tylko adwokata, ale w ogóle każdego prawnika, który obiera jakąś właśnie specjalizację, czyli czy to adwokat, radca prawny, sędzia, notariusz. Jest to długa droga. Ona przede wszystkim, tak jak było w moim przypadku, tak jest w większości, tak jest w przypadku adwokatów po prostu, to jest to najpierw 5 lat studiów jednolitych, magisterskich, po których następnie trzeba odbyć aplikację zawodową. Aplikacje takich zawodów jak adwokat, radca prawny trwają 3 lata, więc tutaj już mamy 8 lat ciągłej nauki, zdawania egzaminów. Natomiast w przypadku aplikacji sędziowskiej czy prokuratorskiej, bo takie też są, to ta aplikacja trwa jeszcze rok dłużej. Tak więc droga jest długa, kręta i wymaga od nas cały czas tak naprawdę nauki, a nawet już po zakończeniu tego etapu takiego, nazwijmy to szkolnego, właśnie studiów i aplikacji, na której no, gdzieś tam jesteśmy cały czas poddawani egzaminom, to później w swojej pracy i tak niewiele to się różni, bo nie zdajemy może pisemnych egzaminów, które ktoś sprawdza na ocenę, ale no jakby weryfikuje nas potem sąd w pracy z klientem, wynik danej sprawy, to weryfikuje, czy właśnie już wspominane przeze mnie wcześniej to bycie cały czas na bieżąco z tymi nowelizacjami, z tymi zmianami, to też jest jakby cały czas nauka.
1: Czyli można powiedzieć, że ta aplikacja trzyletnia przypomina już tak naprawdę tą dalszą ścieżkę zawodową.
2: Tak, ona zdecydowanie bardziej odzwierciedla już taką praktyczną pracę adwokata, ponieważ no, na studiach niewiele mamy do czynienia z takim właśnie praktycznym zawodem, z praktyką. Tam jest głównie przyswajana teoria, natomiast na aplikacji adwokackiej poza tym, że jesteśmy członkiem już izby, jesteśmy aplikantami adwokackimi, to na dodatek musimy pracować. Mamy taki obowiązek, aby pracować w kancelarii adwokackiej, mieć swojego patrona w osobie doświadczonego adwokata i tą pracę już wykonywać. Także my już na etapie aplikacji adwokackiej możemy zastępować stronę w sądzie na mocy upoważnienia, które udziela nam po prostu adwokat. Więc mamy też, bierzemy udział w rozprawach sądowych, w spotkaniach z klientami, także tutaj już jesteśmy tak bardzo praktycznie przygotowywani do zawodu.
1: Taka wisienka na torcie na koniec, to pewnie wszystkich ciekawi, jak wygląda tajemnica adwokacka.
2: Tajemnica adwokacka to jest takie zagadnienie, to jest tak naprawdę no, baza naszej pracy i filar. To jest nasz obowiązek jako adwokatów, po prostu on wynika wprost z ustawy o prawo o adwokaturze, czy zobowiązuje nas do tego też kodeks etyki wykonywania zawodu. I w praktyce polega to na tym, że jesteśmy jako adwokaci zobowiązani, to jest nasz obowiązek do zachowania w tajemnicy, zachowania dla siebie tylko i wyłącznie wszelkich informacji uzyskanych w związku z udzielaną poradą prawną. To dotyczy zarówno informacji przekazywanych nam na przykład podczas spotkania, porady, gdzie tutaj spotykamy się z klientem, ale i oczywiście późniejszych informacji na etapie sądowym, ale nie nie tylko, bo to też dotyczy odpowiedniego sposobu przechowywania dokumentacji danej sprawy, danego klienta. Ta dokumentacja, te akta sprawy muszą być po prostu przechowane w sposób odpowiedni, bez dostępu dla osób trzecich, po prostu, aby tutaj zapewnić tą właśnie ochronę, nie ujawniać informacji, którymi objęte jest dane postępowanie, dana sprawa, ale przede wszystkim ta tajemnica adwokacka ma bardzo duże znaczenie w kwestii przy sprawach karnych, to znaczy kiedy jesteśmy obrońcą podejrzanego czy już oskarżonego na etapie sądowym, to tajemnica adwokacka to jest właśnie filar tego stosunku obrończego, a więc nie możemy zostać, nie może nas nikt przesłuchiwać czy chcieć od nas uzyskać informacji związanych z danym konkretnym przestępstwem, którego w ramach którego tutaj świadczymy obronę na rzecz klienta, więc wszystko, co uzyskamy, jaką uzyskamy wiedzę, jakie uzyskamy informacje w tym zakresie, one mają nam pomóc poprowadzić sprawę i tutaj obrać linię obrony zgodny z interesem klienta, w sposób jak najbardziej jego zabezpieczający, natomiast nikt nie może nam właśnie w ten sposób na nas wpływać, aby takie informacje od nas uzyskać, tak więc jest to przede wszystkim, bo to jest obowiązek adwokatów, ale to jest przede wszystkim taka gwarancja i zabezpieczenie klienta, więc tutaj to najbardziej, ta tajemnica adwokacka to najbardziej chroni właśnie klienta i ma wpłynąć na jego świadomość, na jego poczucie bezpieczeństwa, że powierzając komuś swoją sprawę, która dla niego jest bardzo ważna, poważna, powierza tą sprawę osobie, która zachowa to po prostu w tajemnicy, tak, dla siebie samego i będzie wykorzystywała informacje, które uzyska tylko w interesie klienta.
0: Średniowieczny dwór, park pałacowy i oficyna, teraz zamek Topacz z muzeum motoryzacji, kortami tenisowymi i polem golfowym. Historię dworku w Ślęzie poznała nasza reporterka Hanna Hajłasz.
1: Dwór Topacz, zamek Topacz, historia długa. Co możemy o niej powiedzieć?
3: Dzień dobry, Aneta Rybus, marketing zamek Topacz. Tak naprawdę historię tego miejsca my cały czas odkrywamy, natomiast z dokumentów, które udało nam się odnaleźć, sięga ona czasów Henryka Brodatego. Jeżeli ktoś z Państwa nie pamięta dokładnie historii, no to zaraz powiem, jakie to są lata. Natomiast no, to, co rzeczywiście nas cały czas urzeka i fascynuje, interesuje, to jest to historia niezwykła, która śmie powiedzieć, że wpłynęła na dzieje na pewno tego majątku, ale prawdopodobnie też Europy, dlatego że położenie zamku jest strategiczne.
1: Co to znaczy strategiczne?
3: Z dokumentów, do których udało nam się dotrzeć, to są lata 1248, wynika, że właściciele ówczesnego właśnie tego majątku posiadali prawo do pobierania cła z przeprawy na rzece Ślęzie, która nas otacza. No i tak naprawdę to jest o tyle istotne, że była to w zasadzie jedyna droga z Wrocławia na południe. Dlatego jest to dosyć fascynujące i stąd ta strategia właśnie wynikała.
1: A co tam potem się działo w późniejszych latach, w XVII wieku?
3: Historia jest bardzo zawiła, ale tak naprawdę chyba opowieść taką historyczną należałoby zacząć od wieży, bo tutaj mamy dane, mamy dokumenty, z których wynika, że według Aleksandra Dunkera, bo tak ta osoba miała takiego godność, to jest niemiecki wydawca, księgarz i pisarz, twierdził, że wieża obronno-mieszkalna, która dzisiaj jest tak naprawdę symbolem całego majątku, została zbudowana w XVI wieku przez zakon templariuszy w celu zapewnienia bezpieczeństwa przewożonych majątków poprzez kupców. Także od tego, jak ta historia cała się w ogóle zaczyna. Później w latach 1359 mniej więcej takie dane udało nam się zgromadzić. Majątek należał do Mikołaja Wierzynka i w latach 60. właśnie ówczesnego wieku tą drewnianą wieżę zastąpiła murowana wieża mieszkalna. Wtedy jakby zamek zaczynał nabierać tak naprawdę realnych kształtów i syn jakiego Mikołaja Wierzynka, jego młodszy, doprowadził do przebudowy drewnianej tę strażnicy właśnie w okazały zamek. Taką mamy historię, którą udało nam się znaleźć. I ród Wierzynków tak naprawdę to byli, można było rzec, sławni właściciele, pierwsi sławni właściciele, których udało nam się odnaleźć. A Wierzynkowie tak naprawdę to pochodzący z Dolnego Śląska ród krakowskich mieszczan, który znacząco wpisał się w historię tego miejsca i byli oni właścicielami w latach 1359-1383. I tak naprawdę przyczynili się do największego jego rozkwitu. Kolejne lata historii to okres przebudowy i czas kolejnych rodów, rodów Woktów. I w tych latach, tak naprawdę w tych stuleciach zamek był kilkakrotnie przebudowywany i jakby przybierał tą formę zbliżoną do obecnej i finalnie otrzymał ją na przełomie XVI i XVII wieku i wtedy właśnie należał do tego rodu Woktów. Kolejnym ważnym punktem historii tego miejsca, i to nawet ja pamiętam i myślę, że nasi rodzice jeszcze bardziej, to była słynna cukrownia. Słynna cukrownia Klecina i uprawa buraka cukrowego. I w ostatniej tercji XIX wieku w ogóle na terenie Zamku Topacz dzisiejszego uprawiano właśnie buraka cukrowego. Transportowano go koleją wąskotorową do cukrowni głównej Klecina i uzyskiwany cukier magazynowano w powozowni, o której powiem zaraz, bo to jest element jeden z budynków wchodzących w ogóle w skład całego naszego resortu. To, co fajne i ciekawe, to, że ten parowóz wąskotorowy dzisiaj tak naprawdę upamiętnia tą kolej folwarczną, łączącą w latach, o których powiedziałam, Zamek Topacz z cukrownią Klecina i można go zobaczyć przy jednej z bram, wchodząc do Zamku Topacz.
1: Jeżeli chodzi o sam budynek i jego architekturę i te wszystkie dookoła budynki przy zamku, co możemy o nich powiedzieć?
3: Parę ciekawostek architektonicznych tutaj mamy. Ciężko nazwać w ogóle, że cały nasz obiekt jest jednym stylem, bo tak nie jest. To jest ewidentnie zabudowa folwarczna, ale rzeczywiście zauważalnym stylem jest klasycyzm fryderiański i on jest najbardziej widoczny w najstarszym budynku naszego kompleksu i to jest budynek Spichlerz. Zachował oczywiście tą nazwę, zachowaliśmy ją pieczołowicie, natomiast historia jest taka, że niegdyś magnazowano tutaj plony z okolicznych upraw i pochodzi właśnie ten budynek z pierwszej połowy bodajże XVIII wieku i poza zamkiem jest najstarszym obiektem tego zespołu folwarcznego. Jego forma nawiązuje do stylu architektonicznego, tak jak powiedziałam, zwanego klasycyzmem fryderiańskim. I to, co ważne, niektóre budynki tak naprawdę zachowały w 100% swój oryginalny układ. I takim budynkiem jest oficyna, która została zbudowana według historii w 1830 roku i zachowała praktycznie w 100% swój oryginalny układ. Najdawniej była budynkiem mieszkalnym przeznaczonym dla tutejszych pracowników. Siedziba zarządcy, tak zwana rządcówka, to był budynek dawniej pełniący funkcję gospodarczo-administracyjną i powstał w pierwszej połowie XIX wieku i właśnie był siedzibą zarządcy tego folwarku oraz innych osób zajmujących się administracją majątku. Bardzo ciekawa konstrukcja pod względem architektury, to jest powozownia, to jest budynek, który kiedyś magazynowano cukier i został zbudowany w ostatniej tercji XIX wieku. Jego dach jest imponujący, bo jest dwuspadowy, pokryty ceramiczną dachówką, usadzony na takiej ciekawej drewnianej konstrukcji i obecnie mieści się tutaj Muzeum Motoryzacji i nasza największa sala bankietowa, nazywana salą balową. To, co zasługuje też na uwagę, to jest niezwykłe sklepienie w budynku stajni. Stajnia to jest dwukondygnacyjny budynek o ceglanych elewacjach, pokryty dwuspadowym dachem i powstał pod koniec XIX wieku. W trzech szczytach tego sklepienia znajdowały się tak zwane okulusy. To są takie okrągłe otwory, które przepuszczają światło i świeże powietrze. No i ostatnia taka ciekawa rzecz, kategoria architektura, to jest oczywiście dzwon w budynku, który nazywamy domkiem ogrodnika i na patrze tego domku powstała w pierwszej połowie XX wieku jadalnia dla pracowników, a czas tych posiłków sygnalizowano właśnie tym dzwonem, bardzo dużym, mosiężnym, uderzając w niego i my go pieczołowicie odrestaurowaliśmy i można go obecnie również znaleźć na wschodniej ścianie budynku, który nazywa się domkiem ogrodnika.
1: A co teraz się znajduje w tym domku ogrodnika?
3: Domku ogrodnika są pokoje gościnne i tak naprawdę przechodząc płynnie, jak zamek wygląda dzisiaj i jaką pełni funkcję, no to w latach 2006-2015 obecny właściciel tego majątku, czyli spółka Topacz Investment, przeprowadziła gruntowny remont i nadała temu majątkowi, wydaje mi się, wyjątkowy charakter, łącząc tak naprawdę historię z nowoczesnością. A dziś Zamek Topacz to połączenie historycznych obiektów turystów z nowoczesnym luksusem, mogę śmiało tak powiedzieć. Zamek to jeden chyba z niewielu historycznych obiektów zamkowych na Dolnym Śląsku, który został zaadoptowany na czterogwiazdkowy hotel z pełnym zapleczem konferencyjno-eventowym. To co ważne, zamek położony jest jedynie 20 minut od centrum Wrocławia i międzynarodowego lotniska, więc wszędzie tak naprawdę mamy blisko. Pierwszych gości przyjęliśmy w 2011 roku. Dziś oferujemy 81 miejsc hotelowych w 5 budynkach, doskonałą restaurację, art spa ze strefą wellness i przestrzenią dla miłośników sztuki, 6 sal konferencyjnych, muzeum motoryzacji, 50-hektarowy park i no myślę wiele dodatkowych atrakcji dla gości indywidualnych, biznesowych, rodzin, grup. Każdy u nas znajdzie, myślę, coś dla siebie.
1: Wspomniała Pani o słynnym Muzeum Motoryzacji. Co możemy powiedzieć o tym miejscu, które skrywa niesamowite pojazdy?
3: No, Muzeum Motoryzacji to jest znacznie więcej niż prezentacja dawnych pojazdów. To miejsce naprawdę tworzone z ogromną pasją przez właścicieli, trochę nostalgią za czasami dzieciństwa, ale też ogromnym zamiłowaniem do historii, co widać w każdym elemencie naszego obiektu. W zamku towarzyszy nie tylko samochody, ale też ciekawe wystawy dotyczące życia codziennego, no i rzeczy unikatowych. Wystawa obejmuje ponad 100 eksponatów, samochody i motocykle z okresu dwudziestolecia międzywojennego, kolekcje pojazdów i pamiątek takich marek jak Rolls-Royce, Bentley, takie kamienie milowe można powiedzieć motoryzacji, ale też ikony PRL-u, bo mamy w tym motocykle, motorowery właśnie z tamtych lat. Ale jest tutaj też coś na przykład dla naszych małych mechaników, kącik zabaw dla dzieci, tak naprawdę mały warsztat samochodowy z profesjonalnym podnośnikiem, modelami aut, strefa zabawy, tunele, symulator jazdy. Mamy też matę do gry w klapsle, jeżeli ktoś jeszcze pamięta, i w ogóle tor do kawy. Ostatnią atrakcją, na którą Państwa serdecznie mogę zaprosić, to ekspozycja planu serialu Świat według Kiepskich, która cieszy się naprawdę ogromną popularnością i można na żywo zobaczyć wnętrza kamienicy z ulicy Ćwiartki, osiedla kosmonautów we Wrocławiu, który został pieczołowicie odtworzony. No jest to naprawdę oryginalny plan polskiego sitcomu, liczne rekwizyty, stroje wykorzystywane w nagrywaniu tego serialu. I to, co jest też taką ciekawostką, to w naszym budynku przed powstaniem Muzeum Motoryzacji mieściło się w ogóle studio filmowe ATM, w którym kręcono na przykład Pierwszą Miłość czy Falę Zbrodni, jeżeli ktoś jeszcze o tym pamięta. Co jeszcze mogę powiedzieć o Muzeum Motoryzacji? Mamy tutaj spółdzielczy dom handlowy. To jest nowa ekspozycja, gdzie prezentujemy trochę zapomniane już przedmioty życia codziennego z czasów PRL-u. Mamy strefę kempingu, gdzie można wspomnieć, jak spędzaliśmy w tamtych dziejach PRL-u właśnie wakacje. Są tutaj pojazdy, przyczepa kempingowa, niezbędny ekwipunek. Całość prezentowana jest też w takiej scenografii, będącej takim tłem idealnym dla fotografii właśnie przywołującymi wspomnienia. Sprzęt RTV, AGD, zabawki.
1: Poza tymi pięknymi budynkami, samochodami, pojazdami macie ogromny teren zielony. Tam są i korty tenisowe, i pole golfowe, i miejsce do wyprowadzania psów. Ile jest tego terenu?
3: Park, można powiedzieć, mi liczy 50 hektarów. Są to przepiękne tereny zielone, również wykorzystywane sezonowo przez nas, ponieważ w miesiącach letnich zapraszamy Państwa do spędzania czasu na wolnym powietrzu, na naszą Polanę Bar, gdzie oprócz baru i gastronomii możecie Państwo pograć w piłkę plażową, w siatkę, pobiegać, pospacerować, co się żywnie komu podoba. A w okresie zimowym zapraszamy Państwa do Lumina Parku, czyli jednego z największych w Europie parku świateł i multimediów. Także myślę, że również bardzo ciekawa atrakcja, która urozmaica tą naszą mapę turystyczną również Wrocławia.
1: Czy są jakieś nieznane ciekawostki albo historie o Zamku Topacz, o których tak popularnie się nie mówi na co dzień?
3: Tak jak powiedziałam na samym początku, my cały czas skrywamy historię tego miejsca, które uwieczniamy i pieczołowicie publikujemy na historycznych tablicach przed budynkami. Natomiast myślę, że mogę Państwa zaskoczyć, że taką historią jest na przykład uczta u Wierzynka, o której mówiłam wcześniej, byłego właściciela tego majątku. Słynna uczta u Wierzynka odbywała się podczas właśnie pierwszego zjazdu monarchów w 1364 roku i z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że receptury właśnie serwowanych na tej biesiadzie dań powstawały właśnie na terenie majątku w Śledzie. I w restauracji zamkowej naszej można spróbować takiej historycznej uczty. Menu Wierzynka to właśnie odtworzone dania według dawnych receptur, które przygotowuje nasz znakomity szef kuchni Filip Grajeta i możecie Państwo u nas właśnie w zamkowej restauracji tego spróbować. To chyba o czym nie wszyscy we Wrocławiu wiedzą. Nasze Muzeum Motoryzacji prowadzi wynajem aut zabytkowych, więc zabytkowy samochód na ślub, czemu nie? W naszej ofercie posiadamy kilka niepowtarzalnych samochodów, jak na przykład właśnie Rolls Royce, o którym mówiłam, czy Warszawa. Mam nadzieję, że Państwo pamiętacie takie samochody. Można taką rzecz zrobić, wypożyczyć od nas taki samochód na wyjątkową okoliczność, którą Państwo uważacie za godną celebracji.
0: Teren, na którym znajduje się zamek, zajmuje aż 50 hektarów.
4: Magazyn lokalny.
0: Kacper Michalak zaprasza na magazyn lokalny w radiu SK2 Wrocław. Od świtu do nocy nieustannie śledzą chmury, burze i dane satelitarne, by dostarczyć nam najświeższe wieści z atmosfery. W jednym momencie na całym świecie ponad 2000 osób wychodzi oglądać niebo. To meteorolodzy, a jak wygląda ich praca, sprawdziła nasza reporterka Hanna Hajłasz.
5: Jesteśmy w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego. Tutaj się mierzy pogodę, jeżeli można to tak spłaszczyć. Jak wygląda praca meteorologa?
6: Doktor Marek Błaś, Zakład Klimatologii Ochrony na atmosferę Uniwersytet Wrocławski. No można powiedzieć, że jest bardzo taka monotonna. Meteorolog to ktoś, kto wykonuje obserwacje meteorologiczne. Te obserwacje są przewidziane w bardzo konkretnym czasie. Są bardzo szczegółowo określone godziny. W zależności od tego, jaka to jest stacja meteorologiczna, czy synoptyczna, czy klimatologiczna, to liczba tych obserwacji jest większa bądź mniejsza. W stacjach synoptycznych te obserwacje wykonywane są nawet co godzinę i powinien to być czas bardzo ściśle określony. Proszę sobie wyobrazić, że w skali świata tych stacji tak zwanych synoptycznych, gdzie obserwacje są praktycznie w zdecydowanej większości tych stacji co godzinę wykonywane, bo minimalnie co 3 godziny, wychodzą obserwatorzy w jednym momencie na całej kuli ziemskiej. To oznacza, że mniej więcej 2000 ludzi w tym samym momencie wychodzi z budynku. Niektórzy nie mają takiej potrzeby, żeby wyjść z budynku, ale w większości jednak trzeba wyjść do tak zwanego ogródka meteorologicznego i tam wynotować określone wartości parametrów meteorologicznych. Więc jeszcze raz, w jednym czasie 2000 ludzi wychodzi po to, żeby odnotować. Ważne, żeby to było wszystko zrobione w jednym momencie, żeby dane z jednego miejsca zebrane były porównywane co do czasu z innym miejscem. Dzięki temu, korzystając z internetu i szybkości przesyłania danych, są strony internetowe, na których możemy śledzić zmiany warunków meteorologicznych i mniej więcej po 20 minutach od pełnej godziny można, każdy z nas może na określonych pogodowych portalach sprawdzić, jaka właśnie 20 minut temu, czyli o tej pełnej godzinie była pogoda w Buenos Aires, w Singapurze, czy w Sydney, czy na Kamczatce, czy tak wędruje po krańcach świata, kończąc na przykład na Wrocławiu, gdzie rozmawiamy. Także to jest jedna wielka zaleta, że te wszystkie dane są w tym samym czasie zebrane. Natomiast dla obserwatora to jest pewne utrudnienie, bo on musi swój reżim pracy podporządkować bezpośrednio i bezwzględnie temu reżimowi czasowemu. W stacjach synoptycznych pracuje się na okrągło i w dzień i w nocy, także praktycznie nikt tam drzwi nie zamyka na klucz i wychodzi, tylko po prostu cały czas jest obserwator, który wykonuje obserwacje. Jeśli jest zmiana, to odpowiedni obserwator musi przyjść wcześniej, żeby wymienić się obowiązkami i żeby móc w sposób płynny przekazać kolejne obserwacje do wykonania. Także z jednej strony można powiedzieć, no taka monotonia, no wykonuje się te obserwacje co godzinę i tak do przodu, dzisiaj, jutro, pojutrze, tak jak tam dyżury są wyznaczane, nieustannie, można by powiedzieć to samo, ale z drugiej strony każda obserwacja to jest jednak coś innego. Inne chmury, inne zjawiska, inne wartości różnych parametrów, temperatura, wilgotność, temperatura. Akurat żyjemy w takim miejscu na świecie, że ta pogoda jest dosyć zmienna i przestrzennie, i czasowo. Jednego dnia może być upał, na drugi dzień już może być o kilkanaście stopni chłodniej. Dzisiaj jest pogodnie, jutro jest pochmurno, dzisiaj mała prędkość wiatru, jutro większa, więc nie ma takiej monotonii, jak się zdarza w niektórych rejonach świata, gdzie pogoda jest bardzo, bardzo stabilna. Oczywiście także i w Polsce zdarzają się takie dni, kiedy na przykład mamy tydzień, a nawet i czasami dwa tygodnie słonecznej pogody powtarzającej się, ale to są bardzo wyjątkowe sytuacje. Na ogół to jest jednak duża zmienność. Także z jednej strony monotonia wynikająca z tego, że ten rytm musi być, ale z drugiej strony właśnie zmienność warunków urozmaica nam tą pracę. Jest takie niebezpieczeństwo w tego, że możemy wpaść w pewną rutynę, bo jeśli ktoś podchodzi do swoich obowiązków troszeczkę tak jak do obowiązków, to może się tak zdarzyć, że coraz słabiej się przykłada do tej obserwacji, nie zauważa pewnych zjawisk, które wokół niego mogą się zdarzyć. Ale to są bardzo, myślę, wyjątkowe sytuacje. Na ogół zdecydowana większość ludzi, którzy pracują w obserwatoriach meteorologicznych, to są ludzie, którzy to lubią i mają wyczulone poprzez swoje doświadczenie kilkuletnie, czasami nawet kilkudziesięcioletnie. No są wspaniałymi, doświadczonymi obserwatorami, którzy potrafią wynotować wszystko, co jest do wynotowania.
5: Czyli rozumiem, że u nas we Wrocławiu właśnie jest ta jedna z tych 2000 stacji, gdzie się wychodzi co godzinę?
6: Dokładnie, jesteśmy w zakładzie klimatologii, w którym mamy swoje obserwatorium. Ono nie jest wpięte w sieć obserwatorską ogólnokrajową. Natomiast we Wrocławiu mamy stację IMGW, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wrocław-Strachowice, która właśnie pełni rolę stacji synoptycznej i tam z rozdzielczością czasową godzinną, czyli co godzinę wykonywane są rutynowe obserwacje meteorologiczne w pełnym zakresie.
5: A ile jest takich stacji w Polsce?
6: Takich stacji synoptycznych nie wiem dokładnie na tyle, żeby precyzyjnie z dokładnością do jednej, ale jest ich 70 parę. Także najbliższe, jeśli chodzi o Wrocław, to jest Opole, Legnica, w warunkach górskich naszych sudeckich mamy Kłodzko, Jelenią Górę, Śnieżkę.
5: A jeżeli chodzi o samo to, powiedzmy, przewidywanie w cudzysłowie pogody, to jak tak naprawdę do przodu możemy ją określić? Bo ona, tak jak pan powiedział, zmienia się dosyć szybko.
6: Pogoda się zmienia dosyć szybko i prognozy są przygotowywane na różne horyzonty czasowe. Są takie prognozy, które dotyczą tego, co będzie za kolejne 3 godziny. Są takie, które dotyczą następnego dnia, 3 kolejnych dni i potem mamy jeszcze dłuższe prognozy sięgające do tygodnia i 2 tygodni. Także wszystko zależy od tego, co jest nam potrzebne, jaką się interesujemy, czy właśnie na następny dzień, czy na najbliższy tydzień. I sprawą oczywistą jest to, że im bliżej czasowo ta prognoza, tym jest ona dokładniejsza, im bardziej wydłużamy ten czas, dla którego chcemy tą prognozę uzyskać, tym jej skuteczność jest mniejsza. Dzisiaj stosuje się takie metodyki, które pozwalają wyraźnie zmniejszyć szansę błędu. W skrócie mniej więcej mogłoby to tak wyglądać, że jeśli ci wszyscy obserwatorzy wyjdą w teren, dokonają pomiaru tych różnych parametrów, wykonają tą pełną obserwację meteorologiczną, to ta informacja trafia bezpośrednio do baz danych, które to bazy są wykorzystywane następnie w przygotowywaniu prognozy na najbliższe 3 godziny. Ta informacja, która jest przygotowana na najbliższe 3 godziny, jest podstawą do przygotowania kolejnej prognozy, która będzie przygotowana na kolejne 3 godziny. I tak przesuwamy się do przodu, właśnie do tych 2 tygodni. Są oczywiście też prognozy, które dotyczą sezonów kolejnych, które dotyczą kolejnych lat, a są też takie prognozy, które sięgają tego, co nas czeka w najbliższych dziesiątkach lat. Ale to już są takie prognozy bardziej klimatologiczne, związane z tym, jak nasz klimat będzie się zmieniał. Wracając do takich prognoz, które na co dzień są nam potrzebne, poza tym, że wykorzystujemy dane pomiarowe w pierwszym kroku, a potem te przeliczone dane pomiarowe będą podstawą do wykonania kolejnego kroku i tak dalej, to metodyka polega też na tym, że generowane są różne scenariusze zmiany sytuacji. Załóżmy, że nad Europą mamy różne układy baryczne, są gdzieś układy niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia. Te układy zmieniają swoje położenie, one się rozbudowują w różnych kierunkach i ta mapa synoptyczna jest bardzo dynamiczna. Proces tworzenia prognozy polega na tym, że my zakładamy różne scenariusze zmiany tej sytuacji synoptycznej. Dawniej, no nie wiem, 20-30 lat temu zakładano praktycznie jeden scenariusz. Powodowało większe błędy w prognozach. Natomiast dzisiejsza metodyka polega na tym, że mniej więcej 20 parę scenariuszy się generuje tego, jak się będzie sytuacja rozwijała, czyli mamy jakby 20 różnych prognoz. Bardzo to ładnie widać na takich wykresach, które przedstawiają zmiany na przykład temperatury w zależności od przyjętego scenariusza rozwoju sytuacji synoptycznej. O ile w pierwszych kilkunastu, czasami kilkudziesięciu godzinach wartości temperatury dla tych różnych scenariuszy są bardzo podobne, o tyle po upływie dwóch, trzech, a tym bardziej czterech dniach te linie zaczynają się bardzo mocno rozchodzić, rozbiegać się. I może być tak, że na przykład jeden scenariusz zakłada, że za trzy dni będziemy mieć temperaturę maksymalną w ciągu dnia na poziomie 30 stopni, a inny scenariusz za te 5-6 dni przewidzi nam temperaturę maksymalną na przykład na poziomie 18 stopni. Czyli mamy 12 stopni różnicy i prognoza jest generowana w ten sposób, że liczymy średnią z tych wszystkich scenariuszy. W ten sposób ograniczamy albo przeszacowanie, albo niedoszacowanie. Czyli przybliżamy się do takich, czy ta prognoza się przybliża do takich warunków, które mniej więcej wypośrodkowują ten wachlarz różnych scenariuszy, który mógłby się wydarzyć. Dzięki temu skuteczność jest lepsza.
5: Jeżeli chodzi o sam pomiar, jak się wychodzi na dwór do tego ogródka meteorologicznego, to może pan coś więcej powiedzieć, jak wygląda samo mierzenie tych rzeczy, co tam się robi?
6: Sytuacja się zmienia na przestrzeni ostatnich 20-30 lat bardzo dynamicznie, z tego względu, że urządzenia tradycyjne, najczęściej to były samopisy, najczęściej to były urządzenia miernicze, które trzeba było ze sobą wziąć, zmierzyć, są wypierane przez nowoczesne urządzenia, stacje automatyczne, które no, nie wymagają naszego bezpośredniego działania. Natomiast obserwator na przykład może pewną część informacji spisać z monitora. Oczywiście takie stacje automatyczne to nie działają na tej zasadzie, że stawiamy stację i nic nas nie interesuje, stacja mierzy, tylko ta stacja musi być kalibrowana, ona musi być sprawdzana, urządzenia muszą być, czy czujniki cechowane, sprawdzane z wzorcem, tak żebyśmy byli pewni, że to, co mierzy stacja automatyczna, to jest najlepszy wynik, jaki moglibyśmy uzyskać. Zatem te urządzenia tradycyjne w coraz większym stopniu są wypierane przez nowoczesne urządzenia, ale jest pewna część tej obserwacji, która no nadal ma taki wymiar kartka i długopis. Czyli jak my to nazywamy raptularz, taka specjalna na podkładce, specjalna tabelka, w której są rozpisywane informacje, począwszy od daty, godziny, poprzez kolejne parametry meteorologiczne. I o ile, tak jak wspomniałem, część rzeczy, tak jak takie podstawowe, ciśnienie, temperatura, coraz częściej spisujemy z monitorów z tych stacji automatycznych, o tyle takie rzeczy jak na przykład zjawiska meteorologiczne, natężenie tych zjawisk meteorologicznych, czy też zachmurzenie, to wymaga naszego nadal spojrzenia, oceny i spisania na kartce, potem przepisujemy to do komputera. Są specjalne oprogramowania. Obserwator po wykonaniu takiej obserwacji wypełnia odpowiednie pola. Z takiego przygotowanego szablonu generowana jest tak zwana depesza synoptyczna. Szybkość przesyłu informacji w skali globalnej wynika właśnie z działania tego systemu depesz synoptycznych, czyli z każdej stacji synoptycznej wysyłana jest w formie tekstowej, zakodowanej informacja na temat wszystkich parametrów meteorologicznych i to trafia do głównej bazy i tak jak wspomniałem, jest to wykorzystywane następnie w przygotowaniu prognozy pogody. Zatem podsumowując, jeśli chodzi o obserwacje, część tej obserwacji można powiedzieć, że wyręczają nas urządzenia automatyczne, natomiast cały czas obserwator jest bezwzględnie potrzebny, szczególnie odnotowanie zjawisk i chmur. Tutaj trudno znaleźć takie urządzenie, które mogłoby człowieka zastąpić.
5: Czy w takim razie, wróćmy jeszcze na sekundę do tego planowania prognozy. Przyjmijmy, że jest taka sytuacja, że ktoś planuje jakiś wyjazd,
1: i widzi, że tam za 2 tygodnie ma być tak i tak, a chciałby, żeby było tak i tak. Czy można mieć w takim razie nadzieję, że ta pogoda się zmieni, bo te prognozy mogą się zmieniać, jeżeli mówimy tu o okresie 2 tygodni?
6: Na najbliższe dni właściwie trzeba prognozy traktować, jeszcze są różne źródła, także trzeba mieć do dyspozycji źródło, które jest godne zaufania. Natomiast im dalej sięga prognoza, tym rzeczywiście można mieć, tym bardziej jeśli ona jest bardzo dla nas nieprzychylna, ta prognoza, to im dalej ona sięga, tym można mieć większe nadzieje, że ona ulegnie zmianie. Także prawdopodobieństwo dopełnienia się tej prognozy jest bardzo wysokie, rzędu 80-90% na najbliższe 3 dni. Natomiast jeśli wykraczamy już poza te 3 dni, to wtedy nie do końca musimy się tak martwić tą prognozą, jeśli ona jest dla nas niezbyt sprzyjająca, bo jeszcze może się zmienić. I jeszcze raz, im dalej sięgamy, tym bardziej, jeśli to jest prognoza na przykład na za 2 tygodnie, to naprawdę to jeszcze może, czasami bywa, że się poprawi i jeszcze na nowo się na przykład pogorszy, albo odwrotnie, czyli się najpierw pogorszy, poprawi, pogorszy i znowu poprawi. Także trzeba śledzić po prostu. Jeśli czeka nas jakiś wyjazd na przykład za 10 dni, można już mniej więcej sprawdzić, co powoli tam się rysuje w tej najbliższej perspektywie, ale przez kolejne dni najlepiej śledzić jeszcze tą prognozę, bo będzie się na pewno zmieniała. Na pewno się będzie zmieniała. Są bardzo wyjątkowe sytuacje, kiedy ta pogoda jest stabilna i utrzymuje się przez tydzień i prognozy są w 100% praktycznie zgodne. To są bardzo wyjątkowe sytuacje. Na ogół ta zmienność jest naprawdę duża w naszej strefie klimatycznej. Wystarczy, że kierunek wiatru zmieni się z zachodu na południe i zamiast atlantyckiego, wilgotnego powietrza zaczyna napływać do nas powietrze zwrotnikowe, na przykład gorące, albo ze wschodu jakieś takie kontynentalne, upalne latem, mroźne zimą. W naszym położeniu geograficznym ta zmienność kierunku napływu powietrza przekłada się na bardzo szybką zmianę pogody.
1: Gdzie w takim razie można sprawdzać tą pogodę, żeby była chociaż troszkę rzetelna?
6: No jest sporo takich źródeł. Ja bym na przykład polecał taką stronę internetową www.weather-online. To jest pisane w języku angielskim bez znaków rozdzielających, czyli w jednym ciągu weather-online.pl. Także taka nakładka z anglojęzycznej strony Polska i naprawdę jedna z najlepszych stron, jeśli chodzi o prezentację pogody z modelu takiego globalnego GFS, który jest jednym z najlepszych w tym momencie funkcjonujących w skali globalnej, ale oczywiście jak w skali globalnej, to też i dla Europy, i dla Polski.
0: Każdego dnia na całym świecie wypuszczanych jest ponad 1000 balonów pogodowych. Wznoszą się one na wysokość około 30 km i zbierają dane dotyczące temperatury, wilgotności i ciśnienia. Co ważne, zawód meteorologa to nie tylko przewidywanie pogody, ale i dbanie o bezpieczeństwo w lotnictwie i żegludze. Odkrywają zakopaną w ziemi historię Doliny Baryczy. W 2019 roku powstało Milickie Stowarzyszenie Eksploracyjno-Historyczne Dolina, które odkrywa historię Milicza zakopaną w ziemi. Pasjonaci historii dbają o okoliczne, przedwojenne cmentarze, przeczesują też okoliczne tereny, by znaleźć historyczne artefakty. Członkowie Piotr Galewski i Marcin Choryza opowiedzieli o swojej działalności naszemu reporterowi Sebastianowi Stelmachowi.
7: Kilka lat temu powołaliście do życia Stowarzyszenie Dolina, które zajmuje się, nazwijmy to, zakopaną w ziemi historią Milicza i okolic. Co was do tego skłoniło, żeby takie stowarzyszenie powołać?
8: Piotr Galewski, członek Stowarzyszenia Dolina. Przede wszystkim zamiłowanie do historii regionu zwłaszcza. Milicz to okolica bogata w historię, no i należało coś z tym zrobić. A że nie było takiego stowarzyszenia, które by się zajmowało regionalną historią, no to postanowiliśmy zadziałać w tym temacie i stworzyć takie stowarzyszenie.
7: Kiedy to było i jak te wasze początki wyglądały?
8: Początki, jak to początki, zawsze trudne. No rozpoczęło się wszystko jesienią 2019 roku. W październiku zostało stowarzyszenie założone. Członków było mniej więcej tyle samo, co w tej chwili. Może się trochę personalia osób zmieniły, aczkolwiek ilościowo jest podobnie. Tak więc no, około 10 osób było wtedy i w tej chwili.
7: Kto tworzy wasze stowarzyszenie? Czy wy jesteście historykami, czy po prostu miłośnikami tej historii Milicza zaklętej w ziemi?
8: Tak naprawdę to żaden z członków stowarzyszenia nie ma wykształcenia historycznego i się nie kształcił w tym kierunku. No to jest tylko i wyłącznie hobby, zamiłowanie.
7: A w pana przypadku? Co przyciągnęło nieco później, po kilku latach do tego, żeby dołączyć do stowarzyszenia i zacząć działać na rzecz tej historii Milicza?
9: Marcin Choryza, członek Stowarzyszenia Dolina. Przed Przede wszystkim zamiłowanie do historii. Zawód też mi trochę w tym pomógł. U mnie zaczęło się to po prostu hobbystycznie. Zaczęliśmy z małżonką zbierać rzeczy z naszego regionu, Milicza, także Milicz, okolice. Tak zaczęło. A jako, że ogrodnik, no to po prostu jestem wciągnięty w to i...
10: Jest niezbędny.
9: Jestem niezbędny, jak to mówią. Także zamiłowanie, przede wszystkim zamiłowanie.
7: Od czego zaczynaliście waszą działalność i gdzie tak naprawdę było pierwsze miejsce, w którym działaliście?
8: Pierwsze miejsce to był cmentarz ewangelicki w Pakosławsku. Jako, że na różne prace no, trzeba uzyskać odpowiednie pozwolenia, tak więc pierwszym pomysłem był właśnie tamten cmentarz, dlatego, że no, najszybciej było takie pozwolenie uzyskać. W zasadzie udało się to chyba w ciągu miesiąca wszystko zrobić i rozpoczęliśmy pracę na tamtym cmentarzu, typowo takie porządkowe. Teren nie jest duży, choć to charakterystyczne wzniesienie przy samej szosie numer 15 nieopodal wsi Pakosławsko. Cmentarz datowany na początek XIX wieku, tam są też pierwsze nagrobki z tego okresu. No, cmentarz mocno zniszczony, zaniedbany, zarośnięty był bardzo mocno drzewami, krzakami, samosiejkami. No, od tego zaczęliśmy, żeby usunąć te wszystkie zielone przeszkody, które stały na drodze, żeby się dostać w ogóle do poprzewracanych nagrobków. No a później etapowo gdzieś tam czyściliśmy ten teren i co się udało ustawić, to ustawiliśmy, co niestety nie, no to gdzieś tam w fragmentach te pomniki sobie leżą, no ale można w tej chwili tam już spokojnie wejść i obejrzeć ten cmentarz. A jako, że jest przy 15, no to też było dobre miejsce, żeby zaprezentować się w regionie, co robimy, co chcemy stworzyć. No osoby przyjeżdżające samochodem koło tego miejsca, wiemy, że często tam też dużo osób spoza regionu zajeżdża, żeby obejrzeć, zrobić zdjęcia. Tak więc myślę, że to też zaważyło na tym, że wybraliśmy ten akurat cmentarz na sam początek.
7: Kolejny z takich cmentarzy poniemieckich to cmentarz, na którym w tej chwili się znajdujemy, cmentarz w Miłochowicach pod Miliczem. Co was skłoniło, żeby właśnie o ten obiekt zadbać?
8: Cmentarz w Miłochowicach, przy którym się w tej chwili znajdujemy, no to jest cmentarz wyjątkowy w regionie. Znajduje się bardzo blisko Milicza. Na terenie samego Milicza nie zachował się żaden cmentarz z okresu przedwojennego, tak więc to jest taki najbliżej położony, zachowany cmentarz, na którym można tą regionalną historię pokazać. Jest on wyjątkowy z tego względu, że przy tym cmentarzu znajdowała się pierwsza kaplica świętej Anny, która na początku XIX wieku została rozebrana i przeniesiona na polonę nieopodal Milicza, gdzie znajduje się do dzisiaj. Natomiast samo miejsce cmentarne pozostało. W miejscu, gdzie znajdowała się kaplica, powstała kwatera szlachecka. Możemy tutaj obejrzeć kilkanaście dobrze zachowanych płyt szlacheckich rodzin z okolicy Milicza. No i to czyni to miejsce wyjątkowe, czyli no, możemy tutaj dotknąć tej regionalnej historii no lepiej niż w innym miejscu, no bo jednak na tym cmentarzu są pochowani mieszkańcy, którzy tutaj na tych terenach żyli, ale i budowali budynki, w których obecnie mieszkamy, czy żyli na ziemi, na której my teraz żyjemy. To może jeszcze chciałbym się odnieść do tej poniemieckości cmentarza, bo wiele osób uważa, że cmentarz jest poniemiecki. No to nie są cmentarze poniemieckie, to są cmentarze wyznaniowe, czyli one są akurat w tym regionie w większości ewangelickie, ale zdarzają się też cmentarze żydowskie, są też cmentarze katolickie. Tak więc to nie to, że to są cmentarze poniemieckie. Oczywiście w większości są pochowani na tym cmentarzu Niemcy, ale można też trafić polskie nazwiska czy żydowskie. Przede wszystkim chodzi w tym o regionalizm, czyli o historię regionu. Mieszkamy na ziemiach, gdzie przed wojną mieszkali Niemcy, no i nie da się tego niestety ukryć. Taka jest historia. A w regionalizmie najważniejsze jest, żeby pielęgnować tą prawdziwą regionalną historię. A prawdziwa regionalna historia jest właśnie taka, że mieszkali tu Niemcy. Ale na tych cmentarzach są pochowani zwykli ludzie. Tu są pochowane dzieci, tu są pochowani rzemieślnicy, kowale, młynarze i wszelakie inne zawody, jakie tutaj na tych terenach były. Tak więc i ludzie związani z rybactwem i no wszystko to, co normalnie w tej chwili też my tutaj na tych ziemiach robimy, pracujemy, tacy sami ludzie są tutaj pochowani. Tak więc nie możemy mówić tutaj o cmentarzu typowo po niemieckim. To jest po prostu cmentarz wyznaniowy. Milicki jak najbardziej.
7: Na czym polegają wasze prace na cmentarzu w Miłochowicach?
9: Przede wszystkim uporządkowaniu tego terenu zalegających roślinności. W drugiej kolejności staramy się jak najlepiej to zrobić, nagrobki podnosić do góry, żeby to po prostu wyprostować, bo jednak drzewa zrobiły tu swoją robotę. Także mamy tutaj, w niektórych grobach wyrastają nam drzewa z korzeniami. Suszki powycinaliśmy, posprzątaliśmy to wszystko. Teraz zaczyna to jakoś wyglądać pomalutku, chociaż mamy jeszcze tutaj dużo roboty i przydałyby się jakieś siły, ale no, z biegiem czasu damy sobie z tym radę.
7: A czy myślicie o tym, żeby te uporządkowane już cmentarze, powiedzmy, oddać zwiedzającym, uczynić z nich kolejne atrakcje turystyczne, Milicza, Doliny Baryczy? Macie w tym jakieś wsparcie?
8: Znaczy, to nie jest teren w żaden sposób zamknięty i ograniczony, tak więc przyjechać i zwiedzić może tutaj każdy, no jeśli tylko w to miejsce trafi, aczkolwiek no byłoby bardzo sympatycznie, gdyby to gdzieś w tych regionalnych przewodnikach turystycznych było zaznaczone, że takie miejsce jest, że jest godne tego, żeby je zobaczyć, obejrzeć. No nie postawiliśmy jeszcze żadnej tablicy w tej chwili informującej o tych cmentarzach, z jakiego okresu pochodzi i kto jest na nim pochowany, aczkolwiek to jeszcze przed nami. No ale już w każdej chwili tutaj sobie można podjechać, zobaczyć, obejrzeć. To zarówno osoby mieszkające w Miliczu, w regionie, jak też i turyści. Bez problemu można tutaj dotrzeć i sobie obejrzeć. Tak więc nie ograniczamy tego w żaden sposób. A jest to zapewne jakąś atrakcją turystyczną również dla Milicza.
7: Cmentarze to jedno, ale zajmujecie się też starymi przedmiotami pochodzącymi z historii Milicza, ale też je odkopujecie w ramach projektu Śladem Militarnej Przeszłości Miasta Milicza. Na czym ten projekt polega?
8: Projekt polega na tym, że chcielibyśmy wydobyć z ziemi jak najwięcej pamiątek po żołnierzach stacjonujących w Miliczu. Była to jednostka, w której stacjonowali m.in. pruscy ułani. Były to barwne mundury z dużą ilością metalowych, drobnych przedmiotów, które mogli zgubić i gubili, a my próbujemy jak najwięcej tego odnaleźć, żeby można było w przyszłości stworzyć ciekawą, interesującą wystawę temu poświęconą.
7: W jaki sposób odkopujecie te przedmioty? W jaki sposób ich poszukujecie? Mówiąc wprost, jest to chodzenie od drzwi do drzwi, czy ktoś coś ma? Czy też ruszacie w teren i przeczasujecie tereny zielone?
9: W chwili obecnej mamy zezwolenie na przeszukiwanie lasów. Jeśli chodzi o przedmioty, które znajdujemy, no to część się znajduje, część po prostu otrzymujemy od mieszkańców. Dużą część też żeśmy zakupili na aukcjach internetowych. Także no, troszkę tych rzeczy już posiadamy z Milicza, aczkolwiek chcielibyśmy więcej.
7: A co udało wam?

0: Czy do swoich domów, czy też macie jakieś takie miejsce, gdzie można zobaczyć te wszystkie znalezione artefakty?
1: No w tej chwili jeszcze zobaczyć ich nie można, są one zbierane w jednym miejscu, później zostaną udokumentowane, oczywiście przekazane do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. No i tak naprawdę zadecyduje konserwator zabytków, co się dalej z nimi stanie, aczkolwiek mamy nadzieję, że duża większość tego powróci do nas i wtedy będziemy mogli stworzyć z tego ciekawą ekspozycję.
0: Jedną taką ekspozycję już mieliście w szkole w Cieszkowie, czy ona nadal jest dostępna do zwiedzania i co tam prezentowaliście?
1: Tam mamy tak naprawdę zrobioną ekspozycję stałą, czyli no to są pomieszczenia, które zostały nam użyczone na okres 10 lat. Tam stworzyliśmy taką ekspozycję, którą można oglądać w zasadzie w każdej chwili. Po kontakcie z nami można się umówić i oczywiście pojechać tam i zobaczyć. No, pomieszczenia nie są zbyt duże, tam są 20 zaledwie parę metrów, aczkolwiek tyle, co udało nam się w tych pomieszczeniach zmieścić, tyle można tam obejrzeć. A jest dużo ciekawych rzeczy. Jak wszelkiego rodzaju dokumenty związane z miczem, czy mapy, czy dużo przedmiotów reklamowych, rzemieślników pracujących, handlujących w miczu. Ogólne przedmioty historyczne związane z życiem człowieka, sztućce, wieszaki, zdjęcia, pocztówki, mnóstwo różnych metalowych rzeczy, dekielki dzwonków, butelki, w które były rozlewane, regionalne piwa, no mnóstwo tego typu rzeczy.
0: W jaki sposób można zobaczyć tą wystawę? Czy trzeba się kontaktować ze szkołą, z wami, a może macie jakieś dedykowane godziny otwarcia tego miejsca?
1: Obecnie stałej godziny otwarcia nie posiadamy, aczkolwiek można z nami się skontaktować przez naszego Facebooka, przez naszą stronę na Facebooku i jeśli ktoś by miał chęć zobaczyć, można się z nami umówić. Jak najbardziej chętnie pokażemy.
0: A jakie macie plany na przyszłość? Co chcecie jeszcze zrobić? Co odkryć w ziemiach leżących w Miliczu i w jego okolicach?
2: Przede wszystkim chcemy uporządkować cmentarz w Miłuchowicach. Mamy zapytania o następne cmentarze, ale na razie skupiamy się, nie jest nas za dużo i skupiamy się po prostu na wykonaniu tych prac, które mamy założone, typu uporządkować cmentarz na Miłuchowicach i dalej pielęgnować cmentarz w Pakosławsku. Czas pokaże, co wyjdzie dalej.
0: Mówi pan, że takich cmentarzy jest więcej, że macie sygnały o innych takich cmentarzach. Gdzie na przykład możemy je znaleźć na terenie Doliny Baryczy?
1: To są takie tereny, że w zasadzie każda miejscowość miała mniejszy lub większy cmentarz i one się w większości zachowały. No, są takie, które już po prostu nie istnieją. Znaczy cmentarz jest nadal, no bo nikt ciał nie ekshumował, natomiast już śladu na zewnątrz nie znajdziemy żadnego. Są takie miejsca, ale w większości miejscowości te cmentarze gdzieś tam przylegają w jakimś lasku czy na jakiejś bocznej działce. Tutaj praktycznie w Dolinie Baryczy to prawie, że każda miejscowość taki cmentarz posiada.
0: Roboty zatem macie całkiem sporo. Jak można was w niej wspomóc? Czego tak naprawdę byście potrzebowali, oczekiwali od mieszkańców Milicza, Doliny Baryczy, żeby tych prac udało się zrobić jak najwięcej?
1: Jeśli komuś historia regionu jest bliska, to zapraszamy serdecznie na nasze wydarzenia, które można od czasu do czasu na naszym Facebooku znaleźć. Są od czasu do czasu zaplanowane wydarzenia, które można na Facebooku odnaleźć. Można się wtedy na daną godzinę tutaj u nas pojawić i wspomóc nas w tych pracach fizycznie na miejscu, coś pograbić, coś ponosić, coś pokopać. Jeśli ktoś nie może fizycznie nas wesprzeć, a chciałby, żeby nasza działalność była kontynuowana, no to oczywiście finanse są też potrzebne. Nie korzystamy z jakichś dotacji, tak więc wszystko w zasadzie jest oparte na darowiznach. No a koszty oczywiście jakieś tam są. No, trzeba utrzymać narzędzia, trzeba kupić paliwo, bo to trzeba co chwilę kosić te cmentarze. No, tak więc jeśli ktoś by chciał nas pomóc w ten sposób, to oczywiście na naszej stronie jest również podane konto i można nas w ten sposób
3: SK2. Wesprzeć. Historia polskiej muzyki w radiu SK2.
4: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
5: Wracając do początków, pamiętam moment, że podano datę premiery płyty Cień Wielkiej Góry. Młodzi ludzie, wśród nich ja, chodzili do nieistniejącego już dzisiaj salonu polskich nagrań, który mieścił się na rogu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Szczególne miejsce. Tuż przed premierami ważnych płyt niektórzy stali tam przez całą noc, żeby kupić nowy album. Wasza premiera była w poniedziałek. Mój kumpel z klasy zameldował się tam o 5 rano, a i tak był już 16 w kolejce. Poszliśmy do szkoły na pierwsze dwie lekcje i zerwaliśmy się potem, żeby o 11, kiedy otwierali, być przed salonem.

0: Okazało się, że jesteśmy gdzieś na 200. miejscu, bo znajomi znajomych podchodzili. Sprzedawano po dwie płyty, 35 zł za sztukę. Oczywiście nabyłem dwie. Chcę ci uświadomić, choć zapewne to czułeś, jak bardzo ta płyta była popularna i jak niezwykłym zjawiskiem byliście dla nas, młodych ludzi, którzy chodzili w granatowych mundurkach z białym kołnierzykiem, pomimo, że była to już szkoła średnia. Mieliśmy takie same teczki ze Skaju czy czegoś podobnego, takie same buty i spodnie. Żyliśmy w totalnym syfie, choć podobno byliśmy 10. potęgą świata. Ta płyta wyszła raptem 1,5 roku po The Dark Side of the Moon Pink Floydów. Pojawiały się porównania do ich albumu. Byliśmy dumni, że w Polsce jest zespół, który gra światową muzykę. To brzmiało po prostu wspaniale. Miło to słyszeć. Muszę przyznać, że gdy wiele lat później posłuchałem uważnie tej płyty, pomyślałem sobie: kurczę, to jest naprawdę coś. Wszystko słychać. Perkusja jest przede wszystkim wyśmienicie nagrana, doskonale słychać talerze. Może trochę stopę bym poprawił, bo mam wrażenie, że wtedy nie umiano dobrze nagrywać brzmienia stopy. Generalnie masz rację, też uważam, że to było naprawdę porządnie nagrane. I żeby nie umknęło, bardzo chcę w tym miejscu wspomnieć o tekstach i tekściarzach z tamtych naszych początków. Jak już mówiłem, piękne wiersze na pierwszą płytę napisał Adam Sikorski, który był wielkim miłośnikiem poezji Cypriana Kamila Norwida i Sergiusza Jesienina. Później świetne teksty pisali Bogdan Lebl, Jan Tomasz, Andrzej Mogielnicki czy Bogdan Olewicz. Natomiast słowa do bluesa George'a Maxwella, który pojawił się na płycie Underground, napisał Aleksander Migo, z którym poznaliśmy się podczas wspomnianego już wcześniej międzynarodowego obozu studenckiego w 1970 roku. Olek grał wtedy na gitarze, śpiewał, miał długie czarne włosy, wyglądał jak bard. Począwszy od warstwy tekstowej, poprzez muzykę, to jak zaśpiewałeś, jak to było zagrane, to było niesamowite. Jeszcze okładka, ta okładka była świetna. Z nią też były naprawdę niezłe przejścia. Kolejny przypadek. Był gościu, już nie pamiętam jak się nazywał, szef poligrafii i taki guru tych plastycznych rzeczy w polskich nagraniach. Gdy przyszedł i nam przedstawił projekt okładki, to nam pióra się na głowie podniosły. Co to było? Chcieliśmy zupełnie inną okładkę. Nie szary papier, biały. Nie da się, mruknął tylko i już była awantura. Udało nam się przynajmniej ten srebrny kwadracik przeforsować, ale to, co on nam przyniósł na dzień dobry, to był jakiś koszmar. Ta okładka też jest w jakiś sposób artystyczna i oryginalna. W tamtych czasach to było coś nowego. No pewnie, też tak uważam. Żyliśmy wtedy, patrząc z dzisiejszej perspektywy, mało istotnymi szczegółami. Słyszałem, że pierwszą płytę przedpremierowo sprzedawano w Sopocie po koncercie. Zazdrościłem znajomemu, że tam był i zdobył ją wcześniej ode mnie. Rzeczywiście tak było. Graliśmy na imprezie, która się nazywała Gala Polska. Spory koncert w Sopocie, sami polscy wykonawcy. I rzeczywiście przedpremierowo sprzedawano tam Cień Wielkiej Góry. Chciałbym ci opowiedzieć o dwóch pierwszych waszych koncertach, na których byłem. Nie było łatwo dostać na nie bilety. Pierwszy występ był w Stodole. Myślałem, znam ten zespół, fajnie nagrywa w studiu. To wszystko brzmi bogato. Gdzieś tam wskakują smyki, gdzie indziej chórki. Raptem patrzę, a na scenę wychodzi trzech muzyków plus wokalista. Zagraliście i brzmiało to zupełnie inaczej niż w studiu. Myślę, że ogromnym atutem waszej muzyki była niesamowita ekspresja. Twoja jako wokalisty, ale też reszty zespołu. To było niezwykłe doznanie. Miałem szczęście, bo mama jednej z koleżanek pracowała w kasach estrady warszawskiej w Alejach Jerozolimskich. Wchodziło się tam na pięterko. Zawsze załatwiała nam bilety, które były dla nas odłożone. Wystarczyło tylko przyjść i za nie zapłacić. Wcześniej byliśmy na pierwszym koncercie SBB, podczas którego nagrywano płytę, więc dosłownie wszędzie były porozstawiane mikrofony. Potem wybraliśmy się na ten wasz, wspomniany koncert w Stodole, a latem 1975 roku miałem okazję słyszeć was na żywo po raz drugi, podczas muzykoramy w warszawskiej hali Gwardii. Graliście tam z zespołem Test, a koncert prowadził Marek Gaszyński. Byłem tam wtedy z moimi kumplami i braćmi stryjecznymi. Toczyliśmy dyskusję, czy test, czy budka suflera. Wtedy w teście Darek Kozakiewicz grał na gitarze. Bardzo dobrze brzmieli. Śpiewali Przygodę bez miłości, a wy zagraliście całą swoją pierwszą płytę. Pamiętam, że Romek grał część koncertu na basie. On grał wszystko. Tak między nami mówiąc, w końcu tyle lat minęło. Romek de facto grał znacznie lepiej na basie niż na klawiszach. Też mi się tak wydawało. Był świetnym basistą chociażby z tego powodu, że bardzo dużo ćwiczył, bo nie było innego wyjścia. Perkusja, gitara, bas. Po prostu musiał ćwiczyć. Zajął się tym basem trochę na poważnie i prawie natychmiast zaczął grać więcej niż przyzwoicie. Nieszczęście polegało na tym, że gdy już przestawił się na klawisze, przestał ćwiczyć w ogóle. A brak treningu to nie jest odosobniony problem. Czesiek Niemen na przykład nie potrafił w studiu zagrać tego tematu w Szalonym koniu, więc musiał to za niego wykonać Marek Stefankiewicz. Co więcej, zrobił to z łatwością. Oczywiście jest podpisane, że gra Czesław, ale może lepiej o tym nie pisz. Marek mi o tym opowiedział w radiu. Ile dni trwało nagrywanie tej płyty? Nie pamiętam, ale parę dni, niedługo. Dosłownie kilka dni. Podczas pierwszych dwóch płyt naprawdę byliśmy zespołem, dlatego wszystko miało tak niesamowitą moc. Potem prawie zawsze dzieje się to samo. Ambicje powodują demontaż. Druga płyta. Przechodniem byłem między wami. Jest nawet coś takiego jak syndrom drugiej płyty. Gdy debiutancki album odnosi ogromny sukces, to drugi jest niesamowitym sprawdzianem prawdziwego potencjału zespołu czy artysty. Oczekiwania były ogromne. Oczywiście znowu kolejka przed Salonem Polskich Nagrań. Kupiłem płytę i wpadłem z nią do domu. 2-3 utwory znałem już z radia. Przesłuchałem całą i zachwyciła mnie tak samo jak pierwsza. Dodaliście saksofon, teksty były dojrzalsze. Też uważam, że był krok do przodu. Całkiem niezły. Wtedy nagrywaliście również dla Polskich Nagrań, ale już na długiej. Tak, w nowym studiu. Kto wtedy realizował? Nie pamiętam i nie chcę pamiętać. To był jakiś osioł. Od razu mi się przypomniało, że z dziadkiem, czyli profesorem Urbańskim, to była sielanka. Ale przechodniem byłem między wami też dobrze brzmi. Tam jest naprawdę dużo bardzo dobrej muzyki. To nie są piosenki łatwe i przyjemne. Po tej płycie jednak wszystko zaczęło puszczać w szwach, aż w końcu doszło do rozłamu. Romek stwierdził, że nie możemy dalej grać tak ambitnie i progresywnie. Ja natomiast uważałem, że nie tylko możemy, ale wręcz musimy i że następny krok trzeba zrobić jeszcze dalej i odważniej. Od tego momentu zaczęły się poważne tarcia na tle ambicjonalnym. W 1977 roku w Opolu zagraliśmy taki kawałek. Nie pamiętam jego tytułu, ale był takim dosyć poważnym łamańcem. Komentarz do pewnej legendy. No tak, właśnie ten. Muzycznie bardzo interesujący i trudny. Wydawało mi się, że jesteśmy w takim momencie, no, po prostu najlepszym. Mieliśmy po 26 lat. Kiedy jak nie wtedy? Kiedy? Właśnie tylko i wyłącznie w tamtym czasie. Zawsze miałem o to do Romka żal, że zamiast pójść w kierunku naprawdę poważnej muzyki rockowej, poddaliśmy się i wszystko poszło w pizdu. Romek natomiast wjechał wtedy po całości w to, co najbardziej lubił. A rocka nie lubił nigdy. Nie musimy się co do tego oszukiwać. Tak, często z nim na ten temat rozmawiałem, wolał bardziej popowe rzeczy, bardziej pod nóżkę, do zanucenia. Tak było, nigdy tego nie ukrywał. Nigdy nie dowiemy się, co by było, gdybyście poszli ambitniejszą drogą. Szkoda. Właśnie tego żałuję najbardziej, bo potencjał był ogromny, naprawdę. I rzecz kolejna. Większość riffów, które wtedy graliśmy, była Andrzeja. Wszystkie gitarowe riffy na pierwszej i drugiej płycie są autorstwa Andrzeja Ziółkowskiego. Czyli wracamy do tematu, że się niezwykle rozwinął jako gitarzysta. Tak. I ten progres odbył się dosłownie na moich oczach. On z gitarzysty nieimprowizującego stał się w ciągu 3 lat fantastycznym instrumentalistą. Razem z Apostolisem Antimosem z SBB stanowili duet najlepszych gitarzystów w ówczesnej Polsce. Miał przede wszystkim styl, posiadał oryginalne brzmienie. A gdy się rozstaliśmy, to oni go posadzili na bas. Nigdy im tego nie darował. Mnie już przy tym nie było. Nie bardzo zresztą wiedziałem, jak to wszystko się odbywa. Gdy w 1988 roku pierwszy raz pojechaliśmy do USA, Andrzej, który mieszkał w Stanach, przyszedł na nasz koncert. Ale z innymi nawet się nie przywitał, a na kolację zaprosił tylko mnie. Zmarł w New Jersey w 2001 roku. Pamiętam koncert w sali kongresowej, gdy grał Zdzisław Janiak na gitarze, a Andrzej na basie. To było już po odejściu z budki Jana Borysewicza, którego na gitarze solowej zastąpił właśnie Janiak. Nie wygłupiajmy się. Janiak to naprawdę fajny chłopak, ale w ogóle nie potrafi grać na gitarze. Mam takie przypuszczenie, że cała sprawa z gitarzystami pojawiła się po zagraniu kilku, a może nawet kilkunastu koncertów z Apokalipsą, której Janek Borysewicz grał na gitarze, a Irek Dudek śpiewał i oczywiście ciął na harmonijce. Całkiem możliwe, że właśnie wtedy doszło do jakichś rozmów z Borysewiczem, ale uważam to za wielki błąd, ponieważ Andrzej był naprawdę niesamowicie kreatywnym gitarzystą. Szczególnie riffowym. Tak, powtórzę. Poza Apostolisem nie było lepszego gitarzysty w Polsce. Może jeszcze Darek Kozakiewicz, ale Darek grał bardziej szybkościowo i nie grał riffów. Mało tego. Darek był troszkę z poprzedniej epoki, troszeczkę. A Andrzej podczas tej kolacji w Stanach powiedział: wiesz, co oni ze mną zrobili? Przesunęli na bas, chociaż nigdy w życiu na nim nie grałem. To jednak nie problem, bo bas tak naprawdę jest o wiele łatwiejszy. Chodzi o to, że przecież ja jestem gitarzystą. Bardzo to przeżywał i nigdy im tego nie darował. Czuł żal do końca. Kiedy podjąłeś decyzję o odejściu z zespołu? Opowiadałem już, kiedy pojawiło się pierwsze pęknięcie. Niepotrzebne zresztą zupełnie, jak się później okazało. Zaczęło się od tej nieszczęsnej propozycji nagrania muzyki do filmu Przepraszam, czy tu biją. Do tamtego momentu wszystko robiliśmy razem. Byliśmy nierozerwalni, aż tu nagle Romek chce coś robić sam. Pomijam finał, że go w tym projekcie po prostu wycyckali, ale jednak był to pierwszy przypadek, kiedy nastąpiło jakieś wyłamanie ze standardów, które wypracowywaliśmy wspólnie przez kilka ładnych lat. Nie ukrywam, że potem chciałem się trochę zrewanżować, czy nawet odegrać, więc powiedziałem: no dobrze, skoro tak, to w takim razie moje nazwisko będzie przed nazwą zespołu, czyli Krzysztof Cugowski i Budka Suflera. Oczywiście bez sensu to wszystko, ale gdy się ma 26 lat, to trochę inaczej się myśli. Romkowi odrobinę pomieszało się w głowie, ale i mnie tak samo, przyznaję. To był jednak jedynie wstęp do poważniejszych problemów. Rozpad zespołu tak naprawdę przypieczętowały zupełnie inne pomysły na jego dalszy rozwój. Druga płyta była rozwinięciem pierwszej. Trzymała poziom muzycznie i zbierała bardzo dobre recenzje. A przecież z reguły jest tak, że po pierwszej płycie nawet najlepsze zespoły robią przysiad i się rozglądają, kombinując co dalej. W przypadku Przechodniem byłem między wami mieliśmy do czynienia naprawdę z autentycznym rozwojem. Progres był namacalny. Od strony kompozycyjnej, tekstowej, aranżacyjnej, wykonawczej. To wydawało się tak naturalnym krokiem do przodu, że nie mogłem pojąć, jak można z tego rezygnować. A jednak zaczęły się rozmowy na temat przebojów i pomału zaczynał się ten pęd w ich kierunku, że koniecznie, że musimy. Zagraliśmy jeszcze tego Ostrego Łamańca w 1977 w Opolu, choć muszę przyznać, że nawet dobrze nie umieliśmy go wtedy wykonać. I to nie był najlepszy występ. Czuło się jednak w kościach, że sprawa zmierza ku końcowi, bo Romek naprawdę chciał wejść z impetem w szlagiery. Chciał koniecznie, żeby były przeboje. Koniec. No więc z końcem 1977 roku się rozstaliśmy. Odszedłeś z zespołu. Miałeś jakiś plan, co będziesz robił dalej? Nie było żadnego planu, ponieważ ja do końca miałem nadzieję i w gruncie rzeczy wierzyłem, że to się jednak jakoś ułoży. Cały czas miałem z tyłu głowy pomysł na zespół z sekcją dentą, grający połączenie soulu i rytm and bluesa. Coś w stylu Blood, Sweat and Tears. Tak jest. W związku z tym, gdy już było pewne, że nic się nie da uratować, postanowiłem połączyć się ze Spiskiem. To był taki zespół z Wrocławia. Najpierw nazywali się Spisek Sześciu. To był zespół jazzowy z lekką inklinacją rockową, ale później dość mocno się przeformatowali na jazz rock. Na basie grał u nich Mieczysław Jurecki, a na gitarze Jacek Krzaklewski. Proszę, świetne towarzystwo! Tak, skład był świetny, z sekcją dętą. A na pianinie grał Janusz Kuba Góralski. Próby mieliśmy w piwnicach Pałacyku, słynnego w tamtym czasie wrocławskiego klubu. Był w tym wszystkim spory zapał, choćby dlatego, że chłopcy przedtem grali z Haliną Frąckowiak. Halinka co prawda była z zupełnie innej bajki muzycznej, więc to się nie mogło razem skleić, ale coś tam sobie wspólnie dali. Co ważne, ten Spisek prowadził strasznie fajny gość, saksofonista Włodzimierz Wiński. Mój krajan, bo cała jego rodzina pochodzi z Bychawy. Chłopak był nie tylko świetnym saksofonistą, ale dodatkowo jeszcze bardzo dobrym organizatorem, bo jednak potrafił bandę tych niesfornych pijaków ogarnąć. A byli w składzie i tacy, co bez dwóch setek nie mogli zagrać dosłownie nic. Tak im się ręce trzęsły. I mówił taki delikwent: słuchajcie, ja tylko na moment wyskoczę do Cyganerii. Bo vis-a-vis pałacyku była dość popularna restauracja Cyganeria. Po jakimś czasie taki jegomość wracał z tamtego przybytku i nagle się okazywało, że wszystko gra bardzo ładnie. Na trąbce grał Andrzej Diering, a na puzonie Leszek Paszko. Potem przez wiele lat grał we wszystkich poznańskich orkiestrach. Na bębnach Lesio Halimoniuk. Świetna ekipa, ale niestety część zespołu miała kłopot z alkoholem. Taka wtedy była moda. Ta moda pozostała do dzisiaj. Graliśmy razem równo 2 lata, nagraliśmy nawet płytę, ale to była muzyka, która nie zataczała zbyt szerokich kręgów. Zresztą do dziś takie przedsięwzięcia w Polsce są niekoniecznie lubiane. Pamiętam tę płytę. Kupiłem ją trochę z ciekawości. Twój głos pasował do muzyki, a wszystko dość dobrze się kleiło. Tak, ale w końcu nasze drogi się rozeszły. Trochę z głodu musieliśmy się rozstać, bo nie zapominajmy, że skład był 9-osobowy. To nie są żarty, bo utrzymać tak liczne towarzystwo nie jest łatwym zadaniem. Stawka bardzo źle dzieli się na 9. To po pierwsze. Po drugie, gdy się niewiele gra, a w związku z tym nie ma czego dzielić, to wtedy robi się już całkiem niedobrze. Mam kontakt z kilkoma kolegami ze Spisku. Dwóch mieszka w Stanach, na przykład Lesio Halimoniuk, perkusista. Moim zdaniem, od strony muzycznej, czas w Spisku nie był dla ciebie stracony, bo jeszcze bardziej rozwinąłeś się wokalnie. Tak, to był bardzo dobry zespół. Uważam jednak, że człowiek co jakiś czas musi zmieniać otoczenie, bo z reguły dobrze mu to robi. Warto wykonywać jakieś ruchy, choćby dla higieny psychicznej, a także towarzyskiej. Jeżeli chodzi o budkę, to powinniśmy byli ją zamknąć dobre 10 lat wcześniej, nim do tego doszło. Lata 2004-2005 były idealnym momentem na to, aby się pożegnać. Przez ostatnią dekadę istnienia nie robiliśmy nic poza koncertowaniem, bo wciąż byliśmy popularnym i kasowym zespołem. Twórczo nie działo się jednak nic. Nagraliśmy płytę. Złą. I tyle. Mam do siebie trochę pretensji, że nie wycofałem się z tego przedsięwzięcia 10 lat wcześniej. Poczekaj. Wróćmy do urwanego wątku. Na razie masz 28 lat i właśnie rozstałeś się z zespołem Spisek. W tamtym okresie parokrotnie spotykaliśmy się z kolegami z budki podczas tras, czyli tak trochę w drodze. Pamiętam, że na przykład w Trójmieście oni grali w Forcie Grodzisko w Gdańsku, a ja ze Spiskiem w Sopockim non-stopie. I trzeba przyznać, że okoliczności tych spotkań były bardzo przyjemne. Jak układały się wtedy relacje między wami? Dobrze, normalnie. Najlepszym dowodem niech będzie fakt, że parę lat później, już po nagraniu Jolki, część osób w zespole miała spore nadzieje na zagraniczną karierę tej piosenki i... Tutaj pojawia się dość zabawna historia. Nie było wtedy oczywiście telefonów komórkowych, więc sprawy załatwiało się raczej osobiście. Któregoś dnia przychodzi do mnie żona Romka, z którą mieszkaliśmy w tym samym bloku, i mówi: słuchaj, dzwonił Romek i pytał, czy nie mógłbyś przyjechać do Warszawy, ale tak na już. Podobno trzeba nagrać Jolkę po angielsku, a Felek i tu urwała. Felek chyba nie znał za dobrze języka, więc pojawił się kłopot. Zgodziłem się. Wsiadłem wieczorem w samochód i pojechałem. W Warszawie nagrałem tę Jolkę po angielsku. Nagranie chyba można jeszcze gdzieś odgrzebać. I wróciłem. Niestety piosenka nie zrobiła kariery za granicą, bo to się po prostu nie mogło udać. Wróćmy jeszcze do czasów tuż po spisku. Potem był zespół Cross. Tak, bo tak się złożyło, że troszkę okrzepłem w tym Wrocławiu, zakorzeniłem się w tym środowisku, które zresztą było naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemne. Przede wszystkim w kwestii życia rozrywkowego. Byłeś już wtedy żonaty? Owszem. Czyli dzieliłeś czas między Lublin a Wrocław? Tak, a w każdym razie się starałem. Byli już chłopcy. Wojtek przyszedł na świat w 1976 roku, a w 1979 urodził się Piotrek. Opowiedz o zespole Cross. Po doświadczeniach ze spiskiem wiedziałem, że tego typu muzykę, czyli funky jazz, mogę sobie odłożyć ad acta. Trzeba wrócić do rock'n'rolla. Mocno się przyjaźniłem z perkusistą Crossu, czyli zmarłym w 2017 roku Ireneuszem Piórem Nowackim, co ułatwiło nam wspólny start. W zespole grali jeszcze Krzysztof Mandziara na gitarze i Roman Tarnawski na basie. Zaczęliśmy próbować w składzie trzyosobowym, czyli w najlepszym z możliwych dla muzyki rockowej. Dwie gitary i bęben. Taka jest prawda. Power Trio rządzi. Jak się popatrzy na historię rock'n'rolla, to takie właśnie składy grały najlepiej. Po pierwsze, nikt nikomu nie przeszkadzał, ale przede wszystkim każdy musiał się bardzo pilnować. Bo wszystko było doskonale słychać, więc w razie wpadki nie udało się tego w żaden sposób zakamuflować. Budka Suflera z pierwszych dwóch płyt, jak zresztą wspomniałeś wcześniej, to było trio instrumentalne plus wokal. Gdy teraz niekiedy słucham tych starych nagrań, naprawdę czuję, że to wszystko miało sens. Ile lat trwały twoje występy z zespołem Cross? Skończyliśmy w 1983 roku, czyli graliśmy razem około 4 lat. Efektem jest płyta. Tak, przeszliśmy w jednym składzie stan wojenny i wszystkie te zawieruchy ogólnopolskie, ale mniej więcej w tym samym czasie miałem jeszcze epizod z Piotrusiem Figlem, z którym bardzo byłem zaprzyjaźniony. Przez lata dzwonił do mnie regularnie raz na pół roku, a gdy się ostatni raz słyszeliśmy, poinformował, że właśnie skończył studio i zapowiedział: teraz tak przypierdolimy, że wszystkim buty spadną. Niestety nic z tego nie wyszło. Piotrek zmarł w 2011 roku. Są jakieś wasze wspólne nagrania? Tak, ale z późniejszego okresu. Wtedy natomiast pojechaliśmy z Piotrem do Berlina Zachodniego i graliśmy we dwóch po knajpach. Jak to zorganizowaliście? Był tam obstalowany jakiś kontrakt, nie pamiętam szczegółów. W każdym razie na miejscu był automat perkusyjny, Piotruś grał na klawiszach, a ja śpiewałem. To pewnie głównie standardy. No przecież, że tak. Covery i standardy. Po pewnym czasie pojawiły się jednak pewne komplikacje, bo Piotr dość mocno zaprzyjaźnił się z żoną właściciela tego geszeftu, co wydawało mi się niezbyt dobrym pomysłem. Wróciłem więc do Polski, znajdując się przy okazji w dość niezręcznej sytuacji, muszę przyznać. Wszystko przez to, że byłem w bardzo serdecznych stosunkach z żoną Piotra, Balbiną, więc gdy wróciłem do kraju bez niego, natychmiast do mnie zadzwoniła i spytała: powiesz mi, co się dzieje? To była naprawdę przytomna, świetna kobieta i po prostu czuła, że coś się święci. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że nie bardzo wiem, o co tam chodzi. Sytuacja była naprawdę trudna. Bo przecież coś tam wiedziałem, ale jednak nie do końca. A zresztą nawet gdybym miał pewność, to i tak nie wypadało powiedzieć. Wszystko jednak wyszło w niedługim czasie na jaw, ponieważ Piotrek związał się na poważnie z tamtą panią. Wrócili do Polski i zamieszkali razem, a ona nauczyła się języka i aktualnie biegle mówi po polsku, choć oczywiście z mocnym niemieckim akcentem. Zajmowała się tutaj jakimiś interesami, chyba całkiem dobrze prosperując. Ostatni raz widzieliśmy się na pogrzebie Piotra, na który przyszedł też Andrzej Zaorski, bo z Piotrem i Zaorą stanowiliśmy taki tercecik w telewizyjnym programie Studio Gamma. Występowaliśmy w krótkich spodenkach jako skauci. Wróćmy do występów w Niemczech. Myślę, że śpiewanie w lokalu gastronomicznym daje niezwykłe doświadczenie. No pewnie, bez dwóch zdań. Przy okazji uczy też pokory. Po pierwsze, jest to trening, bo codziennie śpiewasz. Po drugie, publiczność potrafi być szczególnie wymagająca. Muszę przyznać, że to był bardzo ciekawy lokal. Nazywał się Piano Bar. Tylko szampan, kawa i herbata. Nie było jedzenia. To było w centrum Berlina? W samiutkim centrum. Butelka szampana kosztowała 250 marek niemieckich, więc przychodzili tam ludzie dość majętni, a klientele stanowili wyłącznie ludzie, którzy mieli kasę. I oczywiście jakieś panie też przychodziły. Słynna Kantstrasse jest blisko, więc nic dziwnego. W Kant Kino graliśmy kiedyś z Budką. To był nasz pierwszy zagraniczny koncert i na pewno nigdy go nie zapomnę. Rok 1976. Sporo graliśmy w Niemieckiej Republice Demokratycznej, więc w Niemczech Wschodnich byliśmy bardzo popularni. Co więcej, nagrywaliśmy po niemiecku w pięknym języku Goethego. Doszło do tego, że rozpoznawali nas nawet celnicy, skutkiem czego nigdy nas nie sprawdzali, tylko bez przerwy i przyjaźnie się uśmiechali. W związku z popularnością w NRD ktoś, nie pamiętam szczegółów, załatwił nam dwa koncerty w Berlinie Zachodnim. Nam w to graj, bo jesteśmy akurat we wschodnim. Wtedy był przelicznik 1:4, jeśli chodzi o marki, oczywiście na korzyść Zachodu. Wykombinowaliśmy więc, że mieszkamy i jemy we wschodnim, a gramy w zachodnim. Chodziliśmy kilka razy w jedną i w drugą stronę. Tu jeść i spać, a tam koncertować. Wariactwo. A co zrobiliśmy zaraz po wjechaniu do Berlina Zachodniego? Przypominam, że to był nasz pierwszy w życiu wyjazd na zachód. No więc co zrobiliśmy? Poszliśmy do kina porno. Czyli właśnie na Kantstrasse. Widzę, że dobrze znasz Berlin. W każdym razie właścicielem albo pracownikiem był tam jakiś jugol. I gdy już napatrzyliśmy się na to wszystko i zaczęliśmy się zbierać do wyjścia, to wspomniany jugol nas zatrzymał i obdarował świerszczykami, czyli czasopismami pornograficznymi, mówiąc: macie chłopaki, bo wy ze wschodu. Wzięliśmy, podziękowaliśmy, wyszliśmy stamtąd. Pojawił się jednak problem, bo przecież musieliśmy wrócić do Berlina Wschodniego. W związku z czym podczas odprawy na granicy mogło się zrobić chryja z pornograficzną kontrabandą. Chcieliśmy wyrzucić te świerszczyki do śmieci, ale kafar nas powstrzymał, mówiąc: dawajcie, ja to przeniosę. Wziął pisemka i idziemy do przejścia granicznego. Przechodziliśmy przez kontrolę po kolei. Wszyscy już są, brakuje tylko kafara, więc czekamy. Okazało się, że sobie te świerszczyki wepchnął z tyłu za spodnie i nakrył koszulą. Genialny plan. Było oczywiste, że to namierzą. Kafar, czyli kto? Andrzej Szczodrowski, saksofonista. Stoimy przed tym dworcem i czekamy. Nagle wybiega kafar, gęba roześmiana od ucha do ucha. Oczywiście od razu wiedzieli, że coś ma. Sprawdzili, znaleźli, wyciągnęli. Niemiecki celnik na to patrzy i pyta: was ist das? Das ist ein Souvenir. Ach so, das ist sehr schmutziges Souvenir. Na szczęście obeszło się bez afery międzynarodowej, a kafarowi tylko skonfiskowali te wszystkie pisemka i kazali się wynosić. Ale wracając do naszego grania w Kant Kino, to chyba rzeczywiście było na Kantstrasse, jak sama nazwa wskazuje. Pamiętam, że przed naszym występem wyświetlano film z Davidem Bowiem. Był w nim tak bardzo mocno pomalowany. Jako Ziggy Stardust, jedno z artystycznych wcieleń Bowiego. Tak, dzisiaj można sobie kupić koszulki z tą jego odsłoną. Bardzo charakterystyczna. W związku z tą niemiecką wyprawą przypomniało mi się jeszcze coś tak wesołego, że chyba będę to do śmierci pamiętał.
1: To był fragment książki Śpiewanie mnie nie męczy, wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Magazyn muzyczny.
3: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosił się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy – muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem. Była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

następny rok, czyli 1970, to było już wejście po swoje. Maryla ze swoją aurą wolności i nonkonformizmu zaśpiewała Jadą wozy kolorowe.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydane przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się Ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsce estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgosi. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie, rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowe.

Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

To zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych, scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

Piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne.

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał „Niech żyje cyrk”. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: „Niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim”. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo pali. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

Początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy w Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: Ta lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Meryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko taką ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak, Maryla.

9 właśnie minęła, to oznacza, że zaczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami już teraz na sam początek. Małgorzata Ostrowska i niezapomniana, ponadczasowa wręcz, Meluzyna. Ja się nazywam Jarząbek, witam serdecznie, kłaniam się nisko, no i zapraszam w podróż przez nieznane i znane najlepsze polskie hity.

0: taki doskonały, leniwy nastrój wprowadziła nas z Sanach. Najlepszy dzień w moim życiu. Tak nazywa się ten kawałek, ale ogólnie chyba każdy dzień jest tym najlepszym dniem, o ile odpowiednio się do niego nastroimy. A dzisiaj dobry nastrój powinni mieć przede wszystkim Alicja i Alojzy, bo to oni obchodzą imieniny. Marta, Rajmund, Rudolf, Chloe, Ezebiusz, Alojza, Alban, Marcja, Terencjusz, Rudolfina i Demetria. Jeżeli znacie kogoś takiego o takich imionach, to dzisiaj koniecznie trzeba im złożyć najlepsze życzenia i te najlepsze życzenia również płyną od Radia SK2. Dla was specjalnie teraz gra Lady Punk Zamki na Piasku.
1: Jesteś idolem, wielbi cię tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

Oskar Cyms, zabierz mnie w Radiu SK2. No to pozwólcie, że zabiorę was teraz do Niemiec. Tam odbyły się jakiś czas temu zawody w ping-ponga, ale nie takie zawody, że gra przeciwko sobie dwóch zawodników, czy nawet czterech, ale aż 600 osób zebrało się wokół stołu ping-pongowego i odbijało piłeczkę. Tak jest. I tym samym ustanowiły nowy rekord, jeżeli chodzi o tę dyscyplinę. 600 osób wokół jednego stołu. Każdy przynajmniej raz tę piłeczkę musiał odbić. No, zabawa była taka, że jak się skończyła, to wszyscy jęknęli z zawodu, bo myśleli, że mimo wszystko to będzie trwało, że taka zabawa będzie trwała na okrągło. A tu taki klops, moi drodzy. Biała Armia, Bajm już teraz w Radiu SK2.

0: Oczywiście, że będzie pięknie, a szczególnie pięknie będzie, jak się wybierzecie z nami na Stadion Narodowy postrzelać karniaki razem ze Sławkiem Peszko. Ale żeby to zrobić, to już teraz powinniście wejść na sk2.pl i zobaczyć, co też Sławek Peszko ma wam dzisiaj do powiedzenia i zastanowić się, jakie to słowo jest wygwizdane. Jutro kolejna runda i znowu będziemy szukali osób, które dołączą do nas, dołączą na Stadionie Narodowym i tam zmierzą się w walce o, uwaga, 10 tysięcy złotych.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 21 czerwca konkurs na najpiękniejszą ozdobę lub wianek, a także pokaz florystyczny. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
7: 3, 2, 1.
8: Ale co?
9: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu!
8: Otwarcie już 20 czerwca!
9: Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
8: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
9: Wskakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
8: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
9: Tylko 300 metrów od Go Jump!
10: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
14: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
13: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
14: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl i po reklamie.

0: Ich troje w Radiu SK2, to oznacza, że nostalgicznie wróciliśmy do lat, do początku lat 2000 tak naprawdę, kiedy to ten zespół święcił swoje największe sukcesy, no i każdy znał każde słowo z ich największych hitów, a takie hity gramy w Radiu SK2, do nich wracamy już po godzinie 10.
1: Reklama. 3, 2,
2: 1.
3: Ale co?
2: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu!
3: Otwarcie już 20 czerwca!
2: Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
3: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
2: Wskakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
3: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
2: Tylko 300 metrów od Go Jump!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana 3 Sobieskiego 1 we Wrocławiu.
1: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
7: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Nie macie pomysłu, co dzisiaj zrobić? Macie ochotę gdzieś wyjść wieczorem na jakieś koncerty? No to można, bo trwają Dni Koguta, czyli Dni Oławy niedaleko Wrocławia. Od 16 tam już działają wszystkie imprezy poboczne, a wieczorem koncerty. O 18.30 Oławska Orkiestra Dęta, ale o 20.00 dla tych nieco starszych Demono, o 21.30 równie dla starszych, ale i młodsi się będą bawić Kaja.
6: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
0: Dziesiąta właśnie minęła, a z tej okazji przygotowałem dla Was kolejną porcję najlepszych polskich hitów. Zaczynamy od Farby, ale pojawi się też Sylwia Grzeszczak, Artur Gadowski, Dawid Podsiadło, Roxana Węgiel, ale będzie też i Urszula, i Mrozu. Dużo dobrego w tej godzinie. Ja Jarząbek, kłaniam się. Dzień dobry.

Na błysk, tak nazywa się ten utwór od Dawida Podsiadło. Na błysk to pewnie i każdy rodzic chciałby mieć dom, ale to jest marzenie ściętej głowy. Jako rodzic wiem o tym doskonale. Natomiast jeżeli chodzi o to, co w kalendarzu jeszcze, bo nie wiem, jak ja mogłem to przeoczyć, ale dzisiaj przecież 21 dzień czerwca, czyli najdłuższy dzień w roku. On łącznie trwał będzie ponad 16 godzin i 40 minut, dokładnie 16 godzin i 46 minut. Tyle dzisiaj mamy dnia, a to też oznacza, że wchodzimy w astronomiczne lato. No to w końcu można zacząć poważnie myśleć o leżaczku, o jakimś parawaniku, o jakichś wycieczkach w las, w góry, nad jezioro. A jeżeli wam do tego będzie towarzyszyła najlepsza włoska muzyka, taką jaką serwujemy w Radiu SK2, to już w ogóle to lato zapowiada się wyśmienicie. Poparzeni kawą 3 teraz w Radiu SK2.

w miarę świeżutki, kawałek od Mroza, Nie ma miejsca jak dom, czyli kolejny singiel zapowiadający jego nowy album. Do utworu jest też teledysk, jeżeli nie widzieliście, to bardzo zachęcam, bo teledysk przenosi widza w takie dzikie, filipińskie scenerie pełne spektakularnej natury oraz autentycznego, codziennego życia lokalnego surfera. Szczególnie panie będą miały na co popatrzeć. To od Mroza, a już teraz Krzysztof Kiliański i Kaja, Prócz ciebie nic. Taka fajna ballada, taki przytulach, taki do niedzielnej kawki w sam raz utwór. Tak więc ja już nic nie mówię, tylko słuchamy.

0: Jeżeli ktokolwiek, kiedykolwiek miałby nagrać cover takiego kultowego zespołu The Police po polsku, to mógłby to zrobić tylko Perfect i jak słychać, zrobili to perfekcyjnie, ale na tym nie kończymy przygody z najlepszymi polskimi hitami. Mam więcej takich perełek, dużo więcej, tak więc zostańcie z nami, zróbcie głośniej, bo takiej muzyki żal słuchać po cichu. To jest bardzo dobra muzyka. Dobra, bo polska.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
5: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
6: Hybrydowy SUV BYD w ofercie All Inclusive, tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: I po reklamie.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: I twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a. Wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl. 3,
2: 2, 1. Hurra! Tato, wylądował!
3: Ale co?
2: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu!
3: Otwarcie już 20 czerwca!
2: Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
3: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
2: Wskakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
3: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
2: Tylko 300 metrów od Go Jump!
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Hybrydowe SUV BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
6: I po reklamie.
7: 11 właśnie minęła, a ja patrzę, że dzisiaj też obchodzimy święto muzyki, moi drodzy, i to się bardzo dobrze składa, bo my muzyki akurat mamy pod dostatkiem i no, chcemy się z wami nią podzielić. Najlepsza polska muzyka tylko w Radiu SK2. Ignacy już teraz, na sam początek godziny 11, ale będzie też Papa Dance, Dodam, Kasa, Dawid Podsiadło, ja Rząbek, kłaniam się bardzo, bardzo nisko i zapraszam. Najlepsza.

ta połowa dnia, bo to oznacza, że jeszcze druga połowa przed nami. Ale no niestety, nieubłaganie zbliżamy się do godziny 12, a tymczasem wzywam tutaj do mnie wszystkich klepiących kotlety, bo mniej więcej o tej godzinie zawsze mój przyjaciel Dawid Wajda robi takie zadanie, żebyście pochwalili się, jak klepiecie, albo żebyście w ogóle pochwalili się, czy klepiecie. Tak więc dajcie znać, na przykład napiszcie mi SMS-em, czy klepiecie dzisiaj kotlety. Na Messengerze też się można odezwać. 726-826-826. Zdjęcia mile widziane waszych rozklepanych kotletów. No i za chwilę będę je smakował.

Jest, są, przyszły, mamy to. Mamy SMS-y, mamy Messengera i powiem wam tak, patrzę na to, co do mnie piszecie i patrzę na zdjęcia, bo zdjęcia też wpadły na naszą skrzynkę i ogłaszam wszem i wobec, że dzisiaj tytuły pierwszych klepaczy wędrują do Marii i do Tadeusza. Powiem wam tak, no tak dużych kotletów schabowych to by się nie powstydzili nad morzem w sezonie letnim, jak... No, nie przesadzając, jak dwie moje ręce. Przynajmniej tak wygląda to na zdjęcia. No i oczywiście tradycyjne pozdrowienie wszystkich klepiących. Klepcie tak dalej, towarzysze.

0: Ewa Farna zachęca do ewakuacji, a ja absolutnie nie, ale jeżeli już macie się skądś ewakuować, to proszę zabrać ze sobą radio, bo przygotowałem jeszcze więcej najlepszych polskich hitów dla was. Za chwilę się o tym przekonacie.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
5: W czasie mundialu słuchaj radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
4: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
16: I po reklamie.

0: Bój się Boga, dziewczyno, od Oli Kendry. Nie prowadziłem żadnych badań, ale podejrzewam, że statystycznie to te słowa padają najczęściej w momencie, kiedy to mama widzi swoją córeczkę po raz pierwszy wychodzącą na imprezę. Oj, tak to już jest. Moda się zmienia, niektóre rzeczy przemijają, niektóre wracają. Na szczęście moda na najlepsze polskie hity trwa i trwa mać. I my jesteśmy od tego, żeby ona cały czas trwała. Po godzinie 12 wracamy do tych najlepszych, bo polskich hitów.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
7: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
6: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
7: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
10: 3, 2, 1.
11: Tato, wylądował!
12: Ale co?
11: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu!
12: Otwarcie już 20 czerwca!
11: Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
12: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
11: Skakuj i zdobywaj super

0: To będzie ostatnia reklama.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
2: Co? Gdzie? Kiedy?
4: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Rzucamy szybko okiem na ekrany wrocławskich kin, bo sporo premier mamy w tym tygodniu, m.in. thriller, film przygodowy Robin Hood, koniec legendy. Jest też horror science fiction dla tych lubiących dreszczowce Backroom, ale dla tych wszystkich najmłodszych, ale też dla tych starszych, którzy pamiętają pierwszą część, piąta Toy Story, weszła filmu animowanego, komediowego o przygodach właśnie Hoodego i Buzza Astrala. Słuchajcie nas uważnie, będziemy mieli bilety.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
5: 12 minęła, no jakby to powiedział znajomy mój pan Henryk, czas na drugą połówkę. Połówkę tego pięknego, mam nadzieję, i u was dnia. Edyta Bartosiewicz rozpoczyna muzycznie godzinę 12. Ja Jarząbek, kłaniam się. Dzień dobry. No to ruszamy w podróż razem z polskimi najlepszymi hitami.

cały czas, to można słuchać Oskara Cymsa jadąc przez miasto na rowerze i mówię to jako okazjonalny cyklista, bo naprawdę świetnie się słucha tego utworu jadąc na rowerze przez miasto, tylko uwaga, nie w słuchawkach na uszach, tego absolutnie nie polecam, wręcz zabrania wujek Jarząbek, za to jakiś delikatny głośniczek można sobie gdzieś przymontować i jechać przez miasto bezpiecznie i grzecznie po ścieżce rowerowej, aż się dojedzie do miejsca docelowego, a jak już się dojedzie do miejsca docelowego, to można sobie powiedzieć dość razem z ONA i ONA już teraz w Radiu SK2.

No dla mnie świat, w którym wszędzie wiszą lustra, to byłby świat pełen motywacji, bo tylko patrzę w to lustro non-stop i widzę, no zrób coś z sobą, drogi Arturze, zrób coś z sobą, na przykład zacznij trenować. Co? No, no nie wiem, boks na przykład. O, a propos boksu, to ostatnio odbyła się bardzo ciekawa walka bokserska w Chinach, to się odbyło. Pewna pani blondynka zmierzyła się w ringu z humanoidalnym robotem i wiecie co? I robot nie dał rady, haha. Człowiek czuje jednak satysfakcję, że roboty za to zabieranie ludziom pracy dostały tak w machę, że aż im styki puściły i bardzo im dobrze.

0: Gdybyście szukali informacji o tym utworze, to dodam tylko, że to Karolina Stanisławczyk w kawałku Klisze. A właśnie, pamiętacie aparaty? Kiedyś aparaty były na klisze właśnie. 24, 32 zdjęcia można było zrobić. Później to się wywoływało i przez parę miesięcy takie zdjęcie się oglądało, bo człowiek się zastanawiał, czy warto cyknąć temu albo tamtemu fotkę. To prawda? A teraz się idzie i 1000 zdjęć jednego kotleta schabowego albo jakieś latte na sojowym mleku można nosić w aparacie i nawet nie ma czasu, żeby to później oglądać. No, jak to się mówi, kiedyś to były czasy, teraz już nie ma czasów. Na szczęście cały czas są najlepsze polskie hity i za chwilę wam udowodnię, że one są najlepsze. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
15: I po reklamie.

0: mówisz, typ niepokorny i co myślisz? No myślisz oczywiście, Stachurski. No i Stachurski kończy nam godzinę 12, po 13 wracamy do najlepszej polskiej muzyki. Ania Dąbrowska nam rozpocznie tę zbliżającą się godzinę. Jarząbek, ja już się kłaniam, słyszymy się w poniedziałek z samego rana. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 21 czerwca konkurs na najpiękniejszą ozdobę lub wianek, a także pokaz florystyczny. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte Agencja Artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł. 3

0: ekonomiczna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu.
1: I po reklamie.
2: Tylko na Pomorzu bez ostrzeżeń, a cała reszta kraju pomarańczowa. To znaczy, że lepiej zasuńcie okna w aucie, może nagle pojawić się burza. Takie mamy. Astronomiczne lato z radiem SK2. Tutaj mamy kosmiczny apetyt na to, co najlepsze.
3: Najlepsze polskie hity.
2: Dopiero nam się rozkręca, choć Kubusie zaśpiewają o tym, że stygnie lato za chwilę w SC2. Kamil Bednarek też się pojawi. Ja, Kamil Kowalski, kłaniam się nisko, a to Anka Dąbrowska w SC2.

0: Tak będzie w piątek, jak zabrzmi ostatni dzwonek i będą wakacje. Dzieci wypiękną radosno ze szkoły, elektryczne gitary w ST2, zelektryzowane również noce i zerwane litry wypitej kawy. To już mowa o dużych dzieciakach, no bo studenci przecież zmagają się i walczą z sesją egzaminacyjną. Oczywiście, jak się nie zda, to jest jeszcze sesja poprawkowa, ale jest jeszcze jedna między jedną a drugą sesją. Taka najprzyjemniejsza, którą wszyscy zdają. Sesja zdjęciowa z wakacji.
1: SK2.

0: Piotr Rubik i jego cały chór pakujemy się do wehikułu czasu.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Są takie hity, które nie znają daty ważności. Takie, które znamy już po pierwszej nutce. Jak 44-letnia autobiografia Perfektu, o której więcej ja nie będę mówił. Powie wam sam Grzegorz Markowski, jeden z symboli Perfektu. Panie Grzegorzu?
2: Utwór Autobiografia to właśnie modlitwa napisana przez Bogdana Olewicza. Właśnie jest to utwór o całym moim życiu. Bo i Piec Martenowski to piec, o którym się uczyłem w technikum geologicznym, z którego mnie potem wywalono. Kochałem Poleraxę. Siedziałem na dachu. Ciekawy byłem seksu. Piłem tanie wino. I miałem przyjaciół. I właściwie to jest takie moje życie w pigułce.

0: Ania wyszkoli w SC2.
1: Jak tam jest?
0: A ja wiem, jak tam jest. Jak jest w Bangkoku. Tam nasze dziewczyny są aktualnie na parkiecie Ligi Narodów i grają czwartego seta w siatkówkę, a po trzech przegrywają z Kanadyjkami 1-2. Ale Kanadyjki mają się na baczności.
2: SK2.
0: Jak Polka się zdenerwuje, to lepiej zejść jej z drogi.
3: Autopromocja.
4: Kiełbasa?
3: Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
3: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: I po reklamie.

0: gdyby tak korek można było przeskoczyć. Z Estą 2 jest to możliwe, że droga do domu jest krótsza. Przy najlepszych polskich hitach do nich wracamy po 14, o której najważniejsze newsy, między innymi szczegóły policyjnej szeroko prowadzonej akcji poszukiwawczej w Estę 2.
1: Reklama.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 2, 1.
5: Hurra! Tato, wylądował!
6: Ale co?
5: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu!
6: Otwarcie już 20 czerwca!
5: Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
6: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
5: Skakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
6: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
5: Tylko 300 metrów od Go Jump!
1: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
1: Co? Gdzie? Kiedy?
8: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Jeśli kojarzycie lata 90. i hity MTV, to to wydarzenie jest...

0: szukają Dariusza Rudnickiego, podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. Policja opublikowała zdjęcie poszukiwanego. 49-latek miał śmiertelnie ugodzić teścia i ciężko ranić teściową, mówi Sylwia Faryna z jędrzejowskiej policji.
1: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
0: A policja apeluje o ostrożność i prosi o przekazywanie wszelkich informacji mogących pomóc w zatrzymaniu mężczyzny. Prawie cała Polska w pogodowych alertach. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami i burzami. Na wschód i centrum przesuwa się silny front burzowy. Grzmiało już m.in. w okolicy Mławy, Płocka i Krynicy Zdroju. I na koniec mundialowy rekordzista. 90-letni Meksykanin komentuje piłkarskie Mistrzostwa Świata już po raz 15. Jedyny turniej, który opuścił, to mundial w Katarze w 2022 roku. Wtedy nie pozwoliły mu na to problemy zdrowotne.
2: 90-letni komentator, dobrze,
0: prawda?
2: Usłyszałem.
0: Tak, 90 lat, pięknie.
2: Panie Dariuszu.
0: Jest konkurencja.
2: Chyba trzeba się reaktywować. No, ciekawe, czy przez te 90 lat jest jakaś sprawa, którą zostawił bez komentarza.

0: Maciej Musiałowski. Jego Flora w SC2 na kwadrans po godzinie 14. Patrzę, co się dzieje w mundialowym świadku. Algieria złożyła protest i to jeszcze na naszego sędziego Szymona Marciniaka. Czuje się pokrzywdzona, bo według niej to nie było uczciwe, że Algieria przegrała z Hiszpanią 0-3.
1: Nie, nie, ja jestem uczciwy. Zapłacili za 3-0.
0: Było 3-0.
2: SK2.
0: A w SC my płacimy za najlepsze wykonanie karniaków i to na Stadionie Narodowym. SK Karniaki Cup, tak nazywa się nasza zabawa. Montujemy drużynę, złotą jedenastkę z Was, najlepszych słuchaczy SK2. SK2.pl, tam zaglądajcie na SK Karniaki Cup, zgłaszajcie się. Jutro może akurat Ty wpadniesz do naszej ekipy.
2: Wy-

0: Zaliczyła wczoraj roztańczony Ciechanów. Na koncertach rozkochuje w sobie fanów.
1: Blanka, kocham cię!
0: Bledka.
2: SK2.
0: I niedzielny powrót do domu w towarzystwie tego, co najlepsze. Polskie hity i kombi. Jak tam u was? Zapakowany po sam dach.

0: Dawid Kwiatkowski i Bez Ciebie. Dzisiaj minimalnie Kanada lepsza. Pierwsza porażka w Tajlandii w siatkarskiej Lidze Narodu kobiet no, stała się faktem. Polki przegrały po 5 setach. To i tak długo wytrzymały.
1: SK2.
0: A już za chwilę Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Gdy będziesz sam w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz, jak

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
5: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
4: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
5: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hybrydowy SUV BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
1: I po reklamie.

0: Jeden start!
1: Jesteśmy trzeci raz na tym wyścigu, więc fajna impreza.
2: I jak tam było na trasie?
3: Dobrze.
4: A na pustyni Błędowskiej zaparkował też nasz eskowy bus. Szukajcie pomarańczowej strefy.
5: Będziemy oczywiście szukać przy najlepszych polskich hitach, salach. Minuta po 15 w SC2.

0: Jak jesteście spragnieni najlepszej polskiej muzyki, to bardzo dobrze trafiliście. Tylko taką gramy w Radiu SK2 Rotary na jednej z dzikich plaż przed chwilą byliśmy, a w taki upał nie ma się co dziwić, trzeba dużo pić i znalazłem taki artykuł, Bogatynia. Straż Miejska przyjechała do nieletnich sprzedających lemoniadę i wykupiła cały zapas lemoniady. I bardzo dobrze.
1: No to bezpieczny weekend, Wadziu.
2: Zabezpieczny.
3: SK2.

0: ciebie tu.
1: Wilki, czas ruszyć w drogę.
2: SK2, wehikuł czasu.
1: Dzisiaj klasyk, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Piosenka, która jest nieoficjalnym hymnem kibiców Korony Kielce. Dni, których nie znamy. Marka Grechuty z 1971 roku, wielki hicior, jeszcze utwór, który odegrał bardzo ważną, kluczową rolę w kultowej komedii Olafa Lubaszenki. Pewnie kojarzycie, to jest ta ostatnia scena w Chłopakach nie płaczą. Scena końcowa, jak słynny Laska z kolegami stoi na wydmach, ma przed sobą Bałtyk i mówi to... Znamy, bunkrów nie ma, ale też jest.

0: przyjemny, chrapowaty, rockowy krzyk Piotrka Cugowskiego, kto nie kochał Wesce 2. No kto nie kochał, bo duża zmiana na mapie społecznej Polski. Czytam, że mamy coraz mniej rodzin, coraz więcej singli. Tutaj wszystko się zgadza. W SC2 też są single.
1: SK2.
0: Taki hit singlowy od Lady Punk już za chwilę. Sztuka latania, również na randki.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
13: 3, 2, 1.
14: Hurra! Dado, wylądował!
15: Ale co?
14: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu!
15: Otwarcie już 20 czerwca!
14: Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
15: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
14: Skakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
15: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
14: Tylko 300 metrów od Go Jump!
16: To będzie ostatnia reklama.
17: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
18: I po reklamie.

0: ST2 tylko hity sprawdzone, ten od Hej. Za chwilę również sprawdzone informacje najświeższe, m.in. o walce strażaków z pożarem w fabryce, gdzie są produkowane aerozole. O 16.00 wszystko w newsach ST2.
1: Reklama.
2: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD, Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
3: Zapraszamy do naszego odmienionego, ultranowoczesnego salonu Impwar na Bielanach Wrocławskich i na bydimpwar.pl.
2: BYD. Build your dreams.
4: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
10: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
16: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada.
22: Co? Gdzie? Kiedy?
23: Siema, siema, z tej strony Krzysiek Staszkiewicz. Już za tydzień, 27 czerwca, czyli dokładnie w sobotę, odbędą się koncerty. Będą kulinarne inspiracje, będą atrakcje dla dzieci, a to wszystko w ramach drugiego Dolnośląskiego Święta Kapusty, który odbędzie się w Krynicznie właśnie za tydzień w sobotę. Jeśli chodzi o muzyczne aspekty, to będzie koncert zespołu Sand and Grace o 22. Szczegóły znajdziecie w sieci.
21: Sponsorem programu jest właściciel firmy Hydroblokada. Osuszanie i izolowanie przeciwwilgociowe budynków. 500 600 044.
0: Jest 16, Paulina Chorwatowska, to są newsy SK2. Na miejscu pracuje już 47 zastępów Straży Pożarnej. Przypomnijmy, w Harnowie na Pomorzu płonie fabryka produkująca aerozole.
1: Akcja będzie z pewnością kilkugodzinna, być może nawet do poranka, gdyż pożar strawił kilka obiektów, kilka jeszcze jest objętych ogniem, dlatego tu będzie długotrwałe dogaszanie, sprawdzanie pogorzeliska. Pożar nie został opanowany na tą chwilę.
0: Mówi Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Na tę chwilę nie ma informacji o poszkodowanych. Pociągi Poznań-Berlin wracają na swoje trasy. Ruch kolejowy przywrócono szybciej niż zapowiadano. To efekt usunięcia awarii sieci trakcyjnej między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Początkowo PKP zakładało, że utrudnienia potrwają do

0: Marisa Wesce 2. Piłkarski świat zakochany w budzącym respekt bramkarzu Curaçao, czytam. Eloy Rum w meczu z Ekwadorem obronił na mistrzostwach, uwaga, rekordowych 15 strzałów. Groźny facet tak łatwo nie przepuści.
1: SK2.

0: Już mówię, o co chodzi, już mówię, o co chodzi. Sanach tutaj o szampanie śpiewa, a dzisiaj mogą szampana otwierać Bożena, Bogna i Florentyna. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Przede wszystkim zdrówka.
1: SK2.
0: Zdrówko najważniejsze.
2: Autopromocja.
3: Paprykarz ze Szczecina.
4: Szklanki z Krosna.
3: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
5: Dobre, bo polskie.
4: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
5: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity.
5: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
6: Reklama. Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
7: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
8: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
9: Zapraszamy na Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku, ulicy Świdnickiej i Oławskiej. Już 21 czerwca konkurs na najpiękniejszą ozdobę lub wianek, a także pokaz florystyczny. Pachnące ogrody, słoneczne plaże i chwile relaksu w świętojańskim klimacie. Smaki lata i rękodzieło z duszą. Wystawcy z różnych stron świata. Chcesz zobaczyć interaktywny plan jarmarku? Wejdź na pojawi.pl i odszukaj na mapce interesujący Cię asortyment. Realizacja Pianoforte, agencja artystyczna. Partner wydarzenia pojawi.pl.
10: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
11: 3, 2, 1.
12: Hurra! Tato, wylądował!
13: Ale co?
12: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu!
13: Otwarcie już 20 czerwca!
12: Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
13: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
12: Skakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
13: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
12: Tylko 300 metrów od Go Jump!
8: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
14: Hybrydowe SUV BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0%. Za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie. Przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
6: I po reklamie.

0: facet działa jak klimatyzacja na podwójnym gazie. Mrozów SC2 i najlepsze polskie hity, a za chwilę 17 i najważniejsze sprawdzone informacje, również te z weekendowych powrotów.
1: Reklama.
2: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
3: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dębanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
7: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
6: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
7: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: I po reklamie.
13: Jest 17. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 37-latka na warszawskiej Białołęce. Mężczyzna zmarł po policyjnej interwencji. Według wstępnych informacji miał zażyć nieznane środki i zachowywać się agresywnie wobec domowników. Podczas zatrzymania użył gazu wobec policjantów i próbował uciec, mówi nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji.
14: Mężczyzna stawał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. W trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego.
13: Mężczyzna zmarł kilka godzin później w szpitalu. A teraz utrudnienia na A2 pod Poznaniem. W okolicy węzła Poznań Zachód zapalił się samochód. Pożar został opanowany, ale kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w stronę Warszawy. Blisko 2000 osób wzięło udział w Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Na uczestników czekały quizy, rodzinne rajdy rowerowe oraz SK Kids Race.
15: Coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
10: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze na Małopolska Tour, więc no, fajna atmosfera.
16: Kolejny rajd z Małopolską. Przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
13: Patronem wydarzenia było Radio SK, a kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.

Aisha i droga płynie jak magma w SC2. A w szwedzkich domach płynie prąd z auta. Czytam, że mieszkańcy jednego ze szwedzkich miasteczek zasilają domy samochodami elektrycznymi. Podobno dzięki temu spadły im rachunki za prąd. Pewnie o 4 koła.

0: Kombi w SC2 podwozi nas do wehikułu czasu w SC2.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Ło, wylądowaliśmy w roku i co ja tutaj widzę? Komody na skośnych nóżkach, meblościanki są, paprocie na meblościankach, kredens od babci, proszę bardzo. Aparat fotograficzny jeszcze na klisze, kryształy tutaj, pralka frania. 1989 rok, kurczę. Ja byłem bobasem, siedziałem w wózku z butelką w rękach mleka, ale za to ci, którzy siedzieli na swoich rumakach w tamtym roku, na tych WS-kach, Junakach, Komarkach, MZ-kach i jeszcze innych Harley'ach, tak, śpiewali ten numer. Trzeci spłyty Najemnik, 89.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I od tamtego roku bardzo wiele się zmieniło w świecie fanów dwóch kółek. To można powiedzieć ich hymn. Jam i Harley mój w SC2 w wehikule czasu. Od razu lepiej wraca się do domu.

0: Uhu, ale dzisiaj mamy długi dzień, najdłuższy dzień w roku. Tak, 17 godzin, prawie 17 godzin, tyle trwa. Ale jutro będziemy niewyspani w pracy. A za chwilę Kukiz i Piersi kontynuujemy rokowy pazur w SC2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty o

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: 3, 2, 1.
6: Hurra! Tato, wylądował!
7: Ale co?
6: Najnowocześniejszy park rozrywki Go Kids we Wrocławiu!
7: Otwarcie już 20 czerwca!
6: Aż 20 odlotowych atrakcji! Kosmiczne zjeżdżalnie, labirynty, tory przeszkód, wulkan, go-karty!
7: I strefa relaksu Go Cafe z pyszną pizzą i kawą!
6: Wskakuj, zdobywaj supermoce i wygrywaj nagrody!
7: Park rozrywki Go Kids, ulica Jana Długosza.
6: Tylko 300 metrów od Go Jump!
8: I to jest piękna gra!
9: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
8: Tak, wiedziałem!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
2: I po reklamie.

0: Andrzej Piaseczny i Robert Chojnacki, który tak dmie w saksofon. W SC2 prawie do nieba, a za prawie 2 minuty godzina 18. Najważniejsze newsy, które już prawie ma wszystko dopięte na ostatni guzik Paulina Chorbatowska. Kierowcy, dajcie głośniej karambol na A4. O szczegółach za chwilę.
1: Reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Ale sztosy!
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
6: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z 2 numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.
11: Jest 18, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Karambol na A4 pod Tarnowem. Zderzyło się kilka samochodów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa jest zablokowana. Do wypadku doszło między węzłami Tarnów, Mościce i Tarnów Centrum. Na miejscu pracują służby, ale kierowcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami. Już ponad 60 zastępów straży walczy z ogniem w zakładzie aerozoli w Harnowie koło Ustki. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców. RCB wysyła alerty dotyczące zadymienia. A w akcji gaśniczej pomagają m.in. grupa chemiczna, drony i robot gaśniczy. Nie ma informacji o poszkodowanych. Druga porażka Polek w Lidze Narodów. Biało-czerwone przegrały z Kanadą 2-3 po tiebreaku. A właśnie teraz na Mundialu rozpoczyna się mecz Hiszpanii z Arabią Saudyjską. La Furia Roja walczy o pierwszą wygraną po remisie 0-0 z Republiką Zielonego Przylądka. Wieczorem Belgia zagra z Iranem, a w nocy Nowa Zelandia z Egiptem. O północy z kolei Urugwaj podejmie Republikę Zielonego Przylądka.

0: sierpnia.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
1: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money!
6: Cherry Money?
5: Nowy

0: I to jest piękna gra!
1: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
0: Tak, wiedziałem!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Mundial nabiera tempa. Dziś grają Belgia-Iran, Hiszpania-Arabia Saudyjska, Urugwaj-Republika Zielonego Przylądka. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
14: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Kiełbasa? Krakowska.
2: Śliwka? Z Nałęczowa.
1: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
3: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
2: A radio?
3: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
3: Najlepsze, bo polskie.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź nabyt.cichy-zasada.pl lub w salonie przy Jana III Sobieskiego 1 we Wrocławiu. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
3: I po reklamie.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Motorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.

0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny z Dolnego Śląska. Przyszli lekarze, pielęgniarki i ratownicy będą mieli warunki do ćwiczeń jak w prawdziwej lecznicy. Przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu powstaje nowe Centrum Edukacji. To czterokondygnacyjny budynek o powierzchni około 9,5 tysiąca metrów kwadratowych. Inwestycja za 122 miliony złotych ma wzmocnić praktyczne kształcenie studentów kierunków medycznych i zostanie oddana do użytku na początku listopada, a pierwsi studenci mają korzystać z niego już w najbliższym roku akademickim.
2: Dominika Szachniewicz, dyrektor generalna Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
3: Pani dyrektor, co konkretnie powstanie przy USK i czym będzie ten obiekt się wyróżniał?
2: Będzie to budynek dydaktyczny, przeznaczony dla wszystkich kierunków naszego uniwersytetu. Będą się tam kształcić fizjoterapeuci, będą się tam kształcić przyszli lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy. Także jest to zaplanowane jako taki budynek, którym będziemy też rozwijać szkolenie interprofesjonalne, które będzie wspierało to, aby wszystkie zawody medyczne potrafiły się ze sobą komunikować, potrafiły w przyszłości współpracować. Tak jak tutaj wspominaliśmy, będziemy mieli tam pracownię właśnie dla fizjoterapii, bardzo duże centrum symulacji medycznej, również przestrzenie dla studentów związane z taką strefą relaksu, odpoczynku, pokoje do cichej nauki. Budynek będzie już w pełni ekologiczny.
3: Kiedy obiekt zostanie oddany do użytku? Kiedy pierwsi studenci rozpoczną tutaj naukę?
2: Planujemy oddać obiekt do użytkowania na początku listopada, ponieważ termin na uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń mija nam z końcem października. Oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądało, natomiast na pewno już w tym najbliższym roku akademickim planujemy wpuścić tam naszych studentów i umożliwić im kształcenie, a naszym nauczycielom prowadzenie dydaktyki.
3: Tak mniej więcej wiadomo, ile tych studentów tam się zmieści?
2: Bardzo dużo, to jest 9,5 tysiąca metrów kwadratowych, także to jest bardzo, bardzo duża powierzchnia. Dokładnie liczbowo nie jestem w stanie powiedzieć, ale na pewno wszystkie wydziały, bo mamy tam to podzielone na piętra, więc myślę, że kilkasetek studentów spokojnie.
3: Brakowało tego miejsca wcześniej?
2: Brakowało tego miejsca wcześniej ze względu na to, że to jest miejsce usytuowane w pobliżu ulicy Borowskiej i tam będą się odbywały takie zajęcia mające charakter przedkliniczny, czyli jakby po przejściu tych zajęć nasi studenci będą mogli przenieść się potem już bezpośrednio do pacjentów i tam dalej kontynuować swoje kształcenie. Jest to zgodne ze standardami medycznymi, które teraz kładą duży nacisk na to, żebyśmy mieli to kształcenie właśnie przedkliniczne, więc na pewno uzupełnia to naszą bazę. Oczywiście jedno centrum symulacji medycznej już mamy. Ono jest zlokalizowane na starym kampusie, natomiast biorąc pod uwagę właśnie zmieniające się standardy, liczbę kierunków, też to, że opcjonalnie chcielibyśmy zwiększać liczbę studentów, no ta inwestycja jest konieczna, żeby uzupełnić tą naszą infrastrukturę i ją jeszcze lepiej poprawić i dostosować dla studentów.
4: Robert Zymliński, jestem dziekanem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
3: Jakie możliwości praktycznej nauki zyskają dzięki tej inwestycji studenci?
4: Studenci już mają ogromne możliwości nauki praktycznej, ale oczywiście ten obiekt za sprawą swojej konstrukcji i koncepcji stworzy zupełnie nowe funkcjonalności. My jako uniwersytet kształcimy wszystkie zawody medyczne. Pielęgniarki, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, fizjoterapeutów i lekarzy. I medycyna, która na dzień dzisiejszy coraz bardziej staje się medycyną ukierunkowaną na rzeczywiste potrzeby pacjenta, jest to tak zwana medycyna spersonalizowana. Ta medycyna wymaga stworzenia wokół pacjenta pewnego otoczenia, czyli tak zwanego zespołu terapeutycznego, który w sposób kompetentny będzie tym pacjentem się opiekował i wykorzystywał swoje zasoby intelektualne, umiejętnościowe. I w tym zespole jest właśnie lekarz, jest pielęgniarka, jest fizjoterapeuta, farmaceuta kliniczny. I tak stworzone Centrum Edukacji Klinicznej, bo taką nazwę studenci wybrali, pozwoli nam na właśnie dokonanie takiej integracji już na poziomie kształcenia studentów. To jest niesłychanie istotne, bo to jest czas, kiedy nabywamy pewnych umiejętności, uczymy się pewnej kultury współpracy i tutaj będziemy mogli to robić. Oczywiście cały budynek jest też tak skonstruowany, że będziemy autonomicznie kształcić studentów w tych obszarach, które wynikają z poszczególnej dyscypliny, ale na finale będziemy mogli robić to, co jest najbardziej atrakcyjne i bardzo potrzebne, czyli tworzenie takich współprac interdyscyplinarnych.
3: Dlaczego ta lokalizacja obok szpitala jest tak kluczowa w tym procesie edukacji?
4: To jest bardzo wygodne z jednej strony dla nas, jako dla klinicystów. Będziemy mogli bardzo szybko przemieścić się ze studentami. Z drugiej strony, konstruując zajęcia, zakładamy te części tak zwane bardziej praktyczne, ale jeszcze nie nazywane zajęciami w pełni klinicznymi. To są właśnie zajęcia w centrum symulacji, gdzie możemy uczyć naszych studentów pewnych umiejętności w warunkach komfortowych, bezpiecznych, ale takich, które odtwarzają prawie idealnie te warunki, jakie istnieją już w pracy w szpitalu. I później możemy bardzo płynnie, szybko przenieść się w kolejnej części zajęć już do pracy klinicznej. To znakomita korzyść dla wszystkich.
3: Podsumowując, jak ta inwestycja przełoży się na jakość kształcenia przyszłych lekarzy, pielęgniarek, położnych, wszystkich?
4: Ja myślę, że przełoży je w sposób naturalny. To jest oczywiste, to jest oczywiste. Nowoczesne miejsce z nowoczesnym sprzętem, nowoczesne koncepcje dydaktyczne, bo też pamiętajmy o tym, że my działamy na podstawie pewnych bardzo jasno przygotowanych standardów kształcenia i te standardy co roku są zmieniane, dlatego że zmienia się nasze otoczenie i pojawiają się nowe obszary, które musimy zagospodarować i przygotowywać do nich naszych studentów, a tutaj będziemy mogli to robić naprawdę w miejscu znakomicie przygotowanym, bardzo funkcjonalnym, bo też, co jest ważne, ta edukacja będzie naprawdę odbywała się komfortowo. Te sale są tak przygotowane, aby ten efekt zmęczenia, efekt wyczerpania, który towarzyszy niektórym zajęciom, był zminimalizowany. Będzie też bardzo doceniona przez studentów strefa chilloutowa, gdzie będzie można odpocząć, ale także strefa nauki, gdzie będzie można w spokoju przygotować się do zajęć, czy powtórzyć pewne treści, z jakimi zapoznaliśmy studentów.
3: Technologicznie jakieś najciekawsze rzeczy, jakie tam się znajdą?
4: To znaczy, uczelnia ma bardzo dużo nowoczesnych urządzeń. Te symulacje są czymś oczywistym. Tu będzie ich po prostu więcej, w nieco innej konfiguracji będą przygotowane, ale my korzystamy z bardzo nowoczesnych narzędzi symulacyjnych, tak zwanych symulacji wysokiej wierności. To tak naprawdę są odtwarzane rzeczywiste sale, w których leczymy pacjentów. Oddział ratunkowy, karetka pogotowia, sala intensywnej terapii, sala porodowa. To są te miejsca, które później studenci poznają na zajęciach klinicznych, a tutaj dokonują w ramach Centrum Symulacji tych treningów w takich nieco bezpieczniejszych warunkach, ale które, proszę mi wierzyć, odtwarzają prawie idealnie te warunki, które później student spotyka w codziennej praktyce.
1: Materiał przygotował Miłosz Stępień. Nowe trasy rowerowe w centrum Wrocławia i dalsza rewitalizacja promenady staromiejskiej. Ruszyła budowa drogi rowerowej w rejonie ulic Widok i Bożego Ciała. Trasa ma uzupełnić brakujący odcinek między Kazimierza Wielkiego, Świdnicką i okolicami teatru. Równolegle Zarząd Zieleni Miejskiej przygotowuje rewitalizację odcinka promenady staromiejskiej między ulicą Piotra Skargi a Oławską. Budowa trasy przy Widok i Bożego Ciała ma potrwać około pół roku i kosztować 2,5 miliona złotych. Rewitalizację promenady staromiejskiej miasto szacuje na około 12 milionów. Dobre wieści dla kierowców. Przyspieszyła budowa drogi ekspresowej S8 na południe od Wrocławia. Inwestycja, która połączy Wrocław z Kotliną Kłodzką, w większości jest na zaawansowanym etapie. Najszybszej realizacji można spodziewać się w okolicy Łagiewnik. Są widoki na to, że inwestycja zostanie oddana przed wakacjami w 2027 roku. Na trasie jest wylewany asfalt, a także trwają prace wyrównujące teren, o czym mówi Stanisław Bukowiec z Ministerstwa Infrastruktury.
5: To jest ważna arteria komunikacyjna, która tak naprawdę rozwiąże problemy komunikacyjne dla tych wszystkich, którzy chcą skorzystać z przyjazdu na Dolny Śląsk, chcą skorzystać z przyjazdu w te piękne tereny, a docelowo również chcą dojechać tranzytem do naszych południowych sąsiadów. Jesteśmy na etapie budowy tego odcinka, który wspólnie z innymi dwoma odcinkami chcemy, aby był oddany do użytku w trzecim kwartale przyszłego roku. Mówimy o 30-kilometrowym odcinku między Kobierzycami a Łagiewnikami. Te trzy odcinki są realizowane w sprawny sposób i według harmonogramu, tak jak powiedziałem, one powinny być oddane do użytku w trzecim kwartale roku 2027, ale wierzę w to i jesteśmy po rozmowach z wykonawcami, że być może uda się te odcinki oddać już przed wakacjami przyszłego roku, tak aby mogły z tej drogi korzystać wszystkie te osoby, które właśnie podróżują na południe od Wrocławia. Te trzy etapy tutaj S8 są na kilometrażu 63 km. Z tego, tak jak wspomniałem, trzy pierwsze etapy będą oddane w pierwszej kolejności. Kolejne mamy już w mocno zaawansowanym stanie przygotowań, więc będą również realizowane. We Wrocławiu wspólnie z panem marszałkiem ogłaszaliśmy ważną inwestycję, ważne zadanie, a mianowicie nowy węzeł na autostradzie A4 na punkcie Karwiany i łącznik z budowaniem wschodnią obwodnicą Wrocławia. To kolejne zadanie, które przygotowujemy. Innym, najbardziej strategicznym jest przebudowa, modernizacja i budowa w nowym śladzie na odcinku południowego wejścia Wrocławia autostrady A4. Zadanie związane z modernizacją autostrady A4 będzie kosztowało około 9 miliardów złotych. To jest zadanie, które traktujemy priorytetowo. Mamy natężenie ruchu na węźle Bielany sięgające 76 tysięcy pojazdów na dobę. Wszyscy wiemy, jak ważne jest, aby ta droga, ta autostrada była przepustowa, aby można było się nią poruszać. Dzięki temu zadaniu, o którym mówię, nowym łączniku 17 tysięcy pojazdów zostanie przekierowanych na nowy łącznik i na autostradową obwodnicę wschodnią Wrocławia. Wszystko to robimy po to, żeby poprawiać bezpieczeństwo, bezpieczeństwo, poprawiać komunikację.
1: Przebudowa Krajowej 15 od Skoroszowa do Trzebnicy i budowa małej obwodnicy Trzebnicy będą realizowane jednocześnie. Jeszcze w tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosi przetarg na te inwestycje, o czym mówi dyrektor Waldemar Wojciechowski z wrocławskiego oddziału GDDKiA.
6: Na przetargu na obwodnicę Milicza procedujemy 10 ofert. 4 z nich mieściło się w przedziale 58-69% naszych szacunków, czyli były znacząco niżej niż przewidywaliśmy. Otwarcie ofert nastąpiło 30 marca. Jesteśmy obecnie na etapie oceny tych ofert i wyjaśnień oferentów. Najniższą ofertę złożyła firma Budimex na kwotę przeszło 158 milionów złotych, gdzie zamawiający miał przeznaczyć na sfinansowanie zadania kwotę ponad 270 milionów. Cała inwestycja będzie realizowana w systemie zaprojektuj i buduj. Jest to 10 km trasy, klasa techniczna główna ruchu przyspieszonego, jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu plus pobocza. Kategoria nośności to jest KR4, nośne 115 kN. W ramach tej realizacji tej inwestycji wybudujemy 5 rond na skrzyżowaniach z drogami niższych kategorii, 12 obiektów mostowych, 15 przepustów, czyli takich przejść dla małych zwierząt. My jesteśmy już na końcowym etapie badań ofert. Myślę, że do końca czerwca będziemy mieli wyłonionego wykonawcę. Dodatkowo chciałbym tutaj też powiedzieć o procedowanej w naszym oddziale inwestycji budowy obwodnicy Małej Trzebnicy oraz rozbudowy drogi krajowej nr 15 Trzebnica-Skoroszów. Jeśli chodzi o te inwestycje, to chcemy je połączyć w systemie zaprojektuj i buduj. Jeśli chodzi o obwodnicę Trzebnicy, to do połowy roku będziemy mieć już zakończone studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i będziemy mogli rozpisać postępowanie przetargowe na zaprojektuj i buduj. Jeśli chodzi o budowę połączenia Trzebnica-Skoroszów, tam już mamy dokumentację projektową, mamy uzyskany ZRID. Chcemy połączyć te inwestycje tak, żeby wykonawca, który będzie realizował obie te naraz inwestycje, mógł najpierw wykonać przebudowę, bo tam już jest dokumentacja przebudowy drogi Trzebnica-Skoroszów, a następnie zaprojektować i wykonać małą obwodnicę Trzebnicy.
1: Planowane inwestycje poprawią codzienne życie mieszkańców powiatu milickiego, zauważa starosta Łukasz Rokita.
7: To bardzo dobra informacja dla mieszkańców powiatu milickiego. Wszyscy dobrze wiemy, że plany Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych na terenie województwa dolnośląskiego są bardzo duże. Wiemy o planowanej rozbudowie autostrady A4 i innych pracach na drogach szybkiego ruchu, ale pomimo tego również są realizowane właśnie te inwestycje w takich miejscowościach jak Milicz. Kolejny krok został zrobiony, jeśli chodzi o obwodnicę Milicza. Za chwilę, za kilka miesięcy będziemy mieli wyłonionego wykonawcę i w przeciągu 4 lat nasi mieszkańcy będą mogli się cieszyć z tej ważnej dla nas inwestycji. Też słyszymy dzisiaj kolejną bardzo dobrą wiadomość dla mieszkańców naszego powiatu, bo wszyscy wiemy, jak ważna jest dla nas droga krajowa numer 15, biegnąca z Milicza do Wrocławia, a tak naprawdę do Trzebnicy, bo później większość naszych mieszkańców już korzysta z drogi szybkiego ruchu S5. Natomiast ten odcinek właśnie od Kuźniczyska do Trzebnicy jest bardzo zdewastowany. Cieszymy się bardzo, że jeszcze w tym roku Generalna Dyrekcja ogłosi przetarg na tą drogę i nie będzie to tylko i wyłącznie zwykły remont, ale będzie to przebudowa z drogi G do G1, czyli tak naprawdę będzie to ta konstrukcja o wiele lepsza, wzmocniona. Naprawdę jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni, bo te dwie inwestycje posłużą naszym mieszkańcom już w niedalekiej przyszłości. W tej chwili sytuacja w Miliczu w godzinach szczytu wszyscy wiemy, jaka jest. Potężne korki, brak rond w miejscowości powodują, że mieszkańcy mają duże utrudnienia w codziennym dotarciu do pracy, czy też dowiezieniu dzieci do szkół. Natomiast bardzo duża ilość naszych mieszkańców dojeżdża jednak do Wrocławia. Ta druga inwestycja właśnie związana z przebudową drogi krajowej nr 15 na tym odcinku Kuźniczysko-Trzebnica jest równie ważna. A jeszcze jak do tego dojdzie mała obwodnica Trzebnicy od strony zachodniej, to tak naprawdę w ogóle będzie Trzebnica również omijana i ten dojazd do Wrocławia zdecydowanie się skróci.
1: Poza obwodnicą Milicza powstaną też drogi omijające Głogów i Międzybórz, zaznacza wicewojewoda Artur Jurkowski.
8: Jesteśmy w trakcie realizacji kilku już obwodnic, ponieważ Głogów, obwodnica Głogowa, o której też dużo się mówiło, a ja jestem mieszkańcem powiatu głogowskiego i też miałem ten sam problem, co i mieszkańcy Milicza, że to miasto się korkuje. To jeżeli chodzi o Głogów, wydajemy za chwilę ZRID i rozpoczynamy budowę już fizyczną obwodnicy. Nie tak dawno również zostały otwarte oferty, jeżeli chodzi o budowę obwodnicy Międzyborza. No i teraz jesteśmy w Miliczu, czyli te 3 obwodnice są już w realizacji.
1: Budowa obwodnic Milicza i Trzebnicy ma zakończyć się w 2031 roku.
0: Magazyn lokalny.
1: Kacper Michalak, zapraszam na magazyn lokalny z Dolnego Śląska. Manchester United i AC Milan zagrają w Polsce. Plotki się potwierdziły i już 15 sierpnia do Wrocławia przyjadą jedne z największych klubów piłkarskich w Europie. Będzie to mecz towarzyski na Tarczyńskiej Arenie pod nazwą Supermecz. O wydarzeniu opowiedzieli Mateusz Żak, wiceprezydent Wrocławia, oraz Tomasz Rachwał, organizator Supermeczu. Rozmawiał z nimi Kamil Warzocha.
9: Jak Wrocław będzie partycypował w tym wydarzeniu? No to będzie też duże święto dla miasta, bo też jednak prawdopodobnie no, zjedzie się tutaj mnóstwo kibiców i to liczonych w kilkudziesięciu tysiącach.
10: Tak, spodziewamy się co najmniej kilkudziesięciu tysięcy kibiców. Co ważne, jest to o tyle istotne, gdyż buduje tożsamość miasta. Ja tylko przypomnę, sprzed kilku dni półmaraton wrocławski, w którym było ponad 20 tysięcy uczestników z 58 różnych państw globu, czyli ponad 1/4 reprezentantów z całego świata była właśnie we Wrocławiu. I co jest istotne, te osoby później wrócą do swoich miejscowości, do swoich państw i przez to, że my staramy się jak najlepiej organizować różne wydarzenia, imprezy, myślę, że będzie ta opinia pozytywna, to co się odbyło we Wrocławiu. I co też jest istotne tu przy takich przedsięwzięciach, ciężko tak powiedzieć kwotowo jeden do jednego, bo jest bardzo dużo osób, podmiotów zaangażowanych. Co jest po naszej stronie, to na pewno MPK, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji, które będzie podstawiało dodatkowe składy autobusów czy też tramwajów. Przypomnę, że w ostatnich latach było, w zależności oczywiście od imprezy, to było na przykład 44 autobusy dodatkowe, czy 44 tramwaje. Również oprócz tego Straż Miejska, która zawsze jest zaangażowana w takie przedsięwzięcia, czy chociażby policja pod tym kątem, pod względem dbania o bezpieczeństwo. Również stadion, który jak wiemy coraz więcej tych imprez się dzieje, bo przypomnę, że to jest ponad 200 różnych eventów w skali roku. Więc staramy się iść pod tym kątem, żeby te wydarzenie było jak najlepiej zorganizowane.
9: No to jest z jednej strony wyzwanie, ale też z drugiej strony, no rozumiem, potencjalnie dość spory zarobek dla miasta.
10: No przede wszystkim to, bo wydarzenie odbędzie się 15 sierpnia, więc zawsze też jest kwestia tego, że dopóki taka impreza się gdzieś tam po prostu nie odbędzie, no to dopiero po prostu po imprezie można to przeliczyć, ale też, wie pan, nie da się też przeliczyć tak złotówka do złotówki, ponieważ tak jak powiedziałem, to jest też procentuje na przyszłość. To, że były w przeszłości we Wrocławiu takie imprezy jak właśnie koncerty Chirana, to, że na przykład było Rongeins, czyli igrzyska dla zawodów nieolimpijskich, no powoduje, że coraz więcej osób wie o naszym mieście i wie, że jest nasze miasto w wielu kwestiach bardzo dobre i dlatego też turyści do nas wracają.
9: Skąd w ogóle ten pomysł akurat na taki mecz, żeby to był Milan, żeby to był Manchester United?
11: Pomysłu nie ma także akurat te drużyny. Pomysł jest, żeby taki format funkcjonował i żeby zapraszać jak największe drużyny. Manchester był pierwszym wyborem i rozmawialiśmy z nimi już dłuższy czas, więc tak naprawdę później szukaliśmy oponenta dla Manchesteru. Znaleźliśmy Milan, który znalazł termin i dogadaliśmy tak naprawdę wszystkie warunki, bo to nie jest proste dogadać. Dwa duże kluby w tym samym terminie, jeszcze w kraju takim trochę nie oczywistym, jeżeli chodzi o rozgrywanie takich meczów dla nich tak naprawdę, więc udało się to wpleść w te tury letnie, które mają. Nie wyjeżdżali za granicę, bo głównie to nam te letnie mecze towarzyskie kojarzą się z wyjazdami do Azji czy do Stanów. W tym roku World Cup jest w Stanach, więc gdzieś chyba odłożyli te wycieczki na później. Większość jest, że tak powiem, meczów towarzyskich rozgrywanych w Europie, no i udało się gdzieś tam znaleźć konsensus i zaprosić ich tutaj do Wrocławia.
9: A jak się w ogóle negocjuje organizacja takich meczów właśnie z dużymi klubami? No to raczej nie może być proste, tak zakładam.
11: Bo jest to taki trudny proces tak naprawdę. No trzeba dotrzeć do klubów, więc mamy swoje tam jakieś już historyczne doświadczenie, więc wiemy jak dotrzeć do tych klubów. Mamy też trochę kontaktów wypracowanych przez wiele lat, bo wcześniej organizowaliśmy mecze Barcelony czy Realu Madryt, Borussii, więc te kontakty mamy, cały czas gdzieś tam funkcjonują. Więc głównie jest to element relacyjny, biznesowy, bo tak naprawdę to jest kosztowne wydarzenie i trzeba tak naprawdę drużyny zarabiają na takich wydarzeniach. Więc te wszystkie elementy muszą się zbiec tak naprawdę i kluby muszą zaakceptować te warunki. No ale jest to proces długi, mozolny i nie jest prosty. Ale jesteśmy już prawie u kresu, bo zaraz mecz, więc myślę, że wszystko będzie w porządku.
9: A dlaczego akurat to Wrocław, tak jak pan powiedział na konferencji, no, że chciałby, żeby to było to miejsce, w którym Supermecz będzie organizowany cyklicznie? To co faktycznie jest takiego we Wrocławiu, że tutaj fajnie taki mecz organizować.
11: A czy po pierwsze stadion, który spełnia wszystkie warunki i jest bardzo fajnym miejscem do rozgrywania takich imprez. Mieliśmy już historycznie możliwość tu pracować, bo jedna impreza była historycznie z Borussia Dortmund, grała ze Śląskiem Wrocław. Impreza była bardzo fajna, dobrze przyjęta lokalnie. Z drugiej strony Wrocław też gdzieś otwarty jest na rozwój tego typu formatu, więc my mamy partnera, z którym możemy iść potencjalnie dalej, więc no chcemy zorganizować, że tak powiem, pokazać, że potrafimy. No i chcemy budować w jednym miejscu, bo tak jest najlepiej w jednym miejscu mieć gospodarza, żeby ludzi przyzwyczaić, kibiców przyzwyczaić do miejsca, takie jak są festiwale czy różne imprezy, więc osiąść w jednym miejscu, a nie skakać, więc to jest takie, myślę, z punktu widzenia organizacyjnego, komunikacyjnego dużo prostsze dla fanów, kibiców i dla nas, organizatorów.
9: To jeśli chodzi jeszcze o kibiców, to czasami przy takich meczach kibice mogą mieć obawy, że a tutaj może nie przyjedzie mocny skład, może przyjadą jakieś rezerwy, to może było jakieś takie ustne porozumienie, że dobra, wy tutaj przyjedziecie w miarę porządnym składem jeszcze przed ligą, żeby się dobrze przygotować?
11: Nie ma takich, że nie wiem, przyjedziecie jak najlepszym składem. Nie, my kontrakt podpisujemy na pierwszą drużynę, takie są warunki. Drużyny też chcą się pokazać z jak najlepszej strony, bo wiedzą, że mają, tak jak mówiliśmy, bardzo duże grupy fanów, więc też nie chcą ich oszukiwać, okłamywać w sensie takim sportowym. To, co mówisz pod względem sportowym, też jest to, że to jest ostatni sprawdzian przed sezonem, więc też nie mamy możliwości tam na kompromisy. To są ostatnie testy dla trenerów, dla samych zawodników przed ruszeniem ligi, w jednej czy drugiej, tak, czy Premiership, czy Serie A. Więc tak naprawdę pod względem sportowym będzie to największe wydarzenie. To, co mówiłem, gdzieś tam się wypowiadałem, też to są te małe punkty łotwowskie. Oni rywalizują też sportowo. No, oczywiście to nie są punkty w Lidze Mistrzów, czy w lidze, że tak powiem, bieżącej, które mają, ale jest to wydarzenie pełnowymiarowe, sportowe, z najlepszymi składami, więc my tam nie mamy żadnych kompleksów. Historycznie też, jak organizowaliśmy tam, nikt, że tak powiem, nie odkładał nogi od piłki, każdy zostawił pot na boisku i zawsze te wydarzenia pod względem sportowym były jak najlepsze.
9: A jeśli chodzi o ambicje, to co by pana zadowoliło? Wypełniony stadion, po brzegi maksymalnie?
11: Tak, na pewno. Frekwencja jest jednym z podstawowych takich elementów satysfakcji dla organizatora, więc jeżeli by był pełny stadion, to będę bardzo zadowolony i do tego dążymy.
1: Otwarta sprzedaż biletów wystartowała 13 czerwca. Szczegóły na supermecz.pl. Nowe trasy rowerowe w centrum i dalsza rewitalizacja promenady staromiejskiej. We Wrocławiu ruszyła budowa drogi rowerowej w rejonie ulic Widok i Bożego Ciała. Trasa ma uzupełnić brakujący odcinek między Kazimierza Wielkiego, Świdnicką i okolicami teatru. Równolegle Zarząd Zieleni Miejskiej przygotowuje rewitalizację odcinka promenady staromiejskiej między ulicą Piotra Skargi a Oławską. Szczegóły w materiale Miłosza Stępnia.
12: Pani dyrektor Monika Kozłowska-Święconek, dyrektor Wydziału Mobilności Miejskiej.
13: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. No, zielone trasy pieszo-rowerowe. To jest temat naszego dzisiejszego spotkania, ale spotykamy się dzisiaj w tym temacie w większej grupie, bo to tak naprawdę temat złożony, wielowątkowy i taki, który działa, można powiedzieć, na klimat i na odczucia i na przyjazność miasta w wielu aspektach. Pracujemy na rzecz tras zielonych pieszo-rowerowych już co najmniej od 5 lat, bo 5 lat temu przeprowadziliśmy duże konsultacje społeczne z mieszkańcami, w których mieszkańcy wskazali nam, że bardzo chcą poruszać się rowerami, chcą się poruszać rowerami i pieszo bezpiecznie, sprawnie, ale doszedł ten jeszcze jeden bardzo ważny komponent. To znaczy chcą się poruszać w zieleni, tak żeby było przyjemnie i żeby było bardzo w czasie, kiedy mamy upały, bardzo fajnie i w taki sposób rekreacyjny. W związku z tym zaczęliśmy pracę nad korytarzami zielonych tras pieszo-rowerowych i te prace i te działania dotyczą wielu części miasta. Oczywiście nie tylko tutaj w centrum, gdzie dzisiaj jesteśmy, ale również na osiedlach. To są zielone trasy rowerowe, które łączą osiedla poprzez tereny zielone. I najlepszym przykładem jest tutaj oddana niedawno kładka pieszo-rowerowa na Muchoborze wraz z dojazdami, która połączyła oba Muchobory i która teraz cieszy się niezwykłym powodzeniem. To jest właśnie też przykład zielonej trasy rowerowej. Ale te trasy zielone pieszo-rowerowe istotne są również w centrum, szczególnie tutaj, gdzie mamy bardzo intensywną zabudowę, gdzie to odczucie, szczególnie w upalne dni, zieleni i takiego oddechu jest bardzo ważne. I dlatego dzisiaj tutaj stoimy, bo tu zaczną się dziać bardzo ważne rzeczy, niedługo. Zaraz o tym koledzy z jednostek opowiedzą, ale podsumowując ten temat i tą kwestię, warto powiedzieć, że to są elementy miasta i powiązań miejskich, które są dla mieszkańców bardzo ważne i wiemy, że przynoszą one efekty i oczekiwane wartości dla użytkowników na co dzień. Dziękuję bardzo i oddaję głos teraz poszczególnym kolegom, którzy opowiedzą o inwestycjach. Dziękuję.
12: Tak jak powiedziała pani dyrektor, tutaj na promenadzie staromiejskiej jeszcze sporo się zadzieje, już dużo się zmieniło. O tym, co jeszcze będziemy robić, powie dyrektor Jacek Mul.
14: Szanowni Państwo, zielone bardzo lubi rowery, a i rowery lubią zielone. Żeby nie zabrzmiało, że na innych konferencjach nie biorę udziału, ale to generalnie wyjątkowa sytuacja, bo mamy inwestycje, które wzajemnie się uzupełniają, które wzajemnie się realizują wspólnie w pewną jedną wielką całość. Ta jedna wielka całość to jest promenada. To jest teren, na którym właściwie za waszymi plecami znajduje się już obszar, który został świeżo zrealizowany przy wsparciu środków unijnych, a za moimi plecami jest dwie inwestycje. Pierwsza, która jest w trakcie projektowania, to jest ta najbliższa nam, czyli teren promenady do parku Mikołaja Kopernika. No i następny teren, czyli ten najważniejszy, którym zajmujemy się już od jakiegoś czasu, który już na dniach będzie się rozpoczynał, to jest promenada na odcinku pomiędzy ulicą Skargi a ulicą Oławską. Duże przedsięwzięcie, także z dofinansowaniem środków unijnych. Przedsięwzięcie, które jest rewitalizacją całego tego obszaru i stanowi takie uzupełnienie tego, co do tej pory zostało zrobione na bastionie Sakwowym. A my będziemy robili ciągi piesze, będziemy robili ciągi rowerowe, oczywiście nasadzenia zieleni i oczywiście także elementy małej architektury. To wszystko to jest coś, co niebawem już odmieni tą przestrzeń i spowoduje, że Państwo będziecie mogli zupełnie w innych warunkach poruszać się na rowerze w tym miejscu, jak i chodzić pieszo i podziwiać zieleń i przyrodę we Wrocławiu.
12: Wiceprezes wrocławskich inwestycji Bartosz Nowak.
15: Dzień dobry, na początek wrocławskie inwestycje mają się czym pochwalić. Dyrektor Mur, Urząd Miasta już przygotował zielone połączenie na Muchoborze, to jest ulica Trawowa, Francuska, to tam mamy kładkę pieszo-rowerową, która została uzupełniona o infrastrukturę rowerową także dzisiaj. Na co dzień możemy to połączenie traktować jako trakt do pracy, szkoły, a w weekend lub w czasie wolnym jako rekreacyjną autostradę skąpaną bezpośrednio w zieleni. Warto podkreślić, że to miejsce dla wrocławskich inwestycji też w najbliższym czasie nie będzie przypadkowe. Rozpoczynamy tutaj prace budowlane, związane z budową ścieżki rowerowej w ulicy Widok, bezpośrednio do Kazimierza Wielkiego i z uzupełnieniem do Świdnickiej. Dodatkowo pojawi się przejazd rowerowy na wysokości przejścia dla pieszych przy teatrze. To są ważne informacje dla tych wszystkich, którzy na co dzień podróżują w tej części miasta rowerem. Myślę, że w tych newralgicznych godzinach szczytu, w tym potoku popołudniowym i porannym, można rowerzystów w tym miejscu zobaczyć jak najwięcej, a jeszcze więcej w weekendy, bo to miejsce nabiera szczególnego charakteru i z całą pewnością ma taką dualną funkcję, czyli tą codzienną, kiedy musimy dojechać do pracy, szkoły lub po prostu do centrum, i tą rekreacyjną, weekendową lub popołudniową. Co ważne, ta infrastruktura twarda, miejska, jest skąpana w zieleni, o co dbają nasi koledzy z Zarządu Zieleni Miejskiej, i my się w ten trend i politykę miasta bezpośrednio wpisujemy, i to tyle w centrum, ale też wychodzimy poza centrum i łączymy infrastrukturę wrocławską z gminami ościennymi, i doskonałym przykładem jest już rozpoczęta inwestycja w ulicy Ołtaszyńskiej, blisko kilometr nowej ścieżki rowerowej skąpanej w zieleni, pełna infrastruktura i oświetlenie. My rozpoczynamy we Wrocławiu i kończymy z naszymi partnerami z gminy Kobierzyce Wysokiej na wysokości ulicy Brzozowej, więc ta moc informacji, jeżeli chodzi o rozwój tej infrastruktury drogowej, jak zwykle jest bardzo bogata. I jak już jesteśmy przy pieniądzach, to tutaj poświęcimy 2,5 miliona złotych, na Ołtaszynie ponad 6,5 miliona złotych, także te kwoty, które wydajemy na infrastrukturę rowerową, są imponujące.
12: Pan dyrektor Tomasz Staruchowicz z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.
16: Zarząd Dróg również realizuje komponentę tej większej polityki miejskiej. Jesteśmy aktualnie na finiszu prac związanych właśnie na przedłużeniu promenady staromiejskiej, czyli właśnie wykształceniu przejścia przez dwie jezdnie Piotra Skargi oraz przejazdu rowerowego, a także wybudowaliśmy w śladzie starej zatoki autobusowej nową ścieżkę rowerową oraz wyremontowaliśmy chodnik. W ramach tego zadania były też zaszyte komponenty kolegów z MPWiK, były wymieniane elementy sieci wodociągowej, a także na zwieńczenie tych prac wykonaliśmy ostatnią drogę z obecnego jeszcze programu Wrocław na dobrej drodze, czyli właśnie z ułożeniem nawierzchni bitumicznej nowej na Piotra Skargi od ulicy Teatralnej do Podwala i od Podwala w kierunku Placu Dominikańskiego.
0: Magazyn muzyczny.
17: W dzisiejszym świecie, moi drodzy, można usłyszeć naprawdę wiele głosów, jednak niewiele pasuje do świata muzyki. Jej jednak tak. Rozali w Radiu SK2. Bardzo mi przyjemnie, cześć.
18: Cześć.
17: Rozali czy Rozalia?
18: Rozali.
17: A wołali na ciebie albo mówili do ciebie Rozalia? Czy ci to drażnie, denerwuje?
18: Wiesz co, że rzadko do mnie mówili Rozalia. Raczej Rozi. Czasami się zdarzało Rozalia, bo sądzono, że to jest moje imię rzeczywiście, a później wkraczałam ja, mówiąc, że no jednak nie.
17: Halo, stop.
18: Dokładnie, ale powiem ci szczerze, że w sumie Rozali dopiero gdzieś do mnie tak przylgnęło, od kiedy robię muzykę. Bo wcześniej jako dziecko trochę się wstydziłam tego, że to imię jest takie inne, nie kończące się na A. Mm-hmm. I zazwyczaj jak byłam na zajęciach w szkole, wiesz, poznajemy się jako pierwszy raz,
17: tak.
18: I pani czyta moje imię i zawsze była taka chwila ciszy. No i musiało się wstać, trzeba było powiedzieć, Rozali, wszemi wobec, no i to zawsze gdzieś tam wzbudzało we mnie lekki stres.
17: Ale to takie piękne, bajeczne imię nawet bym powiedział.
18: To prawda.
17: Pasowałoby do jakiejś księżniczki.
18: No, zgadza się.
17: Bardziej jesteś osobą, która właśnie lubi malować pazur, nosić na palcach mnóstwo żelaznych rzeczy, jak widzę, czy jednak ten pazur pokazywać?
18: Wiesz, co to zależy? Mam wrażenie, że na scenie pokazuję pazur, a w życiu codziennym ubieram pazur.
17: Mm-hmm. W co ubierasz przeważnie i dlaczego aż tak bardzo?
18: Wiesz co, że to jest temat, który przerabiałam na swojej terapii.
17: Tak?
18: No i okazuje się, że bardzo możliwe, że troszeczkę próbuję od siebie odwrócić uwagę, w takim sensie, że od twarzy. I przyciągać uwagę innymi aspektami, czyli właśnie moją biżuterią, która przypomina całkiem ciężki kastet już.
17: Ale... chciałbym dostać z niego, naprawdę.
18: Nie musisz się tego...
17: Ale czy on służył kiedyś do obrony, czy nie?
18: W żadnym wypadku, nie. Ale myślę, że dzięki temu czuję się bezpieczna.
17: Urodziłaś się w Niemczech, moja droga.
18: Tak jest.
17: Potem Polska. I chcesz tutaj zostać, czy myślałaś kiedyś o emigracji?
18: Wiesz co, że chyba, może nie każdy, ale wiele osób myśli o emigracji. Ja myślę o ciepłych kierunkach.
17: Dobra.
18: To są kierunki, które mnie...
17: Hiszpania, Portugalia, Grecja, Wyspy Kanaryjskie.
18: No, możesz wymieniać dalej.
17: Okay, to właśnie wszystko sprawia, że się uśmiechasz. Te kierunki.
18: Tak jest. Słońce, ciepło, to jest to, co lubię. Ale Polskę też bardzo kocham. I ma swoje wspaniałe okresy. Także nawet bym powiedziała, że lato w Polsce uwielbiam, ale mogłoby tej zimy nie być.
17: Rozali, na pewno pamiętasz bardzo wiele rzeczy, kiedy jeszcze mieszkałaś w Niemczech.
18: To prawda.
17: Wyczytałem, że nagrywałaś audiobooki niemieckie, czy to były książki dla dzieci, coś takiego, z tego co pamiętam.
18: Dobrze wyczytałeś. Wiesz co, że... ale to już było w Polsce akurat. Jeżeli chodzi o Berlin, to raczej mam takie bardzo wyidealizowane.
17: Berlin zachodni, czy nie?
18: Wiesz co, że mieszkaliśmy na Szynbergu. Przepiękna okolica. To, co mogę ci powiedzieć, to to, że bardzo dobrze wspominam Berlin i to dzieciństwo mam gdzieś takie wyidealizowane, że ach, tam było tak wspaniale, bo jednak ta różnica pomiędzy Berlinem, który się już bardzo rozwijał w tym danym okresie, a rokiem 99, kiedy przyjechałam do Polski i wszystko było szare, place zabaw mnie przerażały, bo w porównaniu to no, długa droga była. Teraz tak naprawdę, jak widzę te place zabaw, to mówię sobie, okej, jesteśmy...
17: Oni już tam mieli takie rury do zjeżdżania,
18: wszystko
17: rozumiem,
18: mieli,
17: tak?
18: W ogóle.

0: jest jego ulubienicą.
1: To pewnie Peter Gabriel, Kate Bush?
0: Zdecydowanie. Nora Jones się pojawiła. Tak znikąd właśnie biorą się jakieś takie postaci, nie wiem, gdzieś na YouTubie znajduje, czy na właśnie Spotify'u. Kto jeszcze? Tina Turner, Michael Jackson, B.B. King.
1: Rozumiem, że jakby to doświadczenie muzyczne twojego taty spłynęło również na ciebie.
0: Zdecydowanie. Jak najbardziej. No jeżeli, wiesz, jedziesz samochodem, jest rzucana kaseta i...
1: Kaseta. Która nieraz została wciągnięta.
0: Zdecydowanie.
1: Taśmę trzeba było potem kleić.
0: To na pewno bardzo na mnie wpłynęło.

0: Rozal jest dzisiaj z nami w Radiu SK2. Ten związek z muzyką, kiedy on się rozpoczął w twoim życiu i kiedy ty zaczęłaś czuć te muzyczne motyle w brzuchu, to był ten właśnie 2015 rok, czy o wiele wcześniej? 2015, bo to jest ten singiel, This Thing Called Love.
1: Myślę, że wtedy te motyle w brzuchu były bardzo duże. To była pierwsza styczność z wypuszczeniem czegoś do jakby internetu i do sprawdzenia, jak ludzie na to reagują. Wcześniej zawsze kochałam muzykę, tylko nigdy chyba nie wierzyłam, że mogę grać pierwsze skrzypce. Zawsze bardzo chciałam, ale przez to, że jestem właśnie taką, jestem osobą lękliwą, dokładnie, to nie wiedziałam, czy dam radę w ogóle. Próbowałam jakichś swoich takich sił i w szkole, i gdzieś w jakichś chórach.
0: Tam na tych apelach szkolnych między innymi pierwszy raz złapałaś za mikrofon.
1: Myślę, że nawet wcześniej na konkursach piosenek języka niemieckiego.
0: O.
1: Język niemiecki był bardzo taki obecny w moim życiu. Też dzięki mojej mamie, bo moja mama uczy i w sumie dzięki niej mówię bardzo dobrze po niemiecku.
0: Rozali, czy ty wolisz pisać teksty, czy wolisz zanurzyć się w świecie muzyki, w nim pływać i z niego czerpać inspiracje?
1: Wolę pisać melodię. Zdecydowanie melodia jest tym, co mnie niesie, co jest gdzieś zakodowane we mnie jakoś tak najbardziej i daje mi największe spełnienie.
0: A jak wygląda ten proces twórczy w twoim przypadku? Bo my tylko widzimy efekt końcowy, z którego możemy korzystać.
1: Mhm.
0: A jak to wygląda od początku? Kiedy łapiesz za te druty i zaczynasz szyć?
1: To bardzo ewoluowało. Najpierw wyglądało to tak, że nagrywałam melodię pod gotowe bity, które dostawałam od producentów. Od samego początku jestem w studio z producentką, czyli z Chloe Martini, ale rzeczywiście proces wygląda tak, że siadamy w studio, Chloe zaczyna szukać akordów, czy to na gitarze, czy to na klawiszach.
0: Ona robi tę robotę.
1: Tak, ona robi tę robotę. Ja w trakcie zaczynam pisać melodię i ta melodia rozwija dalsze akordy, tak bym powiedziała, że szukamy różnych rozwiązań. I prześmieszne jest to, że po latach współpracy śpiewam pewną melodię i mówię, nie, Chloe, teraz musi być taki inny akord, ten taki, wiesz, że taki, ona mówi, już wiem.
0: Czuję to.
1: Tak, wiem dokładnie, o co ci chodzi. I to jest niesamowite, że już nawet słów nie potrzeba, ani w sumie znajomości nut, mimo że potrafię je czytać, ale jakoś tak oddałam to zadanie.

0: 2016 roku Rosalie wydałaś epkę. Długo walczyłaś o to, żeby ona wyszła.
1: Pamiętam tylko, że musiałam wyjechać na 3 miesiące, żeby zarobić pieniądze do Berlina i robić najgorszą pracę mojego życia. Call center, czyli to, co uwielbiam najbardziej, rozmawiać z ludźmi i wciskać im to, czego nie chcą. Było to okropne doświadczenie, no i oczywiście dla mnie praca w korpo jest czymś, co mnie zżerało i nie dawało mi żadnej satysfakcji, więc moim głównym celem był po prostu zarobek i wyjazd z powrotem do Polski, żeby móc właśnie sfinansować ten mini album. Wtedy to było jedyne rozwiązanie. I nie zastanawiałam się nad tym, czy to jest trudne i ciężkie, tylko raczej był to gdzieś mój cel.
0: Ty jesteś osobą pracującą, kobieta pracująca, która żadnej pracy się nie boi.
1: Czy ja się nie boję? Myślę, że się boję. Boję się na przykład, co bym miała robić, gdybym nie śpiewała więcej. Dla mnie ta praca jest taka terapeutyczna w sumie. W każdym momencie możesz chwycić za mikrofon, wyrzucić z siebie swoje przemyślenia albo przepracować właśnie coś, co ci leży, dodać sobie otuchy. Później w ogóle zwracasz też uwagę na to, że to rezonuje. Idę na koncert, witam się z fanami po koncercie i słyszę takie słowa jak: dzięki tobie w sumie i tej muzyce poradziłam sobie z depresją. I masz takie: wow, co za impact! Ja jako nastolatka też miałam takich idoli, których słuchałam właśnie w momentach, bym powiedziała, czy to smutku, czy właśnie radości, którzy mi dodawali czegoś, co było mi potrzebne na daną chwilę. I to jest wspaniałe.
0: Rosalie w Radiu SK2. Fryderyki, jednego już masz za album. Twoja ulubiona nagroda to jest ta właśnie, czy może jakaś inna, która na twojej półce się znajduje i patrzysz na nią z ogromnym sentymentem?
1: Wiesz co, że bardzo też doceniam nagrodę Sanki, którą dostałam od Gazety Wyborczej. To była pierwsza moja nagroda, którą w ogóle kiedykolwiek dostałam, bo ja nigdy nic nie dostawałam prawie. Ani czerwonego paska nie miałam w szkole i nie można mieć wszystkiego.
0: Z jakich przedmiotów byłaś najlepsza?
1: Z języka angielskiego i z WF-u.
0: Myślałem, że z niemieckiego.
1: To też, ale to już w liceum na przykład. Ten niemiecki mi towarzyszył w szkole dopiero w liceum.
0: A WF? Uprawiasz teraz jakieś sporty?
1: To zależy w sumie od sezonu. Gram w tenisa stołowego i dodatkowo w domu sobie ćwiczę.
0: Lubisz pojawiać się w mediach społecznościowych i pokazywać również swoją codzienność?
1: Ja chyba wolę w ogóle pokazywać swoją codzienność, bo wydaje mi się, że no jest jej więcej w moim życiu niż tego świata za kamerami. I jakoś czuję to, że jestem to bardziej ja i od samego początku bardzo dbałam o to, żeby jednak pokazywać siebie taką prawdziwą, a nie tylko gwiazdę.
0: Lubisz komunikować się ze swoimi fanami? W ten sposób.
1: Tak, w ten sposób na pewno, jak najbardiej. Tak, zdecydowanie to do nich przemawia.
0: A koncerty, kiedy spotykasz się z fanami, to są momenty pełne skupienia albo dobrej zabawy?
1: Zdecydowanie dobrej zabawy. Z drugiej strony mam bardzo dużo myśli w głowie w ogóle, bo jestem osobą dosyć pobudliwą. Stojąc na scenie i patrząc na...
0: Czyli ekstrawertyczka?
1: Nie, mam ADHD po prostu.
0: Aha.
1: I patrząc na ludzi, którzy są przede mną, bardzo często mam wiele różnych myśli. Zawsze sobie zadaję jakieś pytania, że czy on się dobrze bawi? Na co on się patrzy?
0: Naprawdę?
1: I śpiewam w trakcie i jakby mam tysiące myśli.
0: I patrzysz na jakąś ofiarę, która jest akurat tutaj przed sceną i myślisz...
1: Wiele ofiar.
0: Ale on się chwieje. Ile on już tam był przy tym barze? Ja już kończę koncert, a on dopiero przychodzi.
1: Są takie momenty.
0: Ja cię.
1: Totalnie, no. Ale jak widać, da się. Mimo tego jakoś tę koncentrację trzymać. Ja nie wiem, czy to jest już jakiś autopilot po tylu koncertach, że po prostu leci z ciebie wokal i słowa, a ty możesz robić już 10 rzeczy naraz w sumie. Mega to jest dziwne przeżycie i męczące. Przede wszystkim męczące.
0: Czyli na koncertach czas płynie szybko czy wolno?
1: Zdecydowanie za szybko. Myślę, że za szybko, no.
0: A lubisz oczekiwać?
1: Nienawidzę.
0: Czyli
1: w ogóle czekanie przed koncertem to jest najgorsze, co może być.
0: Stres?
1: Tak.
0: Jak sobie radzisz ze stresem?
1: Zaczęłam się otaczać ludźmi, którzy nie generują tego stresu. Dodatkowo zajęłam się sobą bardzo i poświęciłam sobie czas, żeby gdzieś zrozumieć, skąd te myśli się biorą.
0: Grasz w ping-ponga?
1: Dokładnie. Wydaje mi się, że też wiele sobie tłumaczę. Też pozwalam sobie na ten stres. To nie jest coś, co próbuję wyprzeć, Tylko jeżeli on jest, to on musi się wydostać. To jest całkowicie naturalne, że człowiek się, nie wiem, trzęsie albo właśnie trzeba wytrzepać to wszystko z siebie i wtedy w ciele wydaje mi się, że nie czuć tych wszystkich napięć aż tak. Nie wiem, to jest po prostu, to jest trochę mój ziomek. Jego nie da się jako tako pozbyć. Da się pozbyć lęków.
0: A możesz sobie, załóżmy, nie wiem, kupić worek treningowy taki bokserski i tego ziomka pobić?
1: O, nie mam takich zakusów. Raczej staram się sama jakoś
0: dyplomatycznie radzić. To rozwiązać,
1: tak,
0: w swojej głowie.
1: Dokładnie. Mhm. A jeżeli jest bardzo źle, to mam obok siebie moją siostrę. Natasza bardzo dobrze wie, co mnie rozbraja.
0: Nie powiesz nam.
1: No, przede wszystkim głupawa.
0: Okej.
1: Tak, po prostu trzeba się zacząć śmiać, tak, i robić sobie jaja. I tutaj rozwiązania nie ma innego.

0: twój ulubiony kolor, Rosali?
1: Chyba czarny.
0: Chyba czarny.
1: No.
0: A co działa na ciebie jak czerwona płachta na byka?
1: Wiesz co, że bardzo źle na mnie działa niesprawiedliwość. I sytuacje, w których osoby wyżej postawione wykorzystują swoją władzę. Nie mogę tego znieść.
0: Czy lubisz wszystko kontrolować?
1: Lubię.
0: Czy pozwalasz swoim bliskim, załóżmy, czasami puścić wodze wyobraźni?
1: Bardzo mi jest trudno w niektórych sytuacjach puścić kontrolę. Niestety. Mm. Ale to dotyczy też mojej osoby, co trochę uprzykrza mi momentami życie, że...
0: Czyli przy tworzeniu muzyki zawsze to ty masz ostatnie słowo?
1: Myślę, że tak. Ale inaczej. Mam takie momenty w swoim życiu, gdzie pytam się o zdanie, ale w takich kwestiach, jak na przykład ugotować jajko, to no, ja jestem ze szkoły 7-minutowej i nie dam sobie wymówić, że można krócej. Bardziej o to mi chodzi. Albo jak widzę, jak ktoś sieka, nie wiem, cebulę, to mam ochotę mu wziąć ten nóż i sama posiekać tę cebulę. To jest taka kontrola. No.
0: Okej, rozumiem. Czyli talerze też są odpowiednio poukładane na półce?
1: Nie, akurat nie. To nie, ale sposób sprzątania,
0: ja
1: wieszanie prania.
0: Przypadłość. A, okej.
1: Okay. Na przykład bardzo nie lubię, jak ktoś inny wiesza pranie, wolę ja to zrobić.
0: Tak, bo to musi być po prostu równo rozciągnięte i powieszone, a nie takie...
1: Majtki po jednej,
0: tak,
1: skarpety
0: jest,
1: po
0: dokładnie.
1: Drugiej, wszystko wiadomo.
0: A nie, na jedno kopyto.
1: Nie mogę na to patrzeć.
0: Rosali, dzisiaj rozmawiamy w Radiu SK2, naprawdę szczerze i bardzo miło, o tobie. 14 marca 2024 ukazał się twój kolejny singiel. Jak to się stało i kto ciebie popchnął w kolejny cover?
1: Kto mnie popchnął? Nikt mnie nie popchnął. Ja bardzo podchodzę do tego świadomie, bo wiem, że tworzę muzykę alternatywną i sposób na to, żeby dotrzeć do szerszego grona jest robienie według mnie coverów. Mhm. I sprawdziło się to, kiedy powiem sobie dość.

0: był to numer, który poszedł totalnie, bym powiedziała, silnie.
1: I Chilińska słyszała?
0: No, gdyby nie Agnieszka Chilińska, jakby mówiąca okej, zgadzam się, no to...
1: Ale biła brawo?
0: Nie, ja nie rozmawiałam z nią, wiesz. Okay. To taka sytuacja akurat, że...
1: Czyli jej opinii jakby nie znasz i nie jest ci to potrzebne.
0: Chyba się boję. Chyba się boję, nie wiem.
1: Słuchaj, jeżeli jeszcze nie powiedziała dość, to znaczy, że
0: tak,
1: jeszcze nie jest dość.
0: Też mi się tak wydaje. No,
1: bo to jest dość dobre, a nawet bardzo dobre, bym powiedział. Ale wracamy do Żałuję, Ewelina Flinta. No przecież rokowy numer, pamiętam, dziewczynę, która występowała w Idolo. A teraz proszę bardzo, nigdy nikt w życiu by się nie spodziewał, że taki rokowy kawałek stanie się takim dubstepowym hitem do fajnego skakania przed sceną. No, do Ewelinki zadzwoniłaś?
0: Nie, ja nie dzwoniłam. To wszystko się dzieje, bardzo bym powiedziała, profesjonalnie. Przez management i też przez wytwórnię, ale spotkałyśmy się. Spotkałyśmy się i już jak skończyłam numer i dostałam właśnie informację, że bardzo jej się podoba. Zaraz powiem trochę więcej a propos tego spotkania.
1: Okay.
0: Ale co najważniejsze to to, że dlaczego ten numer? Wydaje mi się, że jest to utwór, który totalnie był hitem i wiele, wiele osób z mojego pokolenia ten numer kojarzy.
1: Milenialsi.
0: Totalnie. Mm-hmm. I wchodząc do sklepu, zaczęłam śpiewać ten numer pod nosem, bo leciał akurat w radiu i odwróciłam się i zobaczyłam, że wszyscy, którzy są wokół mnie, robią dokładnie to samo, a pani kasjerka bawi się w najlepsze. I w tym momencie tak sobie spojrzałam, mówię, kurczę, a może to jest jakby ten numer?
1: Tak powstają covery w sklepie, kiedy wszyscy śpiewają, czekając w kolejce na zapłacenie zakupów.
0: No słuchajcie, no zwykłe życie. Przyszłam do studia, powiedziałam Chloe, że taki jest mój pomysł, potem zrodził się z tego drum and bass.
2: Cieram się.

0: Tak to miało wyglądać?
1: Tak, takie było założenie od samego początku.
0: Nic bardziej jakby spokojnego?
1: Nie, no po co? Po co iść w to, co już było? Myślę, że covery zasługują na to, żeby dać im albo zupełnie nową odsłonę, taką brzmieniową i iść w przeciwieństwo. I my zrobiłyśmy przeciwieństwo.
0: A czujesz jakąś odpowiedzialność, jeżeli robisz covery? No bo to wiadomo, to jest coś, co zostało stworzone, a w twoim wydaniu jest jakby zupełnie nowym produktem. Ale... chyba jakaś taka odpowiedzialność również za to, nie?
1: Ja nie wiem, czy to źle zabrzmi, ale robiąc cover mam wrażenie, że zrobię go dobrze. Że nie będę się brać za numer i nie będę wydawać coveru, którego nie jestem pewna.
0: Jesteś perfekcjonistką.
1: Czasami. Ale tylko w kwestiach muzycznych. Im dłużej jestem na scenie, tym bardziej widzę, że staję się bardziej uważna i właśnie miałam czasami takie wrażenie, że coraz więcej słyszę, coraz więcej mi przeszkadza. No niesamowite to jest.
0: Mieliśmy porozmawiać jeszcze o tym spotkaniu z Eweliną Flintą.
1: Tak, spotkałyśmy się w radiu, jak była to niespodzianka, właśnie przy premierze Żałuję. No jest to naprawdę świetna kobieta, która ma dużą wrażliwość, jest taka bardzo, powiedziałabym, że kochana. Jej reakcja była bardzo pozytywna, a dodatkowo jeszcze powiedziała, że ona zawsze chciała zrobić to, co ja zrobiłam z tym numerem, czyli wyciągnęłam jedną strofę, jeden wers, żeby było porówno, że tak powiem. I wycięłam jedno zdanie. I ona mówi, że to jest coś, co zawsze jej chodziło po głowie. Wiesz, bez komunikacji między sobą zrobiłam pewien ruch, który okazał się czymś, co zawsze chciała zrobić i on działa.
0: Wyjęłaś ten kamyczek z jej ogródka.
1: Trochę tak, ale na szczęście to nie jest nic złego.
0: Dobrze.
1: Bo może być różnie, bo tak jak mówisz, że jednak opinie osób, które rzeczywiście są odpowiedzialne za tekst i muzykę i produkcję, no mają swoje określone zdanie. I na szczęście wszyscy byli na tak. I musieliśmy się tam dobijać do wielu, wielu, wielu akurat twórców, bo jak się okazało, nie był to numer stworzony początkowo w języku polskim. Także trzeba było się dogadać za granicą.
0: Ja pamiętam, jak Ewelina występowała w telewizji w Idolu. Próbowała tam swoich sił, no i jej się udało oczywiście. Nie wygrała, bo to wtedy Alicja Majewska, z tego co pamiętam, wygrała. Chyba był Szymon Wydra również, Tomek Makowiecki. Było trochę tych postaci, które akurat w tamtym czasie takie programy wykreowały. I teraz moje pytanie, czy ty myślałaś w ogóle kiedykolwiek o tym, żeby również wystartować?
1: Nigdy. Ja lubiłam oglądać te programy.
0: Wolałaś jechać do Berlina niż dać sobie, załóżmy, szansę również w taki sposób?
1: Nie, bo ja nie byłabym na to gotowa psychicznie. Za dużo, za szybko, presja, mnóstwo ludzi, nieopierzenie kompletne. Teraz bym mogła pójść, ale po co?
0: Wiesz, o co? Teraz, no tak.
1: Ale właśnie o to chodzi, że teraz byłabym gotowa na to, żeby pójść do programu, zaśpiewać i być pewną siebie wokalistką, a tak to narażanie się na...
0: Niepotrzebny stres.
1: Dokładnie. To zupełnie nie było mi po drodze. Naprawdę. Ale oglądanie i podziwianie osób, które potrafiły, to było coś, co mi bardzo imponowało po prostu. Nie wiadomo, jak jest rzeczywiście. No, ale jednak decydowały się na to, żeby wyjść na tę scenę. Ja też chyba od początku wiedziałam, że ja nie chcę śpiewać coverów. Ale co innego jest w mojej głowie zacząć tak naprawdę od swojego, tylko muszę to dokończyć myślę, autorskiego wydania, a później wprowadzać covery. Że ja nie chciałam zaczynać od tego. Tak mi się wydaje, że to chyba o to chodzi.
0: Chciałaś zacząć od tego, co jest twoje.
1: Dokładnie.
0: I tylko po prostu kontynuujesz dalej swoją drogę, a co będzie właśnie dalej?
1: No odkryłyśmy nową miłość. Jest to trip-hop, jest to Massive Attack, jest to Tricky.
0: Dobra.
1: Są to czasy, które nas bardzo zaintrygowały razem z Chloe.
0: Dinozaury prawdziwe znów ożyją, tylko że w takim nowym wykonaniu.
1: Tak, i to połączenie w ogóle trip-hopu z R&B, tego nie ma zbyt wiele w ogóle na świecie, przez co jest to jakieś takie bardzo ciekawe przeżycie. Moja epka, która nosi tytuł Niecierpienie, tam 4 utwory, także krótkie wydanie, ale właśnie chyba na tym mi zależało, bo po Motherload jest to w sumie pierwszy raz, kiedy w takim krótkim odstępie czasu po po płycie, w ogóle wydaję cokolwiek, ale przez to, że tak dobrze mi się pracuje, chcę wydawać jak najwięcej, ale niekoniecznie w dużej formie. Album to jest ciężki orzech. Nie tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o samą kompozycję, o stworzenie wszystkich tych utworów, ale też to jest masa odpowiedzialności też finansowej, to trzeba jakby zatrudniać masę ludzi i powiem ci szczerze, że ja trochę mam tego dosyć, że ja mam ochotę po prostu robić muzykę, ja mam ochotę śpiewać, chcę to wydawać, nie chcę myśleć o wielkim koncept albumu, o gigantycznych sesjach zdjęciowych i wszystkim, co jest wokół muzyki. Chcę działać z muzą.

0: Rozali, ostatnie pytanie. Mhm. Czy ty czegoś żałujesz?
1: A propos komunikacji miejskiej i prawa jazdy, ja bardzo żałuję, że ja go nie zrobiłam wcześniej. Mhm. Bardzo żałuję, że się stresowałam i że gdzieś w mojej rodzinie mówiło się o tym, że to takie niebezpieczne prowadzenie samochodu i że wszyscy się jakoś martwili o to, żebyśmy tego nie robiły razem z moją siostrą. I myślę, że fajnie byłoby mieć to już za sobą, już mieć te lata wyjeżdżone i zupełnie z jakimś takim innym podejściem mieć styczność w ogóle z właśnie jeżdżeniem samochodem. A tak to, no już to jest trochę tak jak porównanie, nie wiem, z jeżdżeniem na nartach i z małymi dziećmi, które robią to od, nie wiem, 5 roku życia i widzisz, jak zapierniczają na tych stokach i w ogóle nie mają żadnych zahamowań i lecą i robią to perfekcyjnie, a ty jako, wiesz, nie wiem, 25-latek po prostu próbujesz cokolwiek tam wykrzesać siebie i ledwo nadążasz.
0: Zastanawiasz się, czy po tym stoku można na jabłuszku zjechać, bo będzie łatwiej.
1: No, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, to jest hasło, które po prostu dzwoni ci w uszach, jak jesteś dorosłą osobą. A dziecko nie, zabawa. Ja bym wolała, żeby wiele rzeczy jakby w moim życiu, które do mnie przychodzą, były bardziej właśnie owiane tą taką zabawą.
0: Dziecinną prostotą.
1: Tak.
0: Mhm. Czego ci oczywiście bardzo życzę z całego serca i mam nadzieję, że jeszcze nieraz spotkamy się i będziemy mogli porozmawiać sobie po prostu jak dobrzy kumple, jak dzieciaki właśnie, sprzed takiego bloku. Ty na 6, ja na 8 piętrze, najwyżej, wiesz, zjadę po ciebie windą, nie ma żadnego
1: super
0: problemu, a potem się spotkamy. Rozali, trzymaj się ciepło, do miłego zobaczenia oczywiście i do usłyszenia. Miłego odbioru wam życzymy. Nasza polska Kate Bush, można by tego tobie powiedzieć? Ucieszysz się, jakby
1: no
0: powiedział,
1: jasne,
0: że Kate Bush,
1: dawaj,
0: to niech będzie. Kate
1: wspaniale.
0: Bush, nasza polska Kate Bush. Rozali, dzięki za spotkanie i do miłego.
1: Do miłego.
2: Magazyn muzyczny.
0: Studio Radia SK2, dziewczyna, która niczego się nie boi. Młoda, utalentowana wokalistka, autorka również tekstów, którą wielu może kojarzyć z takich programów jak The Voice Kids czy The Voice of Poland. Karolina Szczurowska, witam cię serdecznie. I tak, to jest ta Karolina, która w 2026 roku również startowała do Eurowizji.
3: Dzień dobry, witam.
0: Z tym numerem nie bój się, o którym to porozmawiamy,
3: okay,
0: ale dopiero trochę później, bo pozwól, żeby słuchacze mogli poznać ciebie, twoją drogę muzyczną, jak ona się rozpoczęła, bo ty jesteś młodą osobą, która pochodzi z Limanowszczyzny, czyli to jest południe Polski.
3: Dokładnie, pochodzę ze Skrzydylnej, to jest taka mała wioska w powiecie limanowskim, piękne góry za oknem, widoki.
0: Już ci zazdroszczę.
3: No, powiem ci, że uwielbiam tam wracać do mojego domu rodzinnego. Tak, Limanowszczyzna to moje tereny.
0: Te tereny malownicze, górskie, które otaczały cię od dzieciństwa, również miały wpływ, rozumiem, na twoją wrażliwość muzyczną, którą posiadasz w sobie.
3: Pamiętam czas, zwłaszcza COVID-a i tego momentu, kiedy zostaliśmy zamknięci w naszych domach, to ja bardzo dużo właśnie sobie spacerowałam i wokół domu mam też piękny las, mam taką rzeczkę i bardzo często właśnie rankiem wychodziłam sobie trochę pomedytować, trochę pobyć nad tą rzeką i tam też bardzo często przychodziły mi do głowy różne pomysły na nowe teksty, na nową muzykę. Szczerze mówiąc, nawet o tym nigdy nie myślałam, ale wiele razy właśnie to w tej naturze pojawiały się jakieś nowe, kreatywne pomysły.
0: Tam też również chodziłaś do szkoły, tam zaczynałaś swoją drogę edukacyjną.
3: Dokładnie, w Skrzydylnej tam chodziłam do mojej szkoły podstawowej, później do gimnazjum, bo ja już trochę stara jestem, w gimnazjum jeszcze wtedy było, także...
0: Ja też jestem jeszcze z pokolenia gimnazjum.
3: Super, to fajnie. Już właśnie ostatnio z moim bratem rozmawiałam i mówię, no jak byłeś w gimnazjum? Ja nie byłem w gimnazjum, kaka, nie wiem, co ty do mnie mówisz. A, bo kaka, na mnie mówią kaka w ogóle, to jest moja ksywa w moim domu.
0: Kaka?
3: Kaka, no takie troszeczkę, u nas w Polsce jeszcze okej, ale jak pojedziesz do Hiszpanii, to nie do końca jest to dobra ksywa, bo tam coś złego to oznacza.
0: No. Nie będziemy teraz szukać akurat w słowniku hiszpańskiego, co to oznacza. Karolina Szczurowska w Radiu SK2, a to oznacza, że dzisiaj będziemy rozmawiać o muzyce, której ona się nie boi, a muzyka nie boi się jej, bo razem tworzą wspólną, idealną całość, której słucha się po prostu genialnie. Karolina, twoja przygoda z muzyką chyba zaczęła się bardzo wcześnie.
3: Miałam 5 lat, kiedy moja babcia zauważyła we mnie talent do śpiewania.
0: Babcia usłyszała, że umiesz śpiewać.
3: Tak, babcia.
0: To znaczy, że w twoim rodzinnym domu najwięcej śpiewała babcia też?
3: Nie, bo najwięcej śpiewa tata. Mój tata pięknie śpiewa, gra na gitarze, ale babcia też śpiewa. Tylko, że akurat to było tak, że moja babcia pracowała wtedy w Rabce. Często mnie brała po prostu ze sobą do tej pracy, bo akurat gotuję w szkole, a ja mogłam pobyć wtedy z nią tam, nie wiem, na placu zabaw czy coś, więc ja z tą babcią jeździłam do tej Rabki, no i ona gdzieś tam puszczała jakieś piosenki, a ja zaczęłam śpiewać. I ja się tak chyba trochę przy niej otworzyłam z tym śpiewaniem i ona wtedy pomyślała, jejku, no pięknie śpiewasz, Karolcia.
0: To ci babcia zgotowała los.
3: Trochę tak. I wtedy ona zaprowadziła mnie pierwsza właśnie na lekcję w Rabce Zdrój. Tam mój nauczyciel śpiewu, pan Piotr Burcan, uczył śpiewać i tak się zaczęło, że ja tam chodziłam do tej pracowni muzycznej przez 12 lat swojego życia. No a później już się zaczęła też szkoła muzyczna. Miałam 8 lat, kiedy właśnie rodzice już mnie zapisali do szkoły muzycznej, do klasy skrzypiec, więc gram na skrzypcach, na pianinie. No i na ukulele już się uczyłam sama, tak ze słuchu, więc to jest taka moja kolejna zajawka. Bardzo lubię to ukulele.
0: Skrzypce to jest obowiązkowy instrument, bez którego nie da się żyć w górskich terenach.
3: Tak, po góralsku to ja też lubię śpiewać i w ogóle no skrzypki w tym pomagają.
0: W tobie taka góralska nuta płynie? Myślałaś kiedyś o tym?
3: Trochę tak. Ja bardzo często, zwłaszcza jak są święta, czy jak mamy jakieś uroczystości w domu, często wychodzimy z taką propozycją góralską i razem z moim tatą właśnie tata gitara, ja skrzypce i po góralsku śpiewamy. Lubię. Byłam na kilku też konkursach, gdzie śpiewałam właśnie po góralsku, stricte. No fajne to jest. To można wtedy tak mocno, silnie i z pełnym powerem.
0: Wyzwalający
3: tak,
0: folklor.
3: Bardzo, bardzo.
0: Karolina, muzyka jest z tobą od najmłodszych lat, jak zdradziłaś, a pamiętasz ten moment, kiedy powiedziałaś sobie, to jest chyba to, czym ja chcę się w życiu zajmować. Czy jednak mówili w domu, a idź na prawo, zostań lekarzem, na pewno będziesz z tego miała pieniądze. Czy jednak miałaś to wsparcie również, jeżeli chodzi o muzykę?
3: Tak, ja od zawsze miałam ogromne wsparcie w moim domu, w moich rodzicach, tak naprawdę w całej rodzinie. Tata zawsze jeździł ze mną na wszystkie moje konkursy, na wszystkie moje wystąpienia, na każdym był, a było ich sporo. Całą Polskę zjeździłam i też nawet za granicą byłam na kilku międzynarodowych festiwalach. On jeździł ze mną wszędzie. Też miał taką pracę, że mógł na to sobie pozwolić. Mama akurat musiała być w tym czasie fizycznie w pracy, więc tata tutaj stanął na wysokości zadania. Też cała płyta też powstała dzięki nim, bo jak wiemy, to jest dosyć mocno finansowo duża sprawa. Też tutaj, gdyby nie oni, to na pewno by się mi to nie udało. Ale też zawsze wbijali mi do głowy to, zwłaszcza po okresie pandemii, kiedy ja wtedy stawałam przed wyborem, na jakie studia będę szła. Miałam różnych znajomych właśnie z branży muzycznej i kiedy usłyszałam, że taki mój dobry znajomy, który był w tamtym czasie w zespole, który jest dosyć popularny, miał taką sytuację, że właśnie w okresie pandemii nie było żadnych koncertów, niczego i ta osoba z tego zespołu musiała iść malować mieszkanie jako malarz po prostu, bo nie była w stanie się niczego utrzymać i to było strasznie przykre i ja wtedy zrozumiałam, że kurczę, a co jeśli wydarzy się taka sytuacja ponownie albo coś takiego znowu się wydarzy, a ja nie będę mieć tego zaplecza żadnego. Także wtedy postanowiłam, że idę na studia. Poszłam na studia lekarskie, więc to nie jest łatwy kierunek. A co dalej, to jest to kwestia czasu.
0: Czyli historia może się powtórzyć, przepraszam, że się wtrącę tutaj u ciebie w twoim przypadku, tak jak u lidera grupy elektrycznych gitar. Mm-hmm. U pana Kuby Sienkiewicza, tak. Który też jest przecież na co dzień lekarzem.
3: Tak, on jest neurochirurgiem chyba, z tego co kojarzę, więc bardzo mnie to też kręci. Podoba mi się w ogóle to, jak funkcjonuje człowiek i wszystko w środku. To jest niesamowite, uważam. I bardzo mi się też od zawsze marzyło, żeby umieć pomagać drugiemu człowiekowi. Ale tak realnie, umieć pomóc, ktoś słabnie, komuś się coś dzieje, ty biegniesz i wiesz, co robić. Jesteś opanowana, masz taką pewność i siłę w sobie, że ty pomożesz temu człowiekowi.
0: Weste 2, Karolina Szczurowska, bardzo się cieszę, że jesteś z nami, że możemy poznać ciebie i twoją historię. The Voice Kids, The Voice of Poland, to były programy, w których brałaś udział.
3: Tak.
0: Jak wspominasz przygodę akurat na tych scenach przed kamerą, tego typu talent show? Są potrzebne i dają człowiekowi możliwość rozwoju?
3: Te programy są jak najbardziej potrzebne dla takich początkowych artystów. To jest super rozwój, ale super też doświadczenie właśnie zobaczyć to wszystko z tej drugiej strony. Ja na przykład byłam ogromną fanką tych programów i oglądałam zawsze z moją rodziną w sobotę Voice'a i to było moje marzenie, żeby stanąć na tej scenie.
0: Ale jest stres naprawdę, jak te fotele są odwrócone. Yeah. Bardziej się stresowałaś, jak brałaś udział w Kidsie, czy w tym dla dorosłych?
3: Chyba w tym dla dorosłych, bo w Kidsie odwróciłam dwa fotele i miałam takie...
0: Kto to tam się odwrócił?
3: Dawid Kwiatkowski i Edyta Górniak wtedy była. To była pierwsza.
0: Czy Dawida
3: Edyta.
0: Wybrałaś?
3: Tak, tak, Dawida. Dawida, no. Ale to była taka sytuacja, że pamiętam to jak dziś, jak był ten dorosły voice i ja już tam stałam na tej scenie, to miałam w sobie taką presję, że kurczę, Karolina, kilka lat temu ci się udało i odwróciłaś dwa fotele, to jak teraz nic nie odwrócisz, to to będzie trochę wstyd, taki trochę regres, a nie progres, no, no nie?
0: Chociaż żeby jeden.
3: No.
0: A tam ile się odwróciło?
3: Jeden właśnie.
0: Jeden.
3: Marek Piekarczyk, z czego jestem bardzo zadowolona. Super było być w jego teamie.
0: Brałaś potem również udział w bitwach.
3: Mhm.
0: I dlaczego twojego odcinka nie ma na YouTubie?
3: Kurczę, no trzeba by było zapytać.
0: Twoja konkurentka troszeczkę się pomyliła w śpiewaniu.
3: Tak, to prawda. To był troszeczkę taki odcinek, gdzie faktycznie wiele osób o tym pisało i poruszyło to trochę publiczność. Faktycznie w sumie każdy trener wskazywał na mnie, że ja jestem wygraną tej bitwy. Finalnie Marek wybrał inaczej. Tutaj trochę to było poruszenie wśród ludzi. No i myślę, że dlatego chyba nie ma tej bitwy na YouTubie. To jest chyba ten powód. Ja dałam sobie tam wszystko i w sumie serce tam wyłożyłam na tej scenie. Nie potoczyło się to tak, jak miałam nadzieję, że się potoczy. Ale z drugiej strony też myślę, że tak miało być i na dzień dzisiejszy cieszę się, że tak się stało, bo bardzo fajnie też Marek później po programie się zachował. Mieliśmy taką szansę wspólnie zagrać kilka koncertów. Zaprosił mnie na te koncerty. Nagraliśmy razem nawet kolędę też podczas Eurowizji. Bardzo mnie wspierał, więc fajnie wspominam ten czas. Myślę, że to była dla mnie super przygoda i mega rozwój, ale też bardziej jeszcze w siebie uwierzyłam, że jak się chce, to się potrafi.

0: Karolina Szczurowska w Radiu SK2 uśmiechnięta. Mało brakowało, a pojechałabyś do Wiednia, bo przecież twoja piosenka Nie bój się, która przed chwilą leciała w Radiu SK2, jej fragment, to był również typowany taki czarny koń na Eurowizję przecież w Wiedniu.
1: No to zacznijmy od początku. Na początku była informacja o tym, że jest nabór, można wysłać zgłoszenia do preselekcji. Później dostałam informację, że przeszłam pierwszy etap, mam się pojawić właśnie na przesłuchaniach na żywo przed komisją i zaśpiewać ten utwór właśnie na żywo przed nimi. To była taka sytuacja, że tam dostało się właśnie 20 osób spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń.
0: I większy stres niż w tym Voice'ie.
1: Powiem ci, że tak, bo to była komisja, która się składała z, kurczę, chyba z 15 osób, więc ja jedna stałam przed tymi 15 osobami. Poważne postacie. Był stres. No ale dobra, zaśpiewałam i z tej 20 do finału miało przejść 10 osób. Finalnie przeszło 8. Jak się dowiedziałam, że ja się dostałam do tej finałowej 8, to mi się nogi ugięły i pamiętam, dostałam ten telefon i ja po prostu się popłakałam. Mówię, nie, no ty chyba żartujesz, no nie wierzę w to. To było serio, takie spełnienie mojego małego marzenia. No i później był finał. Przygotowania do tego finału to był naprawdę mega intensywny czas dla mnie. Powiem szczerze, że nie sądziłam, że dam radę to wszystko ogarnąć, bo tutaj sesja na moich studiach, które są dosyć wymagające. Mhm. Miałam 9 egzaminów w tej sesji, to wszystko się działo w tym czasie. Miałam takie sytuacje, że nie spałam 48 godzin, bo miałam, nie wiem, szansę pojechać do radia, więc mówię, dobra, jadę do tego radia, ale o 8 masz egzamin, Karolina, w Krakowie, a w radiu w Warszawie, więc, ale to były moje marzenia. Ja chciałam spełniać te marzenia ponad wszystko, ale nie chciałam odpuszczać tych studiów, nie chciałam odpuszczać tych egzaminów. I słuchaj, co się stało. Zdałam wszystko w pierwszym terminie. Przygotowania też się udały, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten występ wyszedł. Zorganizowałam sobie super grupę tancerzy. Bardzo się cieszę, bo trochę byłam szefową tego wszystkiego. Ja sobie to organizowałam, ja to wszystko robiłam, także jestem bardzo zadowolona. Oczywiście też ogromne wsparcie znowu dała mi rodzina, moi rodzice. Naprawdę jestem dumna z siebie, że dałam radę i że pogodziłam to wszystko, bo to naprawdę był wyczyn dla mnie. Mm-hmm.
0: Nie bój się to kawałek, który startował do Eurowizji w 2026 roku. O czym jest ten numer? Jak on powstał?
1: To jest w ogóle jedyny mój numer, który nie jest napisany przeze mnie.
0: Jedyny?
1: Tak. We wszystkich innych jestem albo autorką, albo współautorką. Autorem tekstu jest pan Marek Dutkiewicz, który jest no, taką ikoną polskiej muzyki, myślę, bo wiele hitów napisał, między innymi właśnie Jolka, Jolka, pamiętasz, czy Słodkiego, miłego życia. No takie naprawdę przeboje. To było tak, że właśnie Grzesiu Stasiu, który jest moim dobrym znajomym, jest też producentem i on właśnie ten utwór skomponował. No ale pomyślał, że fajnie by było, gdyby go napisał dla mnie właśnie Marek i porozmawiał z Markiem. Marek się zgodził. Ja im też powiedziałam, o czym chcę, żeby był ten kawałek, jak chcę, żeby wyglądał. Byłam przy całym procesie twórczym i dawałam swoje uwagi. To jest utwór, który jest skierowany do osób chorujących na depresję. Mhm. Ale nie tylko na depresję, bo też również na innego typu zaburzenia nastroju. Także do osób, które po prostu mają gorsze dni, czyli każdy z nas. Ten utwór miał być takim hymnem do osób, które boją się mówić o tym, co czują. Kryją to w sobie, duszą to w sobie. Mam taką ogromną nadzieję, że chociaż jedna osoba słuchając tej piosenki poczuła, że okej, pokonam ten swój strach, tą wewnętrzną walkę ze sobą i w końcu powiem to, co myślę, powiem to, co czuję. Ale również ten numer jest o tym, że tam pojawia się taki wers o tym, że daj mi rękę, będę przy tobie. To jest takie nawiązanie do tego, że w takich momentach najgorszych często nie jest potrzebne to, aby mówić jakieś ogromne przemówienia i rady dawać i tak dalej, tylko właśnie ta obecność, która może być nawet w ciszy, ale obecność pomaga tym osobom bać się, ale bez wstydu. Yeah.

0: W SC2 Karolina Szczurowska, która brała udział w wielu festiwalach, a czy brała również udział w konkursach mody? Masz urodę modelki.
1: Ojejku, poważnie?
0: Poważnie.
1: Wow, dzięki. Nie, nie brałam.
0: Nie myślałaś nigdy o tym?
1: Nie, nie, nie. Myślę, że...
0: Bo w Voice był udział, to może w Top Model jeszcze trzeba by zaryzykować.
1: Myślę, że jestem za niska, bo jestem, mam 1,60 m, więc tutaj chyba mógłby mnie nikt nie przyjąć. Ale dziękuję bardzo, to bardzo miło. Może pomyślę.
0: Uroda ze śpiewem akurat tutaj w twoim przypadku idzie w parze. A propos tekstów, jak je piszesz? Wszystkie są prawdziwymi historiami?
1: Wszystkie są prawdziwe.
0: Prawdziwe.
1: Właśnie to jest najfajniejsze, że ludzie słuchając moich piosenek mogą przeczytać mój pamiętnik. To jest świetne. Trochę się im obnażam z moich emocji, z moich uczuć. To jest fajne poniekąd, ale czasem wiesz. Na przykład napisałam piosenkę o osobie, która była w moim życiu bardzo blisko. To była moja przyjaciółka. Odwróciła się ode mnie. Ja napisałam ten utwór i mam nadzieję, że jak ona będzie go słuchać, to sobie pomyśli, o, napisała mnie piosenkę.
0: A co to za utwór?
1: To jest utwór właśnie Pokocham. Także...
0: Do utworu Pokocham już za chwilę przejdziemy. Chciałem jeszcze zapytać, tworzenie tekstów, słowa, które przychodzą ci do głowy, przychodzą najczęściej poza domem, na łonie natury, kiedy śpisz wieczorem, rano. Jak wygląda u ciebie proces twórczy pisania tekstów?
1: Czasami wieczorem, a czasem nawet w takich momentach...
0: W samochodzie, w autobusie?
1: No właśnie, czasem nawet w samochodzie, czasem w kościele. Wiesz, w różnych sytuacjach tak naprawdę to się dzieje. Nie ma na to reguły. Myślę, że to musi być akurat taki moment, taka wena, albo nie wiem, coś musi mnie mocno zainspirować, bo...
0: Olśnić.
1: Olśnić, no, ale często też
0: jak
1: tak,
0: jak w kościele,
1: że...
0: to Duch Święty, pierwsza sztuczna inteligencja,
1: tak, Duch Święty.
0: Nie? Naturalna.
1: To jest prawda, ja mocno w to wierzę. Ja jestem bardzo też osobą wierzącą, więc tutaj nie ma na to reguły, ale bardzo często też piszę w momentach, kiedy jestem smutna. To jest dla mnie też taka terapia wtedy, że wiesz, ja wyrzucam te wszystkie emocje, piszę o tym, nie wiem, mam na przykład piosenkę z mojej płyty, którą napisałam w momencie, gdy pokłóciłam się z moją mamą. Strasznie się wtedy pokłóciłyśmy, poszłam do siebie do pokoju, siadłam do pianina i napisałam piosenkę.
0: Tytuł?
1: Chcę, byś wiedziała. Wiesz, ja byłam zła na nią, ale ja napisałam z czymś takim, że ja ją trochę przepraszam za to. Właśnie w takich momentach piszę. Piszę też, kiedy na przykład jestem bardzo wdzięczna, wtedy, kiedy jestem smutna, ale też, kiedy jestem szczęśliwa. Naprawdę to są takie różne sytuacje w życiu, które mnie inspirują. Moje życie mnie inspiruje.

0: Radio SK2 Karolina Szczurowska, inspirująca osoba. W 2021 roku wydałaś swój debiutancki album. Karo, wspomniałaś wcześniej, że to również tata pomagał ci ją sfinansować, prawda?
1: Tata i
0: no
1: mama.
0: No właśnie, no bardzo. Cała rodzina, to jest rodzinna diamentowa płyta.
1: Dokładnie, to jest nasz wspólny sukces. No. Ale wracając do tej płyty, te utwory są bardzo takimi pisanymi właśnie przez nastolatkę, bo ja wtedy miałam 17-16 nawet lat, kiedy ja pisałam te kawałki.
0: I wszystkie pierwsze razy, jakie tylko można sobie wyobrazić.
1: Tak, tak, więc one są dla mnie na dzień dzisiejszy takie słodkie, ale ja się bardzo zmieniłam i ta moja muzyka się bardzo zmieniła, moja wrażliwość, ja też dojrzałam, no ale nadal lubię wracać do tego momentu tej pierwszej płyty, bo to jest taka nostalgia dla mnie i fajnie jest widzieć też swój progres.
0: Czy w twojej szufladzie jest jeszcze mnóstwo materiału, który chciałabyś w przyszłości zrealizować, tylko po prostu ten materiał czeka na swój moment? Mówię o tekstach, mówię o melodii. Czy masz dużo takich perełeczek w swojej szufladzie?
1: Tak, myślę, że mam. Cały czas tworzę, cały czas te pomysły nowe są i mam ogromną nadzieję, że ich moment nadchodzi. Mam wiele do pokazania moim słuchaczom. Mam nadzieję, że ich zaskoczę. Mam nadzieję, że to się im spodoba, bo to są takie numery bardzo prawdziwe, bardzo takie szczere, dotykające tematów powszechnych. Mocno liczę na to, że ludzie się z nimi utożsamią i przypadną im do gustu.
0: Karolina, ty chyba bardzo lubisz koncertować. Nie ma muzyka, który by nie lubił,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, bardzo lubię. Tak, tak, tak, uwielbiam.
0: Czy jest na koncercie coś, co cię może zdenerwować?
1: Ojejku, wiesz co, to jest trudne pytanie. No, może mnie zdenerwować na przykład, kiedy akustyk wyłączy mi prąd. Bo tak się też kiedyś zdarzyło. Miałam taką sytuację, że...
0: Śpiewasz, leci muza.
1: Tak.
0: Zespół gra, a
1: tak.
0: Nagle cisza.
1: Tak. Było tak raz.
0: Akustyk patrzy na ciebie, wzrusza ramionami, nie wie, co się dzieje.
1: Wiesz, jak to jest z tymi akustykami, różnie to bywa. Ale oczywiście bardzo cenię ich pracę i jak ktoś jest taki fajnie rzetelny w swojej pracy, to jest super. Często bywa tak, że po prostu no...
0: Problemy techniczne mogą tylko sprawiać problemy.
1: Problemy techniczne albo na przykład będzie ta słaba pogoda, co sprawi, że będzie, nie wiem, mniej publiczności i tak dalej. Ja bardzo lubię tą energię od publiki, od słuchaczy. To jest super. Słuchaj, jak uda mi się złapać chociaż z jedną osobą kontakt wzrokowy i widzę, że ten człowiek
0: już
1: się bawi...
0: ona już śpiewa z twoich ust.
1: Tak, to ja po prostu wtedy, wiesz, dostaję taką energię i to naprawdę wystarczy jedna osoba, która patrzy na ciebie i śpiewa twój tekst. Zna tą piosenkę. To jest coś niesamowitego i ja wtedy automatycznie po prostu jadę jeszcze bardziej i bardziej i bardziej i jeszcze bardziej mi się chce, no nie da się tego opisać.
0: A gdybyś mogła się teleportować w dowolne miejsce na świecie, w którym mogłabyś dać koncert, nie musi być tam prądu, może być unplugged. Co to by było za miejsce?
1: Ojejku, na świecie.
0: Na świecie.
1: Gdybym na przykład miała z Polski wybrać, to śpiewać na stadionie byłoby bosko.
0: Okay.
1: Mieć swój koncert i swoją taką całą przygotowaną scenografię, wszystko, żeby to było takie...
0: Ale ja słyszałem, że ty za 5 lat, czy za 6, tak?
1: No, trzymajmy kciuki, może spotkamy się za te 5 lat i pogadamy, jak było na stadionie.
0: Mam nadzieję, że nie zauważysz ze sceny. Będę wtedy szukał tego kontaktu wzrokowego.
1: Dobra, spoko.
0: Wśród tych setek tysięcy osób, które tam będą. Wszystkie wydarzenia związane z tobą, koncerty, nie koncerty, twoje życie prywatne, możemy śledzić na mediach społecznościowych,
1: tak,
0: prawda? U
1: tak.
0: Ciebie Instagram, Facebook. Czy jest internet i media, social media w twoim życiu ważne?
1: Teraz tak, bo wcześniej na przykład na TikToku ja tylko śpiewałam i grałam sobie właśnie na ukulele i śpiewałam jakiś cover, takie raczej były moje TikToki. Tym śpiewaniem ja się zawsze dzieliłam z ludźmi, czy na Instagramie, czy na TikToku, czy na Fejsie, wszędzie. Ale jeśli chodzi o taką prywatę, staram się dzielić moim życiem z tymi ludźmi, bo wiem, że oni też są dla mnie. A ja też chcę coś dać im od siebie. Ale czy tak
0: dać tak, dużo dobrego.
1: Dać dużo dobrego od siebie, dokładnie, żeby też oni mogli wiedzieć, co u mnie, żebyśmy mogli mieć jeszcze lepszą relację, bo to jest niesamowite, że też oni mnie wspierają i powstają różne fanpage'e o mnie. To jest w ogóle mega słodkie.
0: A więc... czytasz portale plotkarskie? Tam, wiesz, jakieś buciaczki, kozaczki, pantofelki, pudelki.
1: Tak, czytam i czasem powiem ci, że jak czytam te informacje, to normalnie.
0: Śmiejesz się? Czy płaczesz, ale ze śmiechu?
1: Tak, ze śmiechu. Śmieszne są czasem te artykuły, a niektóre są na przykład bardzo miłe i bardzo fajne. Takie udostępniam. A te gorsze to sobie przeczytam raz i idzie w niepamięć. Ale...
0: No właśnie, a propos tych gorszych, jakiś hejt, spotkałaś się czasami? Albo czasami?
1: Tak.
0: Jak sobie z tym radzisz?
1: W sensie do takiego stopnia, żeby było bardzo źle, to mnie nie dotknął ten hejt. Zwłaszcza właśnie przy preselekcjach, gdzieś tam nie każdemu spodobała się moja piosenka. Wiesz, ludzie potrafią być okropni i to, jakie oni rzeczy pisali, to no naprawdę ja pierwsze dni, kiedy to wszystko się wydarzyło, czytałam te rzeczy i nie wiem, oglądałam różne też reakcje w ogóle na utwór. Ludzie nagrywali na YouTubie kawałki a propos mojej piosenki, a czasem niektórzy nawet a propos mojego wyglądu, co było bardzo obraźliwe.
0: Zobacz, jak dużo mają ludzie czasu,
1: tak.
0: Nie mają co z nim robić, nie mają jak go zagospodarować, że takie głupoty im chodzą po głowach,
1: no,
0: nie?
1: No, to była taka bomba, bo to się wydarzyło tak naprawdę. Dwa dni po wydaniu utworu powstało, nie wiem, chyba z 5 tych reakcji, komentarzy i tak dalej, to wszystko. I ja te pierwsze dni oglądałam każdą tą reakcję, czytałam to i oglądałam. Trochę mnie to ruszyło, było mi przykro, ale później zaczęłam się skupiać na tych pozytywnych komentarzach, na tych pozytywnych rzeczach. Przeszło mi, myślę, że nawet oni mi trochę zmotywowali do tego, żeby walczyć i mieć taką w sobie...
0: Masz grubszą, wiesz, dzięki temu teraz skórę.
1: Tak, ale taką siłę miałam w sobie przez ten cały czas, przez ten okres przygotowawczy, gdzie naprawdę byłam z tym wszystkim sama, żeby sobie zorganizować w ogóle scenografię, żeby sobie zorganizować występ. Ja miałam nad wszystkim kontrolę. Ja byłam szefową swoją i tych wszystkich ludzi, których, można powiedzieć, zatrudniałam. To było dla mnie nowe doświadczenie i w sumie trochę ci hejterzy dali mi taką moc do tego, że dobra, słuchajcie, ja wam pokażę teraz, nie? Ja to zrobię. Naprawdę, to był dla mnie bardzo rozwojowy czas, ale też taki, że udowodnił mi, że jestem w stanie to zrobić, bo zdałam tą sesję, występ przygotowany i myślę, że się udało.

0: W Radiu SK2 Karolina Szczurowska. Jeżeli słońce miałoby uśmiech, to właśnie jej uśmiech by miało. Dziewczyna, która kocha muzykę i marzenia realizować związane właśnie z muzyką. Pokocham to jest twój singiel, o którym już trochę wcześniej nam zdradziłaś historii.
1: Numer Pokocham jest o pewnych relacjach, których koniec jest początkiem nowych. Często pewien etap w życiu musi się zakończyć, aby przyszło coś cudownego i coś jeszcze bardziej upragnionego, lepszego. Ten numer jest o tym, ale też o takim self-love, czyli pokochaniu siebie, tego, jakim się jest i o tym, że często właśnie te nieodpowiednie osoby w naszym życiu sprawiają, że my mamy problem z tym, żeby siebie pokochać, bo one tak źle na nas wpływają. Ale właśnie kiedy ta relacja się kończy i kiedy zaczyna się ten nowy etap życia, kiedy jest odpowiednia osoba w odpowiednim momencie, to niknie ten problem z pokochaniem siebie. Ja śpiewam o tym, bo ja miałam taki kryzys, że miałam nieodpowiednie osoby przy sobie, które trochę mnie spychały w dół. I myślę, że wiele osób tak ma. Ciężko jest to przezwyciężyć, kiedy faktycznie masz jakieś kompleksy swoje, a jeszcze dodatkowo ci ludzie cię dołują. No i o tym jest ten numer, że w końcu te osoby nie są już w moim życiu, a dzięki temu, że ich nie ma, to jest taki trochę efekt motyla, nagle przyszła osoba, która odmieniła mój świat totalnie i która sprawiła, że kocham siebie, ale też kocham tą osobę.
0: Gdybyś miała opisać swoją muzykę trzema słowami.
1: Poczekaj. Prawdziwa, szczera, płynąca prosto z serca. I w sumie jeszcze mogę ją opisać jako pamiętnik.

0: To teraz jeszcze będę miał do ciebie, Karolina, tak zwane szybkie strzały, czyli szybkie pytania.
1: Okej.
0: Okay. Dobra, jesteś gotowa?
1: Mhm, no nie wiem.
0: Jesteś. Kawa czy herbata?
1: Kawa.
0: Poranek czy noc?
1: Poranek.
0: Scena czy studio nagraniowe?
1: Wow, trudne pytanie. O matko. Wybierzmy, no nie, obydwie, studio i scena.
0: A, czyli jednak studio pierwsze. Miłość od pierwszego wejrzenia czy budowana powolutku?
1: Budowana powolutku.
0: Najbardziej romantyczne miejsce na świecie?
1: Góry i zachód słońca.
0: Jedno słowo, które najlepiej opisuje Karolinę Szczurowską?
1: Naturalność.
0: Największe marzenie muzyczne?
1: Największe marzenie
0: muzyczne. Chyba to PGE Narodowy.
1: Narodowy, ale nie tylko. To, aby mój numer leciał we wszystkich największych stacjach radiowych. To jest marzenie.
0: Każdy, który wydam.
1: Każdy, który wydam.
0: Trzy rzeczy, które zawsze masz przy sobie.
1: Zależy, wiesz, gdzie wychodzę. Ale okej, telefon, różaniec i puder.
0: Moim gościem była dziś prawdziwa, szczera i naturalnie piękna w swoim głosie i nie tylko. Karolina Szczurowska, dziękuję ci bardzo za to pozytywne spotkanie, pełne gitarowych brzmień z delikatną popową muzyką, również i country w tle, która pasuje idealnie do ciebie. I mam nadzieję, że słuchacze również odnajdą się w tych dźwiękach, bo warto, tak jak powiedziałem wcześniej, ta kobieta jest po prostu przepełniona szczerością i miłością do tego, co robi, a robi muzykę na naprawdę genialnym, fajnym, wysokim poziomie. Polecam serdecznie. Karolina Szczurowska dzisiaj była gościową w SK2. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia, bardzo dziękuję.
2: SK2, magazyn muzyczny.
3: Kasia Grodzka, zapraszam. Bohaterką tego magazynu muzycznego Radia SK2 będzie Maryla Rodowicz. Aby zrozumieć Marylę Rodowicz, musimy cofnąć się do jej korzeni, które są splecione z dramatem historii i siłą inteligencji. Maryla, czyli Maria Antonina Rodowicz, urodziła się w 1945 roku w Zielonej Górze, ale jej historia to echo okresów wschodnich. Oboje rodzice, Janina i Wiktor Rodowiczowie, pochodzili z okolic Wilna. W ich domu, mimo powojennej rzeczywistości, unosi się duch przedwojennej kultury i wartości. I to jest kluczowe. Maryla wychowywała się z poczuciem dumy z tradycji, jednocześnie z koniecznością odnalezienia się w nowym świecie. Jej ojciec, Wiktor Rodowicz, farmaceuta i zapalony sportowiec, oszczepnik, zaszczepił w niej dyscyplinę i wolę walki. Matka, Janina z domu Krasucka, absolwentka prestiżowego gimnazjum sióstr Nazarytanek, dbała o wykształcenie i wrażliwość. Po przesiedleniu Rodowiczowie osiedlili się we Włocławku, gdzie Maryla spędziła dzieciństwo. To właśnie tam, w szarej rzeczywistości wczesnego PRL-u, jej energia szukała ujścia. Znalazła je oczywiście w sporcie. Maryla była utalentowaną lekkoatletką i być może tego właśnie o niej nie wiedzieliście. Uprawiała biegi, skoki, ale najmocniej zaangażowała się w slalom gigant. Była to wymagająca dyscyplina, która uczyła ryzyka, precyzji i szybkiego podejmowania decyzji pod presją czasu. Te cechy paradoksalnie ukształtowały ją na przyszłą gwiazdę estrady, która z łatwością manewrowała między gatunkami i wizerunkami. W 1965 roku to zacięcie doprowadziło ją do Warszawy i na studia na Akademii Wychowania Fizycznego. Ale jak to często bywa, wielki talent ma swoje własne plany. Maryla, choć nadal trenowała, w stołecznym środowisku odkryła coś mocniejszego niż metry i sekundy, muzykę i studencką bohemę. Warszawa lat 60. to tygiel kulturalny. Podczas gdy ta oficjalna kultura była kontrolowana, studenckie kluby tętniły życiem. Big beat, jazz i rodząca się poezja śpiewana tworzyły atmosferę swobody. Maryla z gitarą akustyczną szybko stała się częścią tego fermentu. Jej styl był odmienny od ówczesnych trendów big beatowych. Maryla inspirowała się amerykańskim folkiem i twórczością takich artystów jak Bob Dylan czy Joan Baez, wnosząc na polską scenę autentyczność i surowość. W 1965 roku została wokalistką w big beatowym zespole Szejtany, który działał w studenckim klubie Relax. Z formacją zdobyła pierwsze miejsce na warszawskim przeglądzie zespołów big beatowych w klubie Finka. Po 2 latach współpracy w 1967 roku odeszła z zespołu. I to był też kluczowy rok. Maryla wzięła udział w krakowskim festiwalu piosenkarzy studenckich. Wygrała go, prezentując unikalny styl. Połączenie zadziorności, poezji i folkowego brzmienia. To zwycięstwo było czymś więcej niż tylko nagrodą. To była oficjalna przepustka do profesjonalizmu i, co ważniejsze, moment narodzin jej scenicznej tożsamości. W krakowskim środowisku przylgnęła do niej łatka wariatka, która idealnie naturalnie oddawała jej niepokorną naturę, a z czasem stała się jej marką. Po Krakowie Maryla przestała być anonimową studentką AWF-u, została zauważona przez profesjonalnych twórców. Kariera Maryli nie mogłaby eksplodować bez spotkania z dwiema bardzo ważnymi postaciami, kompozytorką Katarzyną Gartner i poetką Agnieszką Osiecką. Osiecka, już wtedy ugruntowana autorka, rozpoznała w Rodowicz idealną interpretatorkę dla swoich inteligentnych, pełnych gorzkiej ironii i liryzmu tekstów. To było partnerstwo, które zdefiniowało polską piosenkę na wiele dekad. Osiecka pisała dla Maryli teksty, które były jednocześnie poetyckie i uniwersalnie przystępne, dając jej głos, który rezonował z pokoleniem spragnionym autentyczności. Festiwale opolskie były dla Maryli Rodowicz tym, czym olimpiada dla sportowca, miejscem, gdzie udowadniała swoją klasę. W 1969 roku Maryla weszła na opolską scenę z utworem Mówiły Mu. Ten występ był manifestem nowego pokolenia. Piosenka nie była typowym socrealistycznym przebojem, była świeża, folk-rockowa, z mocnym, charakterystycznym wokalem. Zdobycie pierwszej nagrody w kategorii piosenki estradowej uczyniło z Maryli sensację. Jej wizerunek daleki od konwencjonalnej, ładnej piosenkarki zaintrygował publiczność i krytyków.

Utwór natychmiast stał się hitem. Był to hymn do swobody i życia bez granic, co w szarej rzeczywistości PRL-u miało potężny, eskapistyczny wydźwięk. Zdobyła za ten utwór nagrodę TVP. W tym momencie Maryla Rodowicz stała się marką. Jej styl ubierania, jej sposób bycia, wszystko to było kopiowane. Seria triumfów domknęła się w 1971 roku, kiedy artystka odebrała główną nagrodę za Z Tobą w górach. Ten utwór, bardziej liryczny i melodyjny, pokazał jej wszechstronność wokalną.

zaledwie 3 lat Rodowicz zdobyła w Opolu 3 najważniejsze nagrody, stając się niekwestionowaną królową festiwalu. Sukcesy festiwalowe musiały znaleźć ujście w wydawnictwie płytowym. Album Żyj mój świecie, wydany przez Polskie Nagrania w 1970 roku, były właśnie tym manifestem. Album ten był starannie skomponowaną mieszanką, która zaspokajała zarówno radiowych słuchaczy, jak i bardziej wymagającą publiczność. Była to płyta folkowo-popowa z elementami balladowymi, która czerpała z najlepszych wzorców. Najważniejszym utworem na płycie okazała się ballada wagonowa. Piosenka o podróży, przemijaniu i ucieczce stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jej twórczości. Ten utwór, osadzony w klimacie pociągu i niekończącej się drogi, rezonował z polską duszą.

Płyta zawierała również inne ważne kompozycje, takie jak Być z miastem sam na sam, czy A na czas wojny, które pokazywały głębszy, bardziej refleksyjny wymiar jej twórczości, często inspirowany poezją. Album Żyj mój świecie szybko osiągnął status złotej płyty, potwierdzając, że Maryla Rodowicz jest siłą, z którą trzeba się liczyć komercyjnie. W wieku zaledwie 25 lat była już jedną z najważniejszych postaci w polskiej muzyce rozrywkowej. Po tak udanym debiucie presja na utrzymanie poziomu była ogromna, a Maryla nie zawiodła. Kontynuacją jej artystycznej drogi był drugi album, Wyznanie, który ukazał się w 1972 roku. Choć mniej jednorodny niż debiut, zawierał kolejny festiwalowy hit, czyli Z Tobą w górach, a także utwory takie jak Jaworowy most. Płyta ta pokazała, że Rodowicz potrafi płynnie przechodzić od folkowych ballad do dynamiczniejszych form, umiejętnie dobierając kompozytorów i aranżerów. W tym czasie Maryla zrezygnowała ze studiów na AWF-ie. Sport musiał ustąpić miejsce estradzie, która stawała się jej życiem. Rozpoczęła się intensywna faza koncertowania. Maryla Rodowicz dzięki swojej świeżości była towarem eksportowym PRL-u. Już wtedy jeździła z koncertami po Europie Wschodniej. Chodzi tutaj o Czechosłowację, o Węgry, zdobywając popularność poza granicami naszego kraju. Te doświadczenia uczyły ją, jak dostosować się do różnych publiczności i stały się też zapowiedzią jej międzynarodowej kariery, która miała eksplodować wkrótce potem. Koniec etapu studenckiego i debiutanckiego w 1972 roku, zamknięty albumem Wyznanie, był dla Maryli jedynie rozbiegówką. Prawdziwa eksplozja popularności miała dopiero nadejść. Lata 70. to dla niej czas stabilnej, ale nieustannej pracy, która zdefiniowała jej artystyczne ja. Od folkowego barda do popowej supergwiazdy, która bezbłędnie wyczuwa trendy. Maryla, będąc już krajową gwiazdą, mogła sobie pozwolić na większą swobodę twórczą i współpracę z najlepszymi. A ten czas wymagał od niej dostarczenia czegoś, co przebije festiwalowe hity. I dostarczyła. Właśnie wtedy, w tych wczesnych latach 70., jej tandem z Agnieszką Osiecką oraz kompozytorami takimi jak Jacek Mikuła i Seweryn Krajewski osiągnął absolutną synergię. Nie ma polskiej muzyki bez tego utworu. 1974 rok był rokiem Małgośki. Choć Maryla miała już na koncie mnóstwo przebojów, to właśnie ten z muzyką Seweryna Krajewskiego i tekstem Osieckiej przeszedł do historii jako hymn pokoleń. Piosenka opowiadająca o dziewczynie, która popełniła

Popełniła błąd w miłości i którą wzięło życie. Rezonowała z uniwersalnym poczuciem tęsknoty i straconych szans. Jej melodyjność i chwytliwość uczyniły z niej radiowego potwora.

Małgośka była absolutnym szlagierem, który promował trzeci studyjny album artystki, po prostu zatytułowany Rock, wydany w 1974 roku. Album Rock był zbiorem bardzo dojrzałym, który pokazywał Marylę jako artystkę kompletną. Zawierał on zarówno liryczne ballady, jak i dynamiczne folkowe numery. Obok Małgośki znalazły się tam utwory takie jak Piosenka przeciw zasypianiu czy Urodzajny rok, które udowadniały, że Maryla potrafi odnaleźć się w narracji osieckiej o codzienności, ale podanej z literacką wirtuozerią. Po sukcesie folkowo-lirycznego roku Maryla udowodniła, że nie boi się ryzyka i zmian w swoim wizerunku. Album Sing Sing z 1976 roku to był moment przełomowy. Artystka odeszła od typowego folku w kierunku bardziej zurbanizowanego, rockowego i kabaretowego też przy okazji brzmienia. Płyta była bardziej wyrafinowana aranżacyjnie i tekstowo. Tytułowy utwór Sing Sing był dynamiczny i opowiadał historię w stylu musicalowym. Hitem, który od razu trafił do mas, okazała się również piosenka Damą być. Ironiczna, inteligentna, jednocześnie niezwykle chwytliwa opowieść o marzeniach i pozorach. Płyta Sing Sing to była próba definicji Rodowicz na nowo, jako artystki świadomej swojej siły, która potrafi bawić się konwencjami. Jeśli Opole było jej boiskiem domowym, to Sopot był bramą do świata. Rok 1977 przyniósł Maryli jeden z największych triumfów międzynarodowych w karierze. Maryla wzięła udział w Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Interwizji w Sopocie i po prostu zdemolowała konkurencję. Zdobyła nagrodę główną publiczności Interwizji za piosenki Kolorowe Jarmarki i Nie ma jak pompa. Kolorowe Jarmarki stały się symbolem jej uniwersalnego talentu. Piosenka z folkowym, nieco sentymentalnym zacięciem była niezwykle bliska estetyce wschodniego bloku i trafiła na listy przebojów w wielu krajach. Nie ma jak pompa była zaś dynamiczną, energetyczną piosenką, która idealnie sprawdzała się na scenie, pozwalając Maryli na pełne wykorzystanie swojej charyzmy.

To zwycięstwo w Sopocie ugruntowało jej pozycję jako supergwiazdy rozpoznawalnej od Władywostoku po Berlin. Koncertowała w niemal całej Europie, Australii, a także na scenach amerykańskich i kanadyjskich. Królowa nie zwalniała tempa. Rok 1978 to premiera kolejnego kultowego albumu Wsiąść do pociągu. Tytuł albumu, podobnie jak dawna Ballada wagonowa, nawiązywał do motywu podróży, wolności i ucieczki, który zawsze rezonował z jej publicznością.

0: znaczenia.
1: Lata 70. to nie tylko muzyka. Maryla Rodowicz stała się ikoną mody i wolności. Jej stroje sceniczne były często szyte przez nią samą lub inspirowane najnowszymi trendami zachodniego hippie i rocka, wnosząc kolor i odwagę do szarej rzeczywistości. Długie, kolorowe suknie, odważne fryzury, makijaże, każda jej kreacja była wydarzeniem i manifestem niezależności, co tylko potęgowało jej magnetyzm. W połowie lat 80. Maryla skręciła w stronę gatunku, który na polskiej scenie był wtedy dość egzotyczny, ale który ona pokochała. Chodzi oczywiście o muzykę country. W 86 roku wydała album Gejsza Nocy. To był rockowo-countrowy manifest pełen ostrych gitar i energetycznych scenicznych numerów. Maryla poczuła ten amerykański rytm, co idealnie pasowało do jej temperamentu. Na płycie znalazły się takie dynamiczne utwory jak tytułowa Gejsza Nocy czy Szparka Sekretarka.

piosenka o sekretarce, choć kontrowersyjna, była kwintesencją jej dowcipu i ironii. W tym samym czasie Marela regularnie występowała na Festiwalu Muzyki Country w Mrągowie, stając się jego nieoficjalną patronką. Ten okres przyniósł też utwory o wyjątkowej głębi, które stały się manifestem filozoficznym artystki. Absolutnym superhitem tej epoki jest oczywiście Niech żyje bal. Z muzyką Seweryna Krajewskiego i ze słowami Agnieszki Osieckiej to prawdziwy hymn o życiu. Piosenka z genialnym połączeniem melancholii i afirmacji życia mówi o akceptacji przemijania i czerpaniu radości z każdej chwili. Słowa Osieckiej są tu esencją jej stylu, poetyckie i zarazem uniwersalne. Yeah!

Warto tu nadmienić, że powstawanie tego hymnu nie odbyło się bez, jakbyśmy to dzisiaj ujęli, bez dramy. Jak wspominała Maryla, pierwotny pomysł Osieckiej na refren, a konkretnie na kluczowe słowa, brzmiał: niech żyje cyrk. Maryla kategorycznie się z tym nie zgodziła, czując, że cyrk jest zbyt banalny i nie oddaje powagi tematu. Doszło do słynnej sprzeczki artystycznej, w której Rodowicz walczyła o to, aby refren był bardziej uniwersalny i dostojny. W końcu, po burzliwej dyskusji, Osiecka ustąpiła i zmieniła słowo na bal, co dało piosence ostateczny, majestatyczny kształt i tytuł. W jednym z wywiadów Agnieszka Osiecka miała stwierdzić później: niech żyje bal wydaje mi się jednym z najlepszych tekstów mojego życia. Jest najbardziej głęboki. Opowiada coś o moim stosunku do życia i śmierci, a także jest napisany z dużym temperamentem poetyckim. Upadek komunizmu i transformacja ustrojowa na początku lat 90. oznaczały dla polskiej muzyki rewolucję. Weszły zachodnie wytwórnie, zmienił się system dystrybucji i pojawiła się masowa konkurencja. Maryla zamiast osiąść na laurach podjęła rękawice. W 90 roku ukazał się album Absolutnie Nic. To była próba modernizacji brzmienia i dialog z nową, rockową i alternatywną publicznością. Na płycie pojawiły się gościnne występy uznanych artystów, m.in. gitarzysty Wojciecha Waglewskiego, w utworze To już było, i trębacza Tomasza Stańki w Gonią wilki za owcami.

To była artystyczna deklaracja. Maryla nie jest tylko reliktem PRL-u, jest żywą, poszukującą artystką, która potrafi zapraszać do współpracy twórców z różnych półek. W 1994 roku Maryla wydaje album Marysia Biesiadna. Ten projekt był szokiem dla wielu krytyków i fanów. Maryla, ikona wyrafinowanej poezji śpiewanej, nagrywa zbiór piosenek biesiadnych. Ale publiczność przyjęła to z otwartymi ramionami. Album osiągnął gigantyczny sukces komercyjny, udowadniający, że Maryla potrafi trafić do każdego Polaka. Od inteligenca po bywalca wesel.

Świetny ruch PR-owy i dowód na to, że jej marka jest tak silna, że może sobie pozwolić na absolutnie wszystko. Po tym biesiadnym eksperymencie w 1995 roku wraca do czystego popu z albumem Złota Maryla. Jest to kompilacja, ale też podsumowanie jej statusu.

Tuż przed wejściem w nowe milenium Maryla szukała nowego i nowoczesnego brzmienia i znalazła je na płycie Przed zakrętem, wydanej w 1998 roku. To był świadomy zwrot w stronę nowoczesnego pop-rocka i też nowej estetyki, którą publiczność uwielbiała. Album zyskał status złotej płyty dzięki takim hitom jak Łatwo palni. To było nowoczesne, dynamiczne, radiowe granie, które udowodniło młodemu pokoleniu, że Maryla Rodowicz jest wciąż aktualna.

początek lat 2000 przyniósł album Niebieska Maryla. Tytuł nawiązywał do jej słynnych niebieskich butów z lat 70., symbolizując nostalgiczny powrót do korzeni, ale z nowoczesnym sznytem. Kolejny album, Życie ładna rzecz, to rok 2002, ugruntował jej pozycję jako artystki świadomej swojego wieku i dorobku, ale też dalekiej od spoczywania na laurach. Pokazała, że jej głos i energia są nadal w szczytowej formie. W tym samym czasie Maryla regularnie pojawiała się na festiwalu w Opolu i Sopocie, gdzie była przyjmowana już nie tylko jako gwiazda, ale jako żywa historia polskiej muzyki. W 2010 roku Maryla świętowała swoje 50-lecie na scenie, wydając album 50. Był to hołd dla jej drogi artystycznej i dowód na to, że pół wieku na scenie nie oznacza zmęczenia materiału, a jedynie niesamowity dorobek. W 2017 roku Maryla powróciła z nowym, mocnym materiałem na albumie Ach Świecie. To była płyta, na której Maryla podjęła próbę dialogu ze współczesnym popem i rockiem, zaprosiła do współpracy młodych twórców oraz artystów rozpoznawalnych w nowych czasach. Tytułowy utwór Ach Świecie zaśpiewała w duecie z Robertem Gawlińskim, czyli liderem Wilków.

Od tego czasu Maryla skupiła się na dwóch rzeczach. Nieustannej trasie koncertowej, jej występy są huczne, pełne energii i stanowią przegląd jej gigantycznego dorobku. Jest obowiązkowym punktem każdego dużego festiwalu w Polsce, często domykając wydarzenia w Opolu czy Sopocie. Wiadomo, nie wyobrażamy sobie także Sylwestra bez Maryli Rodowicz. Z kolei zamiast koncentrować się na wydawaniu całych albumów, Maryla zaczęła wydawać pojedyncze single, które od razu miały rezonować w sieci i radiu. To pokazuje jej elastyczność w adaptacji do cyfrowego rynku muzycznego. A najmocniej ostatnimi czasy wybrzmiała jej praca przy rearanżacji swoich wielkich hitów. Maryla zdradziła w wywiadach kulisy tych sesji, a są one przezabawne. Okazuje się, że to młodzi artyści, tacy jak Mrozu, przy okazji wykonywania wspólnej wersji utworu Sing Sing, przejęli kontrolę artystyczną. Maryla, przyzwyczajona do swojej interpretacji, była czasem strofowana. Mrozu mnie strofował, a musiałam się podporządkować, opowiadała Maryla o pracy nad nagraniem w jednym z wywiadów. Mówił, że muszę śpiewać bardziej pod beat, rytmicznie i rzeczywiście musiałam się podporządkować, tak mówiła sama Maryla. A to nie jest tylko odcinanie kuponów, to prawdziwa artystyczna wymiana. Mrozu, wzięty producent i wokalista, jak wiemy, zajął się utworem Sing Sing, dodał do niego nowoczesne soulowo-popowe brzmienie, co było idealne, bo Sing Sing już w 76 roku był najbardziej rockowy i nowoczesny z jej ówczesnych hitów. Mrozu tylko podkręcił ten potencjał.

0: Lista kolaboracji to prawdziwa lista przebojów młodego pokolenia. Maryla, współpracując z nimi, odświeżała swoje największe klasyki, wnosząc je do streamingu i też na TikTok. Ralf Kamiński wziął na warsztat Niech żyje bal. Ralf ze swoją teatralną estetyką i niezwykłym głosem był idealny do tak wielkiego kabaretowego hymnu. Wykorzystał pełnię dramatyzmu tekstu Osieckiej, czyniąc go jednocześnie swoim. Dawid Kwiatkowski został zaproszony do duetu. Ich wspólna praca spotkała się z ogromnym entuzjazmem fanów obu pokoleń, co tylko potwierdza, jak skuteczny jest ten zabieg łączenia publiczności. Chodzi oczywiście o wspólnie wykonany singiel Wielka Woda.
1: I tylko tadą nie ścieżką pokrować, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności.
0: Oczywiście czekamy na kolejne współprace z kolejnymi młodymi artystami, które będzie kształtowało kolejne pokolenia słuchaczy. I tak Maryla Rodowicz wciąż tańczy, śpiewa pod bit i udowadnia, że niezależnie od epoki, to jej energia jest zawsze najmocniejszym elementem każdego nowego hitu. To był magazyn muzyczny Radia SK2. Kasia Grodzka, dzięki za uwagę.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
3: Śpiewanie mnie nie męczy. Rozmowa Marka Sierockiego i Krzysztofa Cugowskiego w Radiu SK2. Czyta Michał Zarzycki.
4: Wracając do początków. Pamiętam moment, że podano datę premiery płyty Cień Wielkiej Góry. Młodzi ludzie, wśród nich ja, chodzili do nieistniejącego już dzisiaj salonu polskich nagrań, który mieścił się na rogu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Szczególne miejsce. Tuż przed premierami ważnych płyt niektórzy stali tam przez całą noc, żeby kupić nowy album. Wasza premiera była w poniedziałek. Mój kumpel z klasy zameldował się tam o 5 rano, a i tak był już 16 w kolejce. Poszliśmy do szkoły na pierwsze dwie lekcje i zerwaliśmy się potem, żeby o 11, kiedy otwierali, być przed salonem. Okazało się, że jesteśmy gdzieś na 200 miejscu, bo znajomi znajomych podchodzili. Sprzedawano po dwie płyty, 35 zł za sztukę. Oczywiście nabyłem dwie. Chcę ci uświadomić, choć zapewne to czułeś, jak bardzo ta płyta była popularna i jak niezwykłym zjawiskiem byliście dla nas, młodych ludzi, którzy chodzili w granatowych mundurkach z białym kołnierzykiem, pomimo, że była to już szkoła średnia. Mieliśmy takie same teczki ze Skaju czy czegoś podobnego, takie same buty i spodnie. Żyliśmy w totalnym syfie, choć podobno byliśmy 10. potęgą świata. Ta płyta wyszła raptem 1,5 roku po The Dark Side of the Moon Pink Floydów. Pojawiały się porównania do ich albumu. Byliśmy dumni, że w Polsce jest zespół, który gra światową muzykę. To brzmiało po prostu wspaniale. Miło to słyszeć. Muszę przyznać, że gdy wiele lat później posłuchałem uważnie tej płyty, pomyślałem sobie, kurczę, to jest naprawdę coś. Wszystko słychać. Perkusja jest przede wszystkim wyśmienicie nagrana, doskonale słychać talerze. Może trochę stopę bym poprawił, bo mam wrażenie, że wtedy nie umiano dobrze nagrywać brzmienia stopy. Generalnie masz rację. Też uważam, że to było naprawdę porządnie nagrane. I żeby nie umknęło, bardzo chcę w tym miejscu wspomnieć o tekstach i tekściarzach z tamtych naszych początków. Jak już mówiłem, piękne wiersze na pierwszą płytę napisał Adam Sikorski, który był wielkim miłośnikiem poezji Cypriana Kamila Norwida i Sergiusza Jesienina. Później świetne teksty pisali Bogdan Lebl, Jan Tomasz, Andrzej Mogielnicki czy Bogdan Olewicz. Natomiast słowa do bluesa George'a Maxwella, który pojawił się na płycie Underground, napisał Aleksander Migo, z którym poznaliśmy się podczas wspomnianego już wcześniej międzynarodowego obozu studenckiego w 1970 roku. Olek grał wtedy na gitarze, śpiewał, miał długie czarne włosy, wyglądał jak bard. Począwszy od warstwy tekstowej, poprzez muzykę, to jak zaśpiewałeś, jak to było zagrane, to było niesamowite. Jeszcze okładka, ta okładka była świetna. Z nią też były naprawdę niezłe przejścia. Kolejny przypadek. Był gościu, już nie pamiętam jak się nazywał, szef poligrafii i taki guru tych plastycznych rzeczy w polskich nagraniach. Gdy przyszedł i nam przedstawił projekt okładki, to nam pióra się na głowie podniosły. Co to było? Chcieliśmy zupełnie inną okładkę. Nie szary papier, biały. nie da się, mruknął tylko i już była awantura. Udało nam się przynajmniej ten srebrny kwadracik przeforsować, ale to, co on nam przyniósł na dzień dobry, to był jakiś koszmar. Ta okładka też jest w jakiś sposób artystyczna i oryginalna. W tamtych czasach to było coś nowego. No pewnie, też tak uważam. Żyliśmy wtedy, patrząc z dzisiejszej perspektywy, mało istotnymi szczegółami. Słyszałem, że pierwszą płytę przedpremierowo sprzedawano w Sopocie po koncercie. Zazdrościłem znajomemu, że tam był i zdobył ją wcześniej ode mnie. Rzeczywiście tak było. Graliśmy na imprezie, która się nazywała Gala Polska. Spory koncert w Sopocie, sami polscy wykonawcy. I rzeczywiście przedpremierowo sprzedawano tam Cień Wielkiej Góry. Chciałbym ci opowiedzieć o dwóch pierwszych waszych koncertach, na których byłem. Nie było łatwo dostać na nie bilety. Pierwszy występ był w Stodole. Myślałem, znam ten zespół, fajnie nagrywa w studiu. To wszystko brzmi bogato. Gdzieś tam wskakują smyki, gdzie indziej chórki. Raptem patrzę, a na scenę wychodzi trzech muzyków plus wokalista. Zagraliście i brzmiało to zupełnie inaczej niż w studiu. Myślę, że ogromnym atutem waszej muzyki była niesamowita ekspresja. Twoja jako wokalisty, ale też reszty zespołu. To było niezwykłe doznanie. Miałem szczęście, bo mama jednej z koleżanek pracowała w kasach estrady warszawskiej w Alejach Jerozolimskich. Wchodziło się tam na pięterko. Zawsze załatwiała nam bilety, które były dla nas odłożone. Wystarczyło tylko przyjść i za nie zapłacić. Wcześniej byliśmy na pierwszym koncercie SBB, podczas którego nagrywano płytę, więc dosłownie wszędzie były porozstawiane mikrofony. Potem wybraliśmy się na ten wasz, wspomniany koncert w Stodole, a latem 1975 roku miałem okazję słyszeć was na żywo po raz drugi, podczas muzykoramy w warszawskiej hali Gwardii. Graliście tam z zespołem Test, a koncert prowadził Marek Gaszyński. Byłem tam wtedy z moimi kumplami i braćmi stryjecznymi. Toczyliśmy dyskusję, czy Test, czy Budka Suflera. Wtedy w Teście Darek Kozakiewicz grał na gitarze. Bardzo dobrze brzmieli. Śpiewali Przygodę bez miłości, a wy zagraliście całą swoją pierwszą płytę. Pamiętam, że Romek grał część koncertu na basie. On grał wszystko. Tak między nami mówiąc, w końcu tyle lat minęło. Romek de facto grał znacznie lepiej na basie niż na klawiszach. Też mi się tak wydawało. Był świetnym basistą chociażby z tego powodu, że bardzo dużo ćwiczył, bo nie było innego wyjścia. Perkusja, gitara, bas. Po prostu musiał ćwiczyć. Zajął się tym basem trochę na poważnie i prawie natychmiast zaczął grać więcej niż przyzwoicie. Nieszczęście polegało na tym, że gdy już przestawił się na klawisze, przestał ćwiczyć w ogóle. A brak treningu to nie jest odosobniony problem. Czesiek Niemen na przykład nie potrafił w studiu zagrać tego tematu w Szalonym koniu, więc musiał to za niego wykonać Marek Stefankiewicz. Co więcej, zrobił to z łatwością. Oczywiście jest podpisane, że gra Czesław, ale może lepiej o tym nie pisz. Marek mi o tym opowiedział w radiu. Ile dni trwało nagrywanie tej płyty? Nie pamiętam, ale parę dni, niedługo. Dosłownie kilka dni. Podczas pierwszych dwóch płyt naprawdę byliśmy zespołem, dlatego wszystko miało tak niesamowitą moc. Potem prawie zawsze dzieje się to samo. Ambicje powodują demontaż. Druga płyta. Przechodniem byłem między wami. Jest nawet coś takiego jak syndrom drugiej płyty. Gdy debiutancki album odnosi ogromny sukces, to drugi jest niesamowitym sprawdzianem prawdziwego potencjału zespołu czy artysty. Oczekiwania były ogromne. Oczywiście znowu kolejka przed Salonem Polskich Nagrań. Kupiłem płytę i wpadłem z nią do domu. 2-3 utwory znałem już z radia. Przesłuchałem całą i zachwyciła mnie tak samo jak pierwsza. Dodaliście saksofon, teksty były dojrzalsze. Też uważam, że był krok do przodu. Całkiem niezły. Wtedy nagrywaliście również dla Polskich Nagrań, ale już na długiej. Tak, w nowym studiu. Kto wtedy realizował? Nie pamiętam i nie chcę pamiętać. To był jakiś osioł. Od razu mi się przypomniało, że z dziadkiem, czyli profesorem Urbańskim, to była sielanka. Ale przechodniem byłem między wami też dobrze brzmi. Tam jest naprawdę dużo bardzo dobrej muzyki. To nie są piosenki łatwe i przyjemne. Po tej płycie jednak wszystko zaczęło puszczać w szwach, aż w końcu doszło do rozłamu. Romek stwierdził, że nie możemy dalej grać tak ambitnie i progresywnie. Ja natomiast uważałem, że nie tylko możemy, ale wręcz musimy i że następny krok trzeba zrobić jeszcze dalej i odważniej. Od tego momentu zaczęły się poważne tarcia na tle ambicjonalnym. W 1977 roku w Opolu zagraliśmy taki kawałek. Nie pamiętam jego tytułu, ale był takim dosyć poważnym łamańcem. Komentarz do pewnej legendy. No tak, właśnie ten. Muzycznie bardzo interesujący i trudny. Wydawało mi się, że jesteśmy w takim momencie, no, po prostu najlepszym. Mieliśmy po 26 lat. Kiedy jak nie wtedy? Kiedy? Właśnie tylko i wyłącznie w tamtym czasie. Zawsze miałem o to do Romka żal, że zamiast pójść w kierunku naprawdę poważnej muzyki rockowej, oddaliśmy się i wszystko poszło w pizdu. Romek natomiast wjechał wtedy po całości w to, co najbardziej lubił. A rocka nie lubił nigdy. Nie musimy się co do tego oszukiwać. Tak, często z nim na ten temat rozmawiałem, wolał bardziej popowe rzeczy, bardziej pod nóżkę, do zanucenia. Tak było, nigdy tego nie ukrywał. Nigdy nie dowiemy się, co by było, gdybyście poszli ambitniejszą drogą. Szkoda. Właśnie tego żałuję najbardziej, bo potencjał był ogromny, naprawdę. I rzecz kolejna. Większość riffów, które wtedy graliśmy, była Andrzeja. Wszystkie gitarowe riffy na pierwszej i drugiej płycie są autorstwa Andrzeja Ziółkowskiego. Czyli wracamy do tematu, że się niezwykle rozwinął jako gitarzysta. Tak. I ten progres odbył się dosłownie na moich oczach. On z gitarzysty nieimprowizującego stał się w ciągu 3 lat fantastycznym instrumentalistą. Razem z Apostolisem Antimosem z SBB stanowili duet najlepszych gitarzystów w ówczesnej Polsce. Miał przede wszystkim styl, posiadał oryginalne brzmienie. A gdy się rozstaliśmy, to oni go posadzili na bas. Nigdy im tego nie darował. Mnie już przy tym nie było. Nie bardzo zresztą wiedziałem, jak to wszystko się odbywa. Gdy w 1988 roku pierwszy raz pojechaliśmy do USA, Andrzej, który mieszkał w Stanach, przyszedł na nasz koncert. Ale z innymi nawet się nie przywitał, a na kolację zaprosił tylko mnie. Zmarł w New Jersey w 2001 roku. Pamiętam koncert w sali kongresowej, gdy grał Zdzisław Janiak na gitarze, a Andrzej na basie. To było już po odejściu z budki Jana Borysewicza, którego na gitarze solowej zastąpił właśnie Janiak. Nie wygłupiajmy się. Janiak to naprawdę fajny chłopak, ale w ogóle nie potrafi grać na gitarze. Mam takie przypuszczenie, że cała sprawa z gitarzystami pojawiła się po zagraniu kilku, a może nawet kilkunastu koncertów z Apokalipsą, której Janek Borysewicz grał na gitarze, a Irek Dudek śpiewał i oczywiście ciął na harmonijce. Całkiem możliwe, że właśnie wtedy doszło do jakichś rozmów z Borysewiczem, ale uważam to za wielki błąd, ponieważ Andrzej był naprawdę niesamowicie kreatywnym gitarzystą. Szczególnie riffowym. Tak, powtórzę. Poza Apostolisem nie było lepszego gitarzysty w Polsce. Może jeszcze Darek Kozakiewicz, ale Darek grał bardziej szybkościowo i nie grał riffów. Mało tego. Darek był troszkę z poprzedniej epoki, troszeczkę. A Andrzej podczas tej kolacji w Stanach powiedział: wiesz, co oni ze mną zrobili? Przesunęli na bas, chociaż nigdy w życiu na nim nie grałem. To jednak nie problem, bo bas tak naprawdę jest o wiele łatwiejszy. Chodzi o to, że przecież ja jestem gitarzystą. Bardzo to przeżywał i nigdy im tego nie darował. Czuł żal do końca. Kiedy podjąłeś decyzję o odejściu z zespołu? Opowiadałem już, kiedy pojawiło się pierwsze pęknięcie. Niepotrzebne zresztą zupełnie, jak się później okazało. Zaczęło się od tej nieszczęsnej propozycji nagrania muzyki do filmu Przepraszam, czy tu biją. Do tamtego momentu wszystko robiliśmy razem. Byliśmy nierozerwalni, aż tu nagle Romek chce coś robić sam. Pomijam finał, że go w tym projekcie po prostu wycyckali. Ale jednak był to pierwszy przypadek, kiedy nastąpiło jakieś wyłamanie ze standardów, które wypracowywaliśmy wspólnie przez kilka ładnych lat. Nie ukrywam, że potem chciałem się trochę zrewanżować, czy nawet odegrać. Więc powiedziałem, no dobrze, skoro tak, to w takim razie moje nazwisko będzie przed nazwą zespołu, czyli Krzysztof Cugowski i Budka Suflera. Oczywiście bez sensu to wszystko, ale gdy się ma 26 lat, to trochę inaczej się myśli. Romkowi odrobinę pomieszało się w głowie, ale i mnie tak samo, przyznaję. To był jednak jedynie wstęp do poważniejszych problemów. Rozpad zespołu tak naprawdę przypieczętowały zupełnie inne pomysły na jego dalszy rozwój. Druga płyta była rozwinięciem pierwszej. Trzymała poziom muzycznie i zbierała bardzo dobre recenzje. A przecież z reguły jest tak, że po pierwszej płycie nawet najlepsze zespoły robią przysiad i się rozglądają, kombinując co dalej. W przypadku Przechodniem byłem między wami mieliśmy do czynienia naprawdę z autentycznym rozwojem. Progres był namacalny. Od strony kompozycyjnej, tekstowej, aranżacyjnej, wykonawczej. To wydawało się tak naturalnym krokiem do przodu, że nie mogłem pojąć, jak można z tego rezygnować. A jednak zaczęły się rozmowy na temat przebojów i pomału zaczynał się ten pęd w ich kierunku, że koniecznie, że musimy. Zagraliśmy jeszcze tego ostrego łamańca w 1977 w Opolu, choć muszę przyznać, że nawet dobrze nie umieliśmy go wtedy wykonać. I to nie był najlepszy występ. Czuło się jednak w kościach, że sprawa zmierza ku końcowi, bo Romek naprawdę chciał wejść z impetem w szlagiery. Chciał koniecznie, żeby były przeboje. Koniec. No więc z końcem 1977 roku się rozstaliśmy. Odszedłeś z zespołu. Miałeś jakiś plan, co będziesz robił dalej? Nie było żadnego planu, ponieważ ja do końca miałem nadzieję i w gruncie rzeczy wierzyłem, że to się jednak jakoś ułoży. Cały czas miałem z tyłu głowy pomysł na zespół z sekcją dentą, grający połączenie soulu i rhythm and bluesa. Coś w stylu Blood, Sweat and Tears. Tak jest. W związku z tym, gdy już było pewne, że nic się nie da uratować, postanowiłem połączyć się ze Spiskiem. To był taki zespół z Wrocławia. Najpierw nazywali się Spisek Sześciu. To był zespół jazzowy z lekką inklinacją rockową, ale później dość mocno się przeformatowali na jazz rock. Na basie grał u nich Mieczysław Jurecki, a na gitarze Jacek Krzaklewski. Proszę, świetne towarzystwo. Tak, skład był świetny, z sekcją dentą. A na pianinie grał Janusz Kuba Góralski. Próby mieliśmy w piwnicach Pałacyku, słynnego w tamtym czasie wrocławskiego klubu. Był w tym wszystkim spory zapał, choćby dlatego, że chłopcy przedtem grali z Haliną Frąckowiak. Halinka co prawda była z zupełnie innej bajki muzycznej, więc to się nie mogło razem skleić, ale coś tam sobie wspólnie dali. Co ważne, ten Spisek prowadził strasznie fajny gość, saksofonista Włodzimierz Wiński. Mój krajan, bo cała jego rodzina pochodzi z Bychawy. Chłopak był nie tylko świetnym saksofonistą, ale dodatkowo jeszcze bardzo dobrym organizatorem, bo jednak potrafił bandę tych niesfornych pijaków ogarnąć. A byli w składzie i tacy, co bez dwóch setek nie mogli zagrać dosłownie nic. Tak im się ręce trzęsły. I mówił taki delikwent: słuchajcie, ja tylko na moment wyskoczę do Cyganerii, bo vis-a-vis pałacyku była dość popularna restauracja Cyganeria. Po jakimś czasie taki jegomość wracał z tamtego przybytku i nagle się okazywało, że wszystko gra bardzo ładnie. Na trąbce grał Andrzej Diering, a na puzonie Leszek Paszko. Potem przez wiele lat grał we wszystkich poznańskich orkiestrach. Na bębnach Lesio Halimoniuk. Świetna ekipa, ale niestety część zespołu miała kłopot z alkoholem. Taka wtedy była moda. Ta moda pozostała do dzisiaj. Graliśmy razem równo 2 lata, nagraliśmy nawet płytę, ale to była muzyka, która nie zataczała zbyt szerokich kręgów. Zresztą do dziś takie przedsięwzięcia w Polsce są niekoniecznie lubiane. Pamiętam tę płytę. Kupiłem ją trochę z ciekawości. Twój głos pasował do muzyki, a wszystko dość dobrze się kleiło. Tak, ale w końcu nasze drogi się rozeszły. Trochę z głodu musieliśmy się rozstać, bo nie zapominajmy, że skład był 9-osobowy. To nie są żarty, bo utrzymać tak liczne towarzystwo nie jest łatwym zadaniem. Stawka bardzo źle dzieli się na 9. To po pierwsze. Po drugie, gdy się niewiele gra, a w związku z tym nie ma czego dzielić, to wtedy robi się już całkiem niedobrze. Mam kontakt z kilkoma kolegami ze spisku. Dwóch mieszka w Stanach, na przykład Lesio Halimoniuk, perkusista. Moim zdaniem, od strony muzycznej, czas w spisku nie był dla ciebie stracony, bo jeszcze bardziej rozwinąłeś się wokalnie. Tak, to był bardzo dobry zespół. Uważam jednak, że człowiek co jakiś czas musi zmieniać otoczenie, bo z reguły dobrze mu to robi. Warto wykonywać jakieś ruchy, choćby dla higieny psychicznej, a także towarzyskiej. Jeżeli chodzi o budkę, to powinniśmy byli ją zamknąć dobre 10 lat wcześniej, nim do tego doszło. Lata 2004-2005 były idealnym momentem na to, aby się pożegnać. Przez ostatnią dekadę istnienia nie robiliśmy nic poza koncertowaniem, bo wciąż byliśmy popularnym i kasowym zespołem. Twórczo nie działo się jednak nic. Nagraliśmy płytę. Złą. I tyle. Mam do siebie trochę pretensji, że nie wycofałem się z tego przedsięwzięcia 10 lat wcześniej. Poczekaj. Wróćmy do urwanego wątku. Na razie masz 28 lat i właśnie rozstałeś się z zespołem Spisek. W tamtym okresie parokrotnie spotykaliśmy się z kolegami z budki podczas tras, czyli tak trochę w drodze. Pamiętam, że na przykład w Trójmieście oni grali w Forcie Grodzisko w Gdańsku, a ja ze Spiskiem w Sopockim non-stopie. I trzeba przyznać, że okoliczności tych spotkań były bardzo przyjemne. Jak układały się wtedy relacje między wami? Dobrze, normalnie. Najlepszym dowodem niech będzie fakt, że parę lat później, już po nagraniu Jolki, część osób w zespole miała spore nadzieje na zagraniczną karierę tej piosenki i tutaj pojawia się dość zabawna historia. Nie było wtedy oczywiście telefonów komórkowych, więc sprawy załatwiało się raczej osobiście. Któregoś dnia przychodzi do mnie żona Romka, z którą mieszkaliśmy w tym samym bloku, i mówi: słuchaj, dzwonił Romek i pytał, czy nie mógłbyś przyjechać do Warszawy, ale tak na już. Podobno trzeba nagrać Jolkę po angielsku, a Felek... I tu urwała. Felek chyba nie znał za dobrze języka, więc pojawił się kłopot. Zgodziłem się. Wsiadłem wieczorem w samochód i pojechałem. W Warszawie nagrałem tę Jolkę po angielsku. Nagranie chyba można jeszcze gdzieś odgrzebać. I wróciłem. Niestety piosenka nie zrobiła kariery za granicą, bo to się po prostu nie mogło udać. Wróćmy jeszcze do czasów tuż po spisku. Potem był zespół Cross. Tak, bo tak się złożyło, że troszkę okrzepłem w tym Wrocławiu, zakorzeniłem się w tym środowisku, które zresztą było naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemne. Przede wszystkim w kwestii życia rozrywkowego. Byłeś już wtedy żonaty? Owszem. Czyli dzieliłeś czas między Lublin a Wrocław? Tak, a w każdym razie się starałem. Byli już chłopcy. Wojtek przyszedł na świat w 1976 roku, a w 1979 urodził się Piotrek. Opowiedz o zespole Cross. Po doświadczeniach ze Spiskiem wiedziałem, że tego typu muzykę, czyli funky jazz, mogę sobie odłożyć ad acta. Trzeba wrócić do rock'n'rolla. Mocno się przyjaźniłem z perkusistą Crossu, czyli zmarłym w 2017 roku Ireneuszem Piórem Nowackim, co ułatwiło nam wspólny start. W zespole grali jeszcze Krzysztof Mandziara na gitarze i Roman Tarnawski na basie. Zaczęliśmy próbować w składzie trzyosobowym, czyli w najlepszym z możliwych dla muzyki rockowej. Dwie gitary i bęben. Taka jest prawda. Power Trio rządzi. Jak się popatrzy na historię rock'n'rolla, to takie właśnie składy grały najlepiej. Po pierwsze, nikt nikomu nie przeszkadzał, ale przede wszystkim każdy musiał się bardzo pilnować, bo wszystko było doskonale słychać, więc w razie wpadki nie udało się tego w żaden sposób zakamuflować. Budka Suflera z pierwszych dwóch płyt, jak zresztą wspomniałeś wcześniej, to było trio instrumentalne plus wokal. Gdy teraz niekiedy słucham tych starych nagrań, naprawdę czuję, że to wszystko miało sens. Ile lat trwały twoje występy z zespołem Cross? Skończyliśmy w 1983 roku, czyli graliśmy razem około 4 lat. Efektem jest płyta. Tak, przeszliśmy w jednym składzie stan wojenny i wszystkie te zawieruchy ogólnopolskie. Ale mniej więcej w tym samym czasie miałem jeszcze epizod z Piotrusiem Figlem, z którym bardzo byłem zaprzyjaźniony. Przez lata dzwonił do mnie regularnie, raz na pół roku, a gdy się ostatni raz słyszeliśmy, poinformował, że właśnie skończył studio i zapowiedział: teraz tak przypierdolimy, że wszystkim buty spadną. Niestety nic z tego nie wyszło. Piotrek zmarł w 2011 roku. Są jakieś wasze wspólne nagrania? Tak, ale z późniejszego okresu. Wtedy natomiast pojechaliśmy z Piotrem do Berlina Zachodniego i graliśmy we dwóch po knajpach. Jak to zorganizowaliście? Był tam obstalowany jakiś kontrakt, nie pamiętam szczegółów. W każdym razie na miejscu był automat perkusyjny, Piotruś grał na klawiszach, a ja śpiewałem. To pewnie głównie standardy. No przecież, że tak. Covery i standardy. Po pewnym czasie pojawiły się jednak pewne komplikacje, bo Piotr dość mocno zaprzyjaźnił się z żoną właściciela tego geszeftu, co wydawało mi się niezbyt dobrym pomysłem. Wróciłem więc do Polski, znajdując się przy okazji w dość niezręcznej sytuacji, muszę przyznać. Wszystko przez to, że byłem w bardzo serdecznych stosunkach z żoną Piotra, Balbiną, więc gdy wróciłem do kraju bez niego, natychmiast do mnie zadzwoniła i spytała: powiesz mi, co się dzieje? To była naprawdę przytomna, świetna kobieta i po prostu czuła, że coś się święci. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że nie bardzo wiem, o co tam chodzi. Sytuacja była naprawdę trudna, bo przecież coś tam wiedziałem, ale jednak nie do końca. A zresztą nawet gdybym miał pewność, to i tak nie wypadało powiedzieć. Wszystko jednak wyszło w niedługim czasie na jaw, ponieważ Piotrek związał się na poważnie z tamtą panią. Wrócili do Polski i zamieszkali razem, a ona nauczyła się języka i aktualnie biegle mówi po polsku, choć oczywiście z mocnym niemieckim akcentem. Zajmowała się tutaj jakimiś interesami, chyba całkiem dobrze prosperując. Ostatni raz widzieliśmy się na pogrzebie Piotra, na który przyszedł też Andrzej Zaorski, bo z Piotrem i Zaorą stanowiliśmy taki tercecik w telewizyjnym programie Studio Gamma. Występowaliśmy w krótkich spodenkach jako skauci. Wróćmy do występów w Niemczech. Myślę, że śpiewanie w lokalu gastronomicznym daje niezwykłe doświadczenie. No pewnie, bez dwóch zdań. Przy okazji uczy też pokory. Po pierwsze, jest to trening, bo codziennie śpiewasz. Po drugie, publiczność potrafi być szczególnie wymagająca. Muszę przyznać, że to był bardzo ciekawy lokal. Nazywał się Piano Bar. Tylko szampan, kawa i herbata. Nie było jedzenia. To było w centrum Berlina? W samiutkim centrum. Butelka szampana kosztowała 250 marek niemieckich, więc przychodzili tam ludzie dość majętni, a klientele stanowili wyłącznie ludzie, którzy mieli kasę. I oczywiście jakieś panie też przychodziły. Słynna Kantstrasse jest blisko, więc nic dziwnego. W Kant Kino graliśmy kiedyś z Budką. To był nasz pierwszy zagraniczny koncert i na pewno nigdy go nie zapomnę. Rok 1976. Sporo graliśmy w Niemieckiej Republice Demokratycznej, więc w Niemczech Wschodnich byliśmy bardzo popularni. Co więcej, nagrywaliśmy po niemiecku w pięknym języku Goethego. Doszło do tego, że rozpoznawali nas nawet celnicy, skutkiem czego nigdy nas nie sprawdzali, tylko bez przerwy i przyjaźnie się uśmiechali. W związku z popularnością w NRD ktoś, nie pamiętam szczegółów, załatwił nam dwa koncerty w Berlinie Zachodnim. Nam w to graj, bo jesteśmy akurat we wschodnim. Wtedy był przelicznik 1:4, jeśli chodzi o marki, oczywiście na korzyść Zachodu. Wykombinowaliśmy więc, że mieszkamy i jemy we wschodnim, a gramy w zachodnim. Chodziliśmy kilka razy w jedną i w drugą stronę. Tu jeść i spać, a tam koncertować. Wariactwo. A co zrobiliśmy zaraz po wjechaniu do Berlina Zachodniego? Przypominam, że to był nasz pierwszy w życiu wyjazd na zachód. No więc co zrobiliśmy? Poszliśmy do kina porno. Czyli właśnie na Kantstrasse. Widzę, że dobrze znasz Berlin. W każdym razie właścicielem albo pracownikiem był tam jakiś Jugol. I gdy już napatrzyliśmy się na to wszystko i zaczęliśmy się zbierać do wyjścia, to wspomniany Jugol nas zatrzymał i obdarował świerszczykami, czyli czasopismami pornograficznymi, mówiąc: macie chłopaki, bo wy ze wschodu. Wzięliśmy, podziękowaliśmy, wyszliśmy stamtąd. Pojawił się jednak problem, bo przecież musieliśmy wrócić do Berlina Wschodniego. W związku z tym podczas odprawy na granicy mogła się zrobić chryja z pornograficzną kontrabandą. Chcieliśmy wyrzucić te świerszczyki do śmieci, ale kafar nas powstrzymał, mówiąc: dawajcie, ja to przeniosę. Wziął pisemka i idziemy do przejścia granicznego. Przechodziliśmy przez kontrolę po kolei. Wszyscy już są, brakuje tylko kafara, więc czekamy. Okazało się, że sobie te świerszczyki wepchnął z tyłu za spodnie i nakrył koszulą. Genialny plan. Było oczywiste, że to namierzą. Kafar, czyli kto? Andrzej Szczodrowski, saksofonista. Stoimy przed tym dworcem i czekamy. Nagle wybiega kafar, gęba roześmiana od ucha do ucha. Oczywiście od razu wiedzieli, że coś ma. Sprawdzili, znaleźli, wyciągnęli. Niemiecki celnik na to patrzy i pyta: Was ist das? Das ist ein Souvenir. Ach so, das ist sehr schmutziges Souvenir. Na szczęście obeszło się bez afery międzynarodowej, a kafarowi tylko skonfiskowali te wszystkie pisemka i kazali się wynosić. Ale wracając do naszego grania w Kantkino, to chyba rzeczywiście było na Kantstrasse, jak sama nazwa wskazuje. Pamiętam, że przed naszym występem wyświetlano film z Davidem Bowiem. Był w nim tak bardzo mocno pomalowany. Jako Ziggy Stardust, jedno z artystycznych wcieleń Bowiego. Tak, dzisiaj można sobie kupić koszulki z tą jego odsłoną. Bardzo charakterystyczna.